siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Deska Bełchatów.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty?

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: News.
1: Wakacje już się skończyły, ale tego samego nie można powiedzieć o remontach łódzkich ulic. Część prac została na jesień, co oznacza poważne utrudnienia w komunikacji. O szczegółach Grzegorz Mnich.
2: Jak pierwszego dnia po wakacjach jeździ się w Łodzi?
3: Widać na drogach niestety, ale tak jest dużo ciaśniej, dużo większe korki. Największe to teraz jest zablokowana wiadukt przy dworcu Kaliskim. Jedna nitka. Skrzyżowanie oczywiście Kościuszki, Zielona, to jest 3 lata zablokowane. Kluczowe skrzyżowanie w Łodzi. Bardzo ciężko z tego skrzyżowania się poruszać. U Fabianiska też w stronę miasta jest zablokowana całkowicie. A teraz jak jeszcze wrócą studenci i ci inni, to już w ogóle będzie.
4: Ale ogólnie dobrze, że coś się w ogóle robi w Łodzi, bo będzie lepiej kiedyś.
2: Część inwestycji jest zaliczona do długotrwałych, a to oznacza, że będą zmorą kierowców jeszcze przez dłuższy czas.
5: Będą miały wpływ na ruch w mieście jesienią, to na przykład Broniewskiego, Żgowska czy Estakada przy dworcu Kaliskim.
2: Tomasz Andrzejewski z łódzkiego magistratu.
5: Przed nami kolejne otwarcia, bo jak choćby na Alei Palki mamy już nową nawierzchnię, tylko potrzebujemy jeszcze chwili, żeby wprowadzić nowe oznakowanie. We wrześniu kierowcy zyskają choćby drugi pas do lewoskrętu, który ułatwi podróżowanie, a do końca września czekamy choćby z takimi pracami jak na ulicy Pawianickiej. To jedyna rzecz, która zostaje jakby po tych wakacyjnych remontach, które zaplanowaliśmy sobie w ponad 40 lokalizacjach. Remonty to proces ciągły i one będą realizowane przez cały rok, natomiast w wakacje skupiamy się, żeby zrobić jak najwięcej. Natomiast jesienią pamiętajmy, że nadal trwają te długotrwałe inwestycje, jak choćby przebudowa torowiska na ulicy Broniewskiego. Remontujemy pierwszy odcinek ulicy Żgowskiej między Dąbrowskiego a Bednarską. Pracujemy przy Estakadzie przy dworcu Kaliskim, a ponadto rozpoczął się remont ulicy Wróblewskiego.
2: A co udało się zrobić w wakacje?
5: Wykorzystaliśmy na maksa, aby zrobić jak najwięcej. Udało nam się ponad 40 ulic wyremontować. Były to też remonty 3 torowisk w mieście, które powodowały duże utrudnienia. Od dziś choćby wraca autobus na ulicę Kniaziewicza. Oprócz tego mamy kilka zupełnie nowych ulic z nowym asfaltem czy chodnikami, jak Marysińska czy Szklana, a we wrześniu kolejne nasze otwarcia, choćby ulica Górnicza czy Stefana. Na te wakacje zaplanowaliśmy sobie bardzo dużo pracy i nie urlopowaliśmy, żeby zrobić jak najwięcej, żeby jak najmniej zostało na jesień. Te wakacyjne remonty, choćby w postaci wymian nawierzchni, jakie robiliśmy choćby na ulicy Okulnej, w pełni zakończyliśmy wakacje. Dokończyliśmy też większe inwestycje jak Marysińską czy Szklaną i one są już otwarte. Ponadto od dziś możemy korzystać już z całej długości ulicy Kniaziewicza.
1: A na łódzkich ulicach jeszcze ciaśniej zrobi się od października, gdy do miasta zjadą studenci.
0: SK Bełchatów.
1: Od miesięcy bez bieżącej wody, a teraz jeszcze grozi eksmisja. Chodzi o lokatorkę mieszkania przy ulicy Prusa w Łodzi. Pani Monika i córka od miesięcy myją się w miskach. Wodę w butelkach dostarcza im zarząd lokali miejskich. Urzędnicy zaproponowali kobiecie inne, jednopokojowe mieszkanie. Ta jednak odmówiła. Tłumaczy, że potrzebuje lokalu, w którym znajdzie się również miejsce dla jej córki. O szczegółach Julia Niewiadoma.
6: Jak mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, miasto podjęło wszystkie wymagane prawem działania i zapewniło kobiecie odpowiedni lokal.
7: Lokal przy ulicy Prusa 24 został wyłączony z użytkowania ze względu na jego stan techniczny. Miasto już w lutym tego roku zaproponowało lokatorce inne mieszkanie przy ulicy Nawrot 29. To lokal o powierzchni około 40 m2 z pokojem, kuchnią i łazienką, położony na pierwszym piętrze i spełniający wszystkie wymagane standardy. Niestety ta propozycja nie została przyjęta. W związku z tym, że lokal przy ulicy Prusa 24 nadal nie został opuszczony, pod koniec kwietnia wypowiedziano umowę najmu, wyznaczając termin opuszczenia mieszkania do 30 czerwca. Do tej pory lokal nie został opuszczony. Sprawa zostanie więc skierowana do sądu.
8: Co się wydarzyło?
9: Tutaj na osiedlu pękła rura, to był ten czas tych mrozów. Wawrzyniak Monika, mieszkam przy ulicy Prusa, w kamienicy właściwie sama z córką. Ja już od 10 lat byłam przyzwyczajona, więc woda moja leciała w łazience dzień i noc, po to tylko, żeby po prostu w pionie nie zamarzło. Natomiast w momencie, kiedy tutaj stała się ta awaria, Zakręcili właściwie całą ulicę Prusa, podstawili beczkowóz i od tego momentu zaczęła się ta cała, ten właściwie dramat mój i córki, ponieważ zostałyśmy już wtedy bez wody. Awaria została naprawiona w tej wspólnocie, czy spółdzielni mieszkaniowej, bo to trwało około 3 dni. Natomiast ja już od tych, powiedzmy, od tego 4 lutego zostałam bez wody, tak, bieżącej.
8: To jest mieszkanie komunalne.
9: Tak, to jest mieszkanie komunalne.
8: I co później? Co się wydarzyło? Zgłosiliście to oczywiście.
9: Zgłaszałam już właściwie od tego momentu, kiedy się tak zaczęło, bo no, byłam przeświadczona, że jednak już tej wody nie uzyskam, ponieważ jak rury przymarzną, no to niestety nie będzie wody. Po czym przez tydzień czasu prosiłam administrację naszą, panią administratorkę, gdzie zwlekały z jakimkolwiek tutaj, nie były tym właściwie zainteresowane. W sobotę dzwoniłam też na numer taki chyba do pani koordynator, więc mi podpowiedziała, żebym wzięła swoje grzejniki, farelki i zaczęła od parteru do 3. piętra grzać rury. Może się rozmrozi, natomiast no moim prądem, tak? Nikt z tej z administracji nie zareagował, tak? I potem to już tylko była po prostu taka batalia, że proszenie się, błaganie o wodę, dzwonienie, stres, no po prostu jak wracam do tego wszystkiego, mówię, to jest 6 miesięcy, mam też ciarki, tak? I traktowanie mnie i córki po prostu, nie wiem, zarząd lokali miejskich, tak, owszem, przyznał nam lokal zamienny, natomiast lokal o, powiedzmy, kilka metrów więcej niż tutaj jest, z tym, że jakby pokój z kuchnią. Córka ma 24 lata, jest też meldowana ze mną, mieszkamy razem, uczy się, więc no też powinna mieć jakby oddzielny swój, nie wiem, kawałek pomieszczenia, tak? Tutaj, pomimo tego, że jest mały lokal, ma okno, w tamtym lokalu na Śródmieściu był pokój z kuchnią bez możliwości przedzielenia, ponieważ pokój był, okno było jedno, tak, w tym pokoju. Więc dlatego odmówiłam ten lokal, ze względu też na mój stan zdrowia, ponieważ mam nerwicę lękową, depresyjne właśnie mam stany i niestety odmówiłam, przedstawiając pismo zarządowi lokali miejskich, po czym dali mi wypowiedzenie najmu lokalu do chyba sierpnia i ponownie jakby zaoferowali ten sam lokal.
8: Rozumiem, że póki co jest cisza.
9: Jest cisza, już tyle miesięcy jest cisza, tak? Ja dokumenty dostarczałam, wody, tak jak informowałam o braku wody, nie, pani redaktor, ja nie informowałam, ja prosiłam, błagałam, dzwoniłam na pogotowie kryzysowe wiele razy, gdzie jest to udokumentowane. Tak samo są, nie wiem, dokumenty, które twierdzą, że ja nie mam powodu do kłamania, tak? Ja po prostu już jestem tak wyczerpana psychicznie, że to się po prostu nie mieści w głowie. Najgorsze jest też to, że dziecko, no to jest dorosła córka, ale ona już też po prostu ma tego dość, tak?
8: Na zewnątrz są butle, bardzo dużo butli.
9: Oczywiście od jakiegoś czasu przywozi nam ktoś inny, podejrzewam, że zarząd lokali miejskich wziął bodajże z innej firmy panów, którzy mi dostarczają tą wodę, którzy sami są w szoku, że przez tyle czasu, że sami nie mają, tak naprawdę też to jest jednak ciężkie, tak? I stwierdzili, że będą podnośnikiem do pół piętra nam jakby przez okno wkładają tą wodę, dostarczają. Natomiast my z córką, która waży 45 kilo, wnosimy każda jeden, nie wiem, toaleta, to do toalety, żeby spłukać jest 5 litrów, tak? Mycie naczyń, ja już nie wspomnę o praniu jakimkolwiek, tak, bo po prostu, no, albo proszę sąsiadów tutaj z wieżowcy, żeby, są też tacy ludzie, którzy mnie wspierają, mówią, żebym korzystała z kąpieli, czy, nie wiem, przyjścia umycia włosów, tak, ponieważ, no, niestety, ale w tych warunkach się nie da, tak. Mycie, tak samo, trzeba nagrzać wody, człowiek, tak? No to są takie czynności, gdzie człowiek do tego momentu żyłam sobie naprawdę bez nerwów, bez stresu i mogłam przyjść i zrobić taką czynność, jak włączyć pranie, nie wiem, włączyć zmywarkę. W tej chwili, tak jak zmywarka, pralka, boiler, to wszystko będzie do wyrzucenia, ponieważ z tego się nie korzysta już tyle czasu, no i to wszystko tam będzie kamień, podejrzewam, tak, w tym boilerze, no mówię, to jest po prostu niewiarygodne, że w XXI wieku zostałyśmy same sobie, bo ja nie oczekuję willi, ja nie chcę willi z basenem, ja chcę po prostu godnych warunków, dwóch pokoi z CO, żebym nie musiała się martwić zimą, że nie mam ogrzewania, albo tak jak płacę po te 1000 zł za prąd, tak? Czyli 1000 zł plus 618 to jest 1618. Panie w zarządzie lokali miejskich stwierdziły, że mnie nie stać na bloki, bo jest jeden dochód. No ale córka też ma jakieś prace dorywcze, uczy się owszem, natomiast też ma alimenty, więc stać nas, jeśli stać nas na kamienicę ogrzewającą prądem, to myślę, tak samo będzie nas stać na nieduży metraż w dwóch pokojach w bloku, starym bloku, gdzie są takie mieszkania. Są i z tego, co mnie jest wiadomo, na naszym osiedlu przynajmniej ze trzy.
10: Ta kamienica generalnie, bo mieszka pani tutaj sama, nie ma dookoła sąsiadów.
9: Nie ma.
10: Czy ta kamienica jest do rozbiórki tutaj?
9: Nieoficjalnie wiem, że tak. Że już teraz tak, tak. Natomiast pierwsza wersja była do rozbiórki bądź do rewitalizacji. Jak dostarczyłam dokumenty do zarządu lokali miejskich, właściwie nikt mi nic nie powiedział, nikt mnie nie poinformował, co dalej. Jedynie teraz dwa tygodnie temu zmieniła się pani administrator, która zadzwoniła i poprosiła o spotkanie, bo ma jakieś dokumenty, żebym jej wypisała, ile ludzi w lokalu mieszka i tak dalej. Natomiast no, ja te dokumenty dostarczałam. Ja mam stemple i nie wiem, czego jeszcze ode mnie oczekują, no bo przy wypowiedzeniu najmu lokalu i przy rozbiórce chyba nie ma możliwości zameldowania trzeciej, czwartej osoby, więc u mnie przez te pół roku nic się nie zmieniło, tak? Po tym, jak otrzymałam tą pierwszą ofertę mieszkaniową, więc pani potrafiła mi w nerwach o 21, gdzie nie miałam wody, powiedzieć, że mogła pani przyjąć to mieszkanie, ten lokal i byłoby po problemie. No są to takie rzeczy, gdzie mnie się absolutnie nie zgadza z tym, z tą całą prawdą, jaką ja tutaj z nimi po prostu cały czas walczę, tak? Ja naprawdę nie oczekuję willi z basenem, ja oczekuję dwóch małych pokoi, żeby było mnie stać z córką, żeby płacić, tak jak płacę do tej pory czynsz i wszystko i po prostu chciałabym w spokoju żyć, w spokoju. Ja niczego więcej nie oczekuję, tylko mówię, na osiedlu, gdzieś tutaj, gdzieś w pobliżu, ponieważ ja leczę się już dosyć długo na tą nerwicę lękową i to nie jest takie proste, to jest mieszkanie, w którym przeżyłam całe życie i to też jest sentyment, tak? To nie jest takie, mówię, no urzędnikom zupełnie oni inaczej podchodzą do tego. Ja oczekuję spokoju z moją córką, która się jeszcze kształci, żeby też miała spokój i żebyśmy sobie spokojnie jeszcze żyły, tak? Ponieważ mówię, no nigdy w życiu nie pomyślałabym o tym, że mnie coś takiego spotka. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ja płacę za ten lokal, ja nie zalegam w czynszu i nigdy nie zalegałam. Starałam się płacić i mieć wszystko na bieżąco. I niech proszę o wyrozumiałość też, tak? I dziękuję za wsparcie ludzi dobrej woli, tak? Bo to jest bardzo ważne i dziękuję, że mnie wspierają, tak? Chociaż jakaś część nie hejtuje.
1: Pani Monika zapowiada, że z obecnego mieszkania nie zamierza się wyprowadzać. Sprawę przekazała już adwokatowi. Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami w Łodzi Festiwal Fantastyki Kapitularz. Wydarzenie, które gromadzi miłośników literatury, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. Przygotowano kilkaset wydarzeń, w tym spotkania autorskie, widowiskowe pokazy, gry oraz interaktywne strefy tematyczne.
11: Fantastyka, gry fabularne, LARP. Część osób jest zainteresowana mangami i anime.
1: No dodajmy, że święto miłośników fantastyki odbędzie się w ten weekend 4 i 6 września przy ulicy Pomorskiej 171. Życzymy miłej zabawy.

0: Bohatów News.
1: Uratowali 92-letnią seniorkę z płonącego domu. Takim bohaterskim czynem wykazało się dwóch sąsiadów, Piotr Kardas i Rafał Rozpęcki. Spod Bełchatowa.
2: Bohaterowie?
3: Czy bohaterowie? Nie wiem. Nigdy nim nie byłem, nie jestem i zapewne nigdy nie będę bohaterem. Starszy honorzy sztabowy Piotr Kardas służy w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Po prostu zrobiłem to, co do mnie należało.
4: Chyba każdy by się tak zachował jak Piotr, bo mówię, ja akurat to tylko dobiegłem na sam koniec i udało się babcię uratować, a Rafał Rozpęcki. A główne zasługi to i tak dla Piotra tutaj.
5: Zacznijmy od początku. Jak to wyglądało?
3: No wtedy był bardzo upalny ten dzień. Temperatura grubo przekraczała chyba ponad 30 stopni, więc ten pożar dość szybko się zaczął rozprzestrzeniać i naprawdę czasu na reakcję było niewiele, żeby cokolwiek tam zdziałać, tak właśnie wcześniej Rafał powiedział, no po kilku chwilach nie było już możliwości przejścia między budynkami.
5: To był, rozumiem, sąsiedni dom, tak?
3: Tak, tak.
5: Trzeba było działać szybko. Pan był jako pierwszy, tak w tym domu?
3: Pierwszy, no po prostu wbiegłem do tego domu, no nie znając rozkładu pomieszczeń, po prostu intuicyjnie to poszło, że znalazłem tą babcię i po prostu powiedziałem, że pali się dom i wychodzimy. O dziwo posłuchała mnie, bo no, to była starsza pani, 92 lata, wpada jakiś obcy gość, nie wiadomo jakby zareagowała, tak? Mogłaby stawiać opór, wtedy już raczej nie dalibyśmy rady wyjść stamtąd.
5: No właśnie, tam nie było czasu na zastanawianie się.
3: Nie, oczywiście, że nie, bo mówię, temperatura sprzyjała bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
5: Co by było, gdyby pan się nie zjawił na czas?
3: No myślę, że to chyba by się skończyło tragicznie, tak?
5: Tam decydowały nie tylko minuty, ale też sekundy.
3: Sekundy oczywiście, bo tam po 5 minutach to już chyba nie było szans nawet na cokolwiek, żeby zdziałać.
5: Na szczęście nie był pan sam, bo miał pan po chwili kompana właśnie.
3: Tak, oczywiście, że pan tak. Rafał. Tutaj Rafał też dużą pomoc wniósł, bo nawet żeśmy kawałek płotu musieli rozebrać, żeby tutaj babcię bezpiecznie przenieść, tak? Z dala od tego dymu żrącego, bo niestety pożar jak jest, to ten dym jest, wszyscy wiemy, jaki nie pozwala oddychać ani działać w tym kierunku.
5: Tutaj też reakcja była natychmiastowa.
4: Znaczy ja akurat dobiegłem, jak Piotr już wyprowadzał babcię z budynku i tylko dobiegłem, pomogłem mu odprowadzić ją jak najdalej. Brama akurat z tamtej strony posesji była zamknięta, więc nie było możliwości w ogóle uciec dalej z podwórka. A jak doszliśmy do końca tego podwórka, to już ten dym był na tyle żrący, że no po prostu odcięło nam to drogę ucieczki i z babcią nie dalibyśmy rady obejść z powrotem tego budynku, żeby uciec z tym wejściem, którym wszedłem. I mówię do Piotra, dawaj rozbieramy ogrodzenie, bo mówię, no ona nam tutaj, żeby się tam jakiejś tragedii nie stało. Rozebraliśmy dwa przęsła i babcię na krzesełku przez płot przynieśliśmy, także udało się.
5: Całą i zdrową.
4: Całą i zdrową, tak, tak. Także to skończyło się na tyle szczęśliwie. No a niestety budynek się spalił.
5: Wiadomo, że działaliście panowie na dużej adrenalinie. A co było później, kiedy nieco już te emocje opadły? Jakie myśli panom towarzyszyły?
4: Nie wiem, tak nie zastanawiałem się nawet nad tym, co po tym. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, bo akurat z zięciem pracuję, razem pracujemy na kopalni, no i jedyne, co na to organizować, jakąś pomoc, sprzątanie po tym pożarze i tak dalej, także tylko takie rzeczy.
5: Była taka duża ulga, udało się.
3: Na pewno była ulga, że finał był szczęśliwy, tak? Mimo, że cały budynek spłonął, jednak tutaj życie ludzkie jest najważniejsze.
5: Bo doskonale wiemy o tym, że w takich sytuacjach nie brakuje gapiów. Nie brakuje osób, które zamiast pomagać, to wyciągają telefon i nagrywają. No, panowie reagowali natychmiast, dzięki czemu ta pani żyje.
3: Zgadza się, no tutaj nawet przez myśl nie przyszło, żeby gdzieś telefon mieć przy sobie, bo to po prostu to są ułamki sekund, krótka decyzja i działanie i tyle, tak?
4: No nic dodać, to co Piotr powiedział.
6: Moje emocje były bardzo wielkie. Lidia Witkowska, jestem córką uratowanej mojej mamy 92-letniej przez Piotra i Rafała. Zainstalowałam kamery i po prostu podgląd już nie działał. A ja w tym czasie poszłam do sklepu. Zrobiłam mamie herbatę i to było dosłownie w ciągu pół godziny. Jak wróciłam ze sklepu jeszcze samochodu, nie mogłam odpalić. Klientka tam podwiozła mnie do domu. No to już w zasadzie mama siedziała już na krzesełku. No i tylko była reakcja straży pożarnej, ratowanie, ale tam już nie było co ratować. Pożar bardzo szybko pochłonął wszystko. Nawet nasz nowy dom. I cała ściana też no jest po prostu do remontu.
5: Na szczęście znalazło się dwóch takich śmiałków, tak, którzy są obok nas.
6: Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę. To jest jedyna osoba, która po prostu trzyma mnie przy życiu.
5: No gdyby nie oni, pewnie...
6: No na pewno by spłonęła. Byłaby tragedia. Bo przeważnie jest tak, że ludzie nagrywają, oglądają, a pomocy...
5: Nie reagują.
6: Nie reagują, nie ma reakcji, nikt nie odważy się wejść i cokolwiek pomóc. Przechodzą obojętnie. Także bardzo, bardzo dziękuję sąsiadom za pomoc.
5: Oni nie uważają się za bohaterów, ale dla pani...
6: Są bohaterami. Jeden i drugi. Także dziękuję ślicznie.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Dramatyczne chwile rozegrały się kilka tygodni temu w miejscowości Domiechowice. Parkiet będzie służył dobrej sprawie. W najbliższą niedzielę w szkole podstawowej nr 149 w Łodzi odbędzie się charytatywny maraton zumby dla małego Teodorka. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią taniec, muzykę i aktywne spędzanie czasu, a przy okazji chcą pomóc. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
0: Na co dzień pracujecie, tańczycie, a teraz jeszcze będziecie pomagać. Tym razem tańczymy w Szczytnym Celu. Organizujemy taki maraton taneczny, charytatywny, właśnie na którym będzie zumba i brazuka. Ola Karasińska-Kutner. Maraton jest dla chłopca Teodorka z guzem mózgu. Chłopiec nie ma jeszcze nawet roku. Bardzo potrzebuje naszego wsparcia, dlatego organizujemy, jesteśmy tutaj, żeby pomóc.
2: A jaka jest historia Teodora?
0: Historia Teodorka jest taka, że po prostu podczas zabawy uderzył się w główkę. Rodzice się zaniepokoili, ponieważ ruszała mu się powieka, tak jakby mrugał, i poszli do lekarza. Lekarz skierował ich na SOR. Podczas tomografii okazało się, że Teodorek ma guza mózgu w wielkości ponad 4 cm. Został od razu skierowany na blok operacyjny. On usunięto większość guza, no ale żeby była obawa, że po prostu będą, może być na przykład utrata wzroku albo jakieś coś z nerwami na kończynach, że może mieć nieruchomych tych kończyn, dlatego zdecydowano się zostawić 1,5 cm tego guza. No dalszej po prostu diagnostyki i obserwacji. Cała sytuacja miała miejsce około 2 miesiące temu i jakby wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Teodor ma bardzo dużo badań i tak naprawdę cały czas pokazują się jakieś nowe, różne rozwiązania. Niestety ostatnie badanie było w sobotę. Okazało się, że guz się powiększa. Na ten moment też wydaje się, że jest za wcześnie i zbyt ryzykowna byłaby kolejna operacja, dlatego no, konieczne jest zastosowanie chemioterapii. Też ze względu na możliwości, raczej chemioterapia będzie w Barcelonie, ponieważ w Polsce mamy na pierwszy rzut idą takie mocniejsze, czy bardziej agresywne po prostu leki. I byłoby ryzyko na przykład utraty słuchu. Dlatego rodzice się zdecydowali na taką chemioterapię w Barcelonie, gdzie są po prostu lżejsze te preparaty i wydaje się, że po prostu te skutki uboczne będą mniejsze. Tutaj jest oczywiście zbiórka. Tam jest wszystko opisane, też kroki leczenia, tylko że tak jak powiedziałam, to wszystko się rozwija dynamicznie i tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jaka kwota jest potrzebna. Obecną kwotę, która tam jest, zasiliła już Fundacja Cancer Fighters. No jakby tutaj już takie wsparcie pierwsze, na to pierwsze leczenie jest, no ale jakby ta zbiórka trwa, ponieważ no właśnie nie wiadomo co dalej, nie wiadomo też jak to leczenie się przyjmie. Każda pomoc jest nadal potrzebna.
2: No właśnie, i wy tę pomoc niesiecie i jesteś pomysłodawczynią. Co będziecie teraz realizować?
0: Zaproponowałam moim znajomym instruktorkom zumby i brazuki fitness, żebyśmy zorganizowały po prostu dla Teodorka taki maraton taneczny właśnie, na którym będziemy prezentować, tańczyć zumbę i brazukę. Każdy może dołączyć niezależnie od poziomu. Nie trzeba też cały czas tańczyć, można odpocząć, można po prostu przyjść i zobaczyć, wesprzeć. Nikt tutaj nie wymaga, to nie jest też taki trening, to jest przede wszystkim dobra zabawa i żeby wspomóc tą zbiórkę.
2: Tańczycie nie tylko w Polsce.
7: Tak, zgadza się. Wyjeżdżamy również do Brazylii na karnawał. Tutaj akurat obydwie miałyśmy okazję zatańczyć na karnawale w Rio de Janeiro. Kasia Królak zajmuje się tańcem zawodowo. No, jest to fantastyczne doświadczenie i cieszymy się, że też możemy przenieść tą energię z Brazylii tutaj do nas, do Łodzi i dzielić się z nią na salach tanecznych, czy to właśnie podczas takich szczytnych wydarzeń. No i mamy fantastyczną społeczność instruktorów, którzy którzy zawsze są właśnie gotowi pomóc. Na pewno można się spodziewać ogromnej dawki pozytywnej energii. Będzie Zumba Fitness, czyli rytmy latino, ale właśnie też będzie można potańczyć do rytmów brazylijskich, bo zaprezentujemy także program Brazuka Fitness, który przede wszystkim właśnie te rytmy brazylijskie w sobie ma i no, między innymi zatańczymy też tę sambę, którą tańczymy na karnawale. Także będzie wspaniale, ale tak jak Ola mówi, najważniejsze tutaj jest dobra zabawa, no i pomoc, którą niesiemy dla Teodora.
0: Wydarzenie odbywa się tą niedzielę, czyli 6 września. Zaczynamy o godzinie 11:30, maraton trwa 3 godziny, ale tak jak wspominałam, można też sobie robić przerwy, tutaj najważniejsza jest pomoc i dobra zabawa. Maraton odbędzie się w szkole podstawowej numer 149 w Łodzi, przy ulicy Tatrzańskiej 69A.
2: Dlaczego ta szkoła akurat?
0: To ja po prostu napisałam maila do tej szkoły i po prostu dyrekcja się zgodziła, ale też dodam, chociaż to wyszło przypadkiem, że akurat tata Teodorka chodził do tej szkoły podstawowej.
8: Chciałybyśmy również serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za udostępnienie sali gimnastycznej oraz za możliwość organizowania wydarzenia.
7: Na naszym maratonie połączymy energię, muzykę, ruch i wielkie serca. Każdy krok, każda piosenka i każda złotówka mają znaczenie. Razem dołożymy cegiełkę do walki o zdrowie i przyszłość Teodora.
2: To nie pierwszy raz, kiedy wy pomagacie, prawda?
0: Tak, zgadza się. Jest to już kolejna, powiedzmy, edycja maratonu, gdzie właśnie spotykamy się w szczytnym celu. Jest to już trzeci raz w tej szkole konkretnie, ale już też były organizowane takie maratony w innych miejscach, też z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To akurat Kasia z inną instruktorką Angelą to organizowały i też co roku to organizują. Także no, staramy się pomagać i łączyć właśnie tą społeczność taneczną, też właśnie pomagać potrzebującym.
2: Gdzie znaleźć więcej informacji, jeżeli chodzi o wasze wydarzenie?
0: Wydarzenie jest na Facebooku, także można wyszukać, pisać charytatywny maraton Zumba, myślnik dla Teodora i tam są wszystkie informacje, gdzie jest wydarzenie, w jakich godzinach i wszystkie sprawy organizacyjne również będą tam przekazane. Również jest link do zbiórki.
1: Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
9: SK Bełchatów.
1: Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami w Łodzi Festiwal Fantastyki Kapitularz. Wydarzenie, które gromadzi miłośników literatury, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. Przygotowano kilkaset wydarzeń, a w tym spotkania autorskie, widowiskowe pokazy, gry oraz interaktywne strefy tematyczne. Grzegorz Mnich.
10: Festiwal od lat ma swoich wiernych fanów.
11: Właśnie atmosfera to, że można sobie pogadać z znajomymi albo nawet nieznajomymi o rzeczach, które nas interesują wszystkich. Gdzieś tam posłuchać o ciekawych rzeczach na prelekcjach. Także jakby myślę, że program jest ciekawy, można poznać też nowych ludzi. Takie imprezy naprawdę ściągają ogromnych fanów fantasy, fantastyki jako takiej właśnie fantasy. I tutaj możliwości jest mnóstwo i tych ludzi o różnych zainteresowaniach jest całe mnóstwo.
12: Ahoj piraci! Kapitularz 2026 zbliża się nieubłaganie. Słyszysz to?
13: Organizator Karolina Pokrzyńska.
12: To nie szum morza, ani miasta, ale nadchodzącej niezwykłej przygody. Pakuj skarby i patrz w horyzont, bo już 4 września wypływamy na szerokie wody morskich opowieści. I gwarantujemy, w tym roku emocje będą wysokie, jak fale w trakcie sztormu. Nasza załoga zawija prosto do portu Łódź na Uniwersytet Łódzki przy Pomorskiej, by przeżyć 3 dni totalnego szaleństwa. Kto z nami płynie? Mam nadzieję, że ty, ale wiemy już, że na pokładzie zameldują się wyjątkowi goście, a wśród nich Beata Jewiarz, wybitna aktorka, dziennikarka i promotorka kultury, Jarosław Juszkiewicz, legendarny radiowiec i kultowy głos nawigacji, który zawsze każe kierować się na południe, Stanisław Mondarek, genialny reżyser, twórca filmowy i czarodziej wirtualnych światów game devu, oraz Jakub Ćwiek, pisarz, komik stand-upowy i prawdziwy korsarz polskiej fantastyki oraz kryminału. A obok nich wiele, wiele naukowców, pisarzy i twórców internetowych. Towarzyszyć nam będą też szanty śpiewane przez zespoły takie jak Grom i Zrefowani, a także dźwięki harfy czarujące okoliczne stwory grane przez Barbarę Karnik. Uświetniać ten czas będą również występy improwizowane na scenie, więc nie możecie tam zabraknąć.
14: Po prostu ludzie są przyjaźni, tutaj ludzie są praktycznie wszyscy o tych samych zainteresowaniach w pewien sposób. Fantastyka, gry fabularne, LARPy. Część osób jest zainteresowana fantastyką dalekowschodnią, czyli mangami i anime.
15: To można bardzo intensywnie spędzić czas, cały czas słuchając o rzeczach, którymi się interesujesz i jakby wszyscy ludzie dookoła też interesują się tym samym.
11: to nie zdarza się zwykle.
12: Przemierzając pokłady naszego statku, trafisz też na masę atrakcji. Czekać będą na ciebie kreatywny konkurs cosplay, występy muzyczne, genialne prelekcje, gry oraz potężna strefa atrakcji i wystawców, gdzie zgarniesz najlepsze skarby i przeżyjesz niezapomniane chwile. Setki godzin planowanych aktywności do wyboru przez całe dnie, a na deser nocne granie w dedykowanej sali oraz sobotnie spektakularne fire show, które rozświetli całą okolicę niczym salwa z tysiąca armat. Jeśli kochasz dobrą zabawę, wolność i chcesz tam być, gdzie serce łódzkiej fantastyki po prostu bije, nie może cię zabraknąć. Odliczanie trwa. Wszystkie ręce na pokład i do zobaczenia na miejscu.
9: SK Bełchatów News.
1: Łukasz Bogdan, zapraszam. 6 zabytkowych budynków, w których mieszczą się przedszkole, szkoły podstawowe i licea, zostanie wyremontowanych. Jest na to 100 milionów złotych. Miasto Łódź pozyskało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej, a prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
16: Co konkretnie trzeba zrobić w jedenastce?
17: W jedenastce, tak jak we wszystkich pozostałych inwestycjach, będziemy dokonywać kompleksowej termomodernizacji. Radosław Badera, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Wymiana centralnego ogrzewania, będzie modernizacja oświetlenia na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej oraz docieplenie zewnętrzne w formie tynku termoizolacyjnego.
16: Tutaj nie można kłaść styropianu, bo to budynki zabytkowe.
17: Tak, taka termomodernizacja musi się odbywać w uzgodnieniu z łódzkim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dodatkowo tutaj jeszcze będzie docieplone poddasze i dokonana zostanie modernizacja poszycia dachowego.
16: Remonty zabytkowych szkół to wyzwanie?
18: Oczywiście, że wyzwanie, dlatego że są one zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, ale pokazujemy, że również remontujemy zabytkowe placówki edukacyjne, bo są one bardzo ważne na mapie naszego miasta. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Muszę podkreślić, że zabytkowe placówki to jest 2 razy większy koszt, jeśli chodzi o remont. Tutaj przeznaczamy 100 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to jest 68 milionów i 2 miliony z budżetu państwa, resztę wkład miasta. Natomiast w 11 liceum będzie najpoważniejszy remont, bo będzie kosztował prawie 24 miliony złotych.
16: Tutaj do tych remontów dorzuca się Unia Europejska.
19: No tak naprawdę to jest głównym płacącym za nie, dlatego że na kwotę 100 milionów złotych składa się kwota 68 milionów złotych, która pochodzi ze środków łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, funduszy europejskich dla łódzkiego i bez tej kwoty nie dalibyśmy z całą pewnością rady, więc to pokazuje, jak bardzo ważne są fundusze unijne. Piotr Borsz, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Bo na tą kwotę 100 milionów złotych składa się 68, jak już powiedziałem, z funduszy unijnych, 2 miliony złotych z budżetu państwa, no i dość duży wydatek, jak dla miasta, czyli 30 milionów do tego dokłada miasto. Te budynki, które są zabytkowe, one wymagają naprawdę dużo większych pieniędzy na remont. Bez środków unijnych z całą pewnością nie dalibyśmy rady.
16: Wielki remont, ale to będzie taka operacja na żywym organizmie. Będziecie tu cały czas pracować?
20: Tak, jeśli chodzi o wymianę w środku, czyli elektryki i ogrzewania, będziemy pracować. Magdalena Siejka, dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Będziemy musieli się tak zorganizować z wykonawcami, żeby szkoła normalnie funkcjonowała.
16: Tutaj macie dużo klas, duża przestrzeń. Dacie radę tak się trochę zagęścić?
20: Zrobimy wszystko, żeby dać radę, żeby na pewno uczniowie nie ucierpli tutaj w trakcie remontu na tym, że my nie będą mieli lekcji, czy lekcje będą w nieodpowiednich warunkach.
16: Co będzie najtrudniejsze przy tym remoncie?
20: Myślę, że właśnie najtrudniejsze będą te elementy, które będą wpływały na to, że będziemy musieli troszeczkę przeorganizować pracę szkoły. Czyli tak jak mówiłam, elektryka, będzie ogrzewanie i myślę, że też wymiana okien, tak? No bo w tym momencie, jak będą okna wymieniane, też będziemy musieli wyprowadzić uczniów z sal, no bo prace muszą się odbywać bez ich udziału.
16: No ale to teraz idzie szybko.
20: Tak, myślę, że wszystko pójdzie szybko i że damy radę i tutaj uda nam się to wszystko płynnie zorganizować.
1: O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
9: SK Bełchatów.
1: Ponad 4000 kilometrów, ekstremalne upały, ulewne deszcze i jeden cel. Legendarny Olimp w Grecji. W taką wyprawę wybrali się motocykliści z motobani Zuniejowa. Dodajmy, że każdego dnia spędzali w drodze 12 do 14 godzin, pokonując setki kilometrów w trudnych warunkach. Spotkałem się z nimi i porozmawiałem, a byli ze mną Dariusz Banicki, Rafał Tuleja, Hubert Gorzałczyński i Mariusz Idzikowski.
21: Skąd pomysł, żeby motorami o pojemności 350 cm3 pojechać z Unijowa aż na Olimp?
3: No pomysł to u nas się narodził w ten sposób, że zwykła rozmowa. Jedziemy, udało się załatwić motory, jakichś sponsorów, partnerów i heja.
21: Czy ty byłeś kierowcą, czy ty byłeś takim asekurantem bardziej?
3: Ja prowadziłem samochód.
21: Czyli jechałeś za całą...
3: Tak, zamykałem konwój.
21: Rozumiem. Panowie, jak wyglądała ta trasa, jak przygotowania? Tak z biegu, czy tak powiedział Darek? Rozmawialiście, dobra, jest pomysł, to jedziemy. Ile kilometrów dziennie na tym motorze jeździliście?
4: No to różnie zależy od danej trasy, ale średnio 600-700 dziennie wychodziło. Nieustannie to było kilkanaście godzin non-stop na motocyklu. W każdą pogodę, w każdą temperaturę nie było z miły. Nie mieliśmy za bardzo czasu nawet, żeby cokolwiek zwiedzać, cokolwiek innego robić, ponieważ no, cisnął nas czas. Presja tego czasu, temperatura, baliśmy się, żeby gdzieś się nie zblokować, bo każdy przestój jednak wydłużał ten czas, mogliśmy nie dojechać do danego noclegu w danym dniu, także to była naprawdę dość intensywna podróż, bardzo wyczerpująca także fizycznie, ponieważ nie każdy sobie zdaje sprawę, jak jechać tak małolitrażowym motocyklem typu Bobber w taką wyprawę. To naprawdę jest, myślę, że wyczyn nie dla każdego.
21: No i dodajemy, że osoby, które nigdy na motocyklu nie jechały, to nie jest taka wygoda jak w samochodzie, prawda?
3: Temperatura, która panowała maksymalną, jaką żeśmy zobaczyli, to była 56 stopni. 56 stopni.
21: Wiadomo, wiatr we włosach, ale sama temperatura daje też...
3: Tam nie było wiatru. I naprawdę nie jechały inne motory, tylko my.
21: Tylko wy. A tak. Właśnie, byliście jakąś atrakcją na trasie wśród innych użytkowników dróg?
22: Tak, na pewno. Ludzie nas pozdrawiali. Mało tego, osoby, które miały... Bo Mojawy są, jakby nie było, czeskie, tak? Z czeskiej fabryki. I osoby, które jechały czeskimi samochodami, to tym bardziej nas pozdrawiały, tak? Każdy się cieszył i dopingował.
21: Rozumiem. Czy były chwile zwątpienia podczas całej tej podróży?
22: Nie, raczej nie. No wiedzieliśmy, że damy radę, mieliśmy zaplanowany nasz harmonogram i po prostu staraliśmy się dojechać, tak? Do tego punktu, do którego mieliśmy. Każdy się tam nawzajem dopingował. Jak była przerwa, no to jak mieliśmy tankowanie, czy coś, chwila przerwy i jedziemy dalej.
21: No ale mieliście ze sobą kontakt cały czas? Nie wiem, przez kask, telefon, cokolwiek?
3: Znaczy, powiem tak, w tej podróży wbrew pozorom nic nie było planowane, ale każdy miał jakąś swoją funkcję.
21: No tak, no jedna osoba jadąca z przodu, ona była gdyby nawigatorem całej tej wyprawy, tak? Czyli ona decydowała, że skręcamy, jedziemy prosto, tak?
22: Tak, tak, no dokładnie. No akurat tak się stało, że ja byłem za to odpowiedzialny i mniej więcej mieliśmy ustalony odcinek, jaki mamy przejechać. No i tam jak każdy mówi, że powiedzmy chce się zatrzymać na jakąś chwilową przerwę, czy tam posilić się, no to wtedy się zatrzymywaliśmy i robiliśmy ten postój chwilowy, tak? No bo wiadomo, czas nas goni.
21: A powiedzcie, z jaką średnią prędkością jechaliście na Olimp? To około 120? Zgodnie
23: no nie,
21: z planem?
23: No, to nie, no to nie są turystyczne motocykle, które mają po 1000-1200 płyn.
3: Ale sporty też nie są?
23: Sporty też nie są. Tu prędkość taka przelotowa to jest w okolicach 85-95 km na godzinę. Przy tych temperaturach naprawdę musieliśmy odejmować na manetce, żeby po prostu nie przegrzeć. Tak?
21: Też uważać. Nie nudziła was w związku z tym ta trasa, skoro jeździcie maszynami o wiele większą, z większą mocą, nie? I pewnie ta chęć troszkę przyspieszenia zapewne była.
23: No wiesz, różnice między naszymi motocyklami a tym, co jechaliśmy, to jest w okolicach 100 koni, nie mówię o newtonometrach, więc no była chęć, szczególnie kiedy w którymś momencie jedziemy i wespy nas wyprzedziły. Były takie momenty, że ta chcesz przyspieszyć, a nie możesz. Znaczy inaczej, możesz, ale no nie wiązało się z konsekwencjami to, że nie dojedziemy. Tak?
21: No tak, no, poruszaliście się autostradami generalnie, tak?
23: Więc... Znaczy, gdzie były autostrady, to były, tak? Bo autostrady tak naprawdę kończą się w Rumunii.
3: I powiem ci tak, że były drogi naprawdę, że nie chciałbyś tam iść. Asfalt, a tam takie dziury. 30 w górę, 30 w dół. I wyrwy normalnie.
21: No to przejazd motocyklem jeszcze trudniejszą. Bo mała dziurka już jest niebezpieczna, no. Tak? A już nie mówię o takich różnicach poziomu.
3: Tak.
4: Na pewno nudy nie było, choćby ze względu na to, że tam jedziemy przez różne obce kraje i jest różna kultura jazdy. Także trzeba było uważać nie tylko na siebie, na swoje motocykle, ale też na innych użytkowników drogi, którzy naprawdę potrafią się wpychać na trzeciego i z tym trzeba było bardzo uważać. No i samej nudy nie było, że to jest teren jednak górzysty. Non stop jakieś serpentyny, wyboje... w strasznym stanie miejscami drogi i trzeba było non-stop na skupieniu, pełne skupienie, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym względzie. Tak samo jak na samym właśnie Olimpie. Podjazd jest bardzo stromy, jest dość niebezpieczny, jest bardzo droga kręta, dziurawa. Można się mieć problem, żeby wyrobić na zakręcie, minąć z innym pojazdem. Tym bardziej, jak już na przykład wracałem z Olimpu, to już wracałem po 22. To już było ciemno i stamtąd zjechać też motocyklem, to też z duszą na ramieniu. Bo to wcześniej deszczyk popadał, to było mokro, nie do końca było widać, gdzie jest zakręt, ponieważ tam nie ma zbyt świecących znaków, które tego informują, więc dużo idzie się na wyczucie. Dobrze, że akurat jawy dobre światła mają, dość mocne, także widać te zakręty, ale non-stop trzeba było bardzo uważać.
21: Który odcinek tej podróży był najtrudniejszy? No chyba sam podjazd już na samą górę.
22: Generalnie najbardziej wymagający... Pierwszy odcinek, tak, był, powiedzmy sobie, dlatego, że najdłuższy, aczkolwiek dla motocyklisty najbardziej wymagającymi odcinkami były jednak te przełęcze górskie, nie? Te, Rumunia. Powiedzmy sobie, te przejazdy przez Rumunię, przez tą górzystą Rumunię, przez górzystą Grecję, także no...
21: A wcześniej, jak ci robiliście rezonans tej trasy, jak ona wygląda, ktoś wcześniej z waszych znajomych jechał, ostrzegał, słuchajcie, tu będzie tak, tu będzie tak.
22: Nie, no tak sami pojechaliśmy.
3: Zrobić pierwszego dnia 760 km to naprawdę jest...
21: No ale po co było dalej? Już podjeżdżacie pod ten Olimp. Były chwile zwątpienia? Coś, kurczę, znaczy, pomyśleliście, że nie dacie rady.
3: Ja mam do ciebie pytanie. Wiesz, jaki jest wysoki Olimp?
21: No około 3000.
3: Ja powiem tak, wyjeżdżałem z domu. Mnie się Olimp kojarzy z takim pagórkiem. I to z wieloma ludźmi, jak rozmawiamy, to ludziom się kojarzy Olimp z takim pagórkiem, jest powiedzmy 1000, tam 1500 metrów. A tam naprawdę... Jest to góra i to naprawdę ostra góra. I my możemy powiedzieć, że mamy w naszym gronie twardziela. No właśnie się ogląda do tyłu.
21: Wziął motocykl na plecy i poszedł sam, tak?
3: No, prawie? Z motocyklem by nie dał rady, ale wszedł na górę.
21: Ale słuchajcie, no właśnie, trasa na górę Olimp, czy to jest w ogóle legalne? Można tam wjechać motocyklem? Ludzie to robią? Czy jesteście jak gdyby pionierami w tym przypadku?
4: To znaczy jest ogólne miejsce parkingowe dla każdego typu pojazdu praktycznie. No nie jest tak, że no, tir tam się nie zmieści, ale generalnie no, podjeżdżają tam motocykle, samochody osobowe. I jest tam też schronisko i to jest miejsce jedyne, gdzie można dojechać na kołach. Dalej już zostaje tylko ewentualnie osiołek lub własne nogi, gdzie już jak akurat ja szedłem już tam dalej na szczyt.
21: Czy ty byłeś jedyną osobą, która już zdobyła ten szczyt? Czy panowie podążali za nim? Czy już jednak nie było na tyle sił?
3: My dojechaliśmy tam do tego pierwszego, do tego najwyższego punktu, jak można było dojechać. No i Rafał po prostu, szybka sesja zdjęciowa, parę słów, Rafał się przebrał, plecak i on w górę, a my w dół.
21: Zostawiłeś jakąś pamiątkę na górze?
4: No tak, naszą flagę przede wszystkim tam zatknąłem, ale trzeba zwrócić uwagę, że ja tam wyruszyłem w spodniach motocyklowych i w nowych butach motocyklowych. I po 13, gdzie każdy o tej porze to już wracał. Czyli nikt mi tego nie powiedział, że tę górę bierze się na 2 dni. Generalnie uznałem, że już jak pierwsza nasza taka poważna wyprawa takimi sprzętami, no to już grzech by było nie skorzystać, nie spróbować zaatakować tej góry. Także no jednak się udało, no nie był to prosty wyczyn, ciężko było, naprawdę było ciężko, to nie jest dla laików, ani dla motorów. Tam jest niebezpieczne miejsca, bywają, więc naprawdę trzeba mieć dobre buty. No te buty akurat się sprawdziły, chociaż troszkę się poobcierały. No bo to była jednak temperatura wysoka, ale w każdym razie polecam. Motobanit na Olimpie był.
21: Powiedz, od momentu zaparkowania tego motocykla do wejścia na szczyt, ile to zajęło ci czasu?
4: 6 godzin, w jedną stronę w górę.
21: Czy podczas zdobywania, ty, Rafał, zdobyłeś tę górę, potem zszedłeś od razu, wracacie do domu. Ta podróż wyglądała identycznie, tak? Też motorami wróciliście do Unijowa?
22: Dokładnie tak. No pojechaliśmy w jedną stronę motocyklami, z powrotem wróciliśmy motocyklami.
21: Pasjonaci dwóch kółek nie spoczywają na laurach, już planują kolejne wyprawy w przyszłym roku. Fasada hotelu zamieni się w ekran. 26 września po raz pierwszy na fasadzie hotelu Doubletree by Hilton w Łodzi zostanie zaprezentowany wideomapping Cyber Girl.
1: Filmowa historia Łodzi stanie się tłem dla nowego pokazu. Obraz, światło i muzyka opowiedzą o zmianach w świecie technologii, mediów i komunikacji, a także nawiążą do historii dawnej wytwórni filmów fabularnych, mówi Agata Makarska, starszy specjalista do spraw PR-u i marketingu.
5: Chcemy zaprosić mieszkańców i turystów do spojrzenia na naszą przestrzeń w nowy sposób i troszkę tym mappingiem przypomnieć, jak w ostatnich 35 latach zmienił się ten nasz cyfrowy świat. Przy okazji nieco będzie tutaj smaczków z historii naszego adresu. Najlepszym miejscem do podziwienia spektaklu będzie park imienia księcia Józefa Poniatowskiego po przeciwnej stronie ulicy, co fasada hotelu.
1: Projekcje będą wyświetlane od 20 do północy co 15 minut.
9: SK Bełchatów News.
6: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Ta droga usprawni tranzyt na linii wschód-zachód oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Sulejowa i okolic. Nastąpił przełom w sprawie budowy drogi ekspresowej S12.
7: Będzie realizowana ta wielka inwestycja.
8: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
7: Polegająca na wybudowaniu drogi ekspresowej numer 12. Udało nam się w tamtym tygodniu uzyskać decyzję środowiskową. Przed nami badania geologiczne i w przyszłym roku, na początku roku, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie rzeczywistych działań. Wreszcie się doczekaliśmy. To było arcytrudne działanie. Nasi poprzednicy zostawili nam błędną dokumentację, niezaktualizowaną, z wieloma błędnymi decyzjami, które trzeba było naprawić. Udało nam się z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uzyskać porozumienie, zaktualizować potrzebną dokumentację i dojść do finału, którym jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Najtrudniejsza rzecz, która od wielu, wielu lat była nie do przejścia. Dzisiaj ten etap mamy za sobą i czeka nas tak naprawdę już formalna część przygotowania inwestycji do realizacji budowy.
24: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową dla dwóch bardzo istotnych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych.
25: Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
24: Mianowicie drogi S12 i drogi S74. W przypadku drogi S12 mowa jest o odcinku Piotrków-Trybunalski, granica województwa mazowieckiego. Ale uwaga, z decyzji wyłączony został odcinek między węzłem Kozenin i węzłem Januszewice. W przypadku drogi S74 mowa jest o odcinku Kozenin, granica województwa świętokrzyskiego, ale w tym przypadku decyzja nie obejmuje odcinka od węzła Kozenin do węzła Paradyż. Przypominam, że początki tej inwestycji sięgają 2010 roku. Od tego czasu przebrnęliśmy przez bardzo trudny, prawdę powiedziawszy, i skomplikowany proces przygotowawczy. W tej chwili decyzję już mamy, natomiast jeśli chodzi o pozostałe odcinki, czyli o S12 między węzłem Kozenin i węzłem Januszewice i S74 między węzłem Kozenin i węzłem Paradyż, w tym przypadku musimy przygotować, uzyskać odrębną decyzję środowiskową. Myślę, że będzie możliwe to w granicach 2030 roku. Natomiast jeśli mówimy o tych odcinkach, które objęte są wydaną właśnie decyzją środowiskową, przewidujemy, że w drugim kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg w systemie Projektuj i Buduj.
26: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany do budowy tej drogi, tej S12, na którą tutaj my jako mieszkańcy czekamy. Przede wszystkim to jest dróg tranzytowy. To jest sypialnia Piotrkowa, na którą czeka, żeby dojechać do domu z Piotrkowa 2, 4 czy 6 km, czeka się 40 czy 50 minut. Powiem Państwu paradoksalnie taką sytuację, że szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadków, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka.
27: Tirów jest bardzo dużo.
26: Potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas. Jak Państwo zresztą widzicie za mną. To jest nasza codzienność.
28: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest tir za tirem, jest głośno, a jeżeli będzie droga tylko praktycznie gdzieś jakiś objazd, a tylko spokojniejsza tutaj, to na pewno będą jakieś spokojne noce, spokojne dni i każdy będzie chyba bardziej zadowolony jak w tej chwili.
26: Walczyliśmy wszyscy. wszyscy jesteśmy przygotowani na tą drogę. Tu serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców gminy. Serdeczne podziękowania przede wszystkim dla pani burmistrz, która wykonała niesamowicie żmudną, taką pozytywistyczną pracę, chodząc od jednych drzwi do drugich drzwi i dzięki temu mamy tą decyzję środowiskową. Dzięki temu pan minister Klimczak ją podpisał.
0: To była ogromna radość.
25: Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
0: To było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie, które zaczyna się materializować. To jest krok milowy we wszystkich staraniach zarówno nas, samorządu gminy Sulejów, ale i wszystkich mieszkańców. No, może słowo wszystkich jest nie na miejscu, ale wielu mieszkańców. Pewnie każdy doświadczył korków na drodze krajowej pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem, a dla nas ten ruch to nie jest ruch życiodajny, tak jak w innych lokalizacjach, tylko ruch dławiący, nie tylko rozwój, ale i bieżące funkcjonowanie. Także radość była ogromna.
2: No i co zrobić? No, mają budować obwodnice, nie obwodnice, ale to tylko chyba na papierze.
10: Obiecanki, cacanki. No, tak myślę. To są obiecanki cacanki.
0: Myślę, że w każdym z nas jest racjonalizm przede wszystkim, bo mamy świadomość tego, że proces inwestycyjny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje strategiczne, ma bardzo wiele ryzyk. I te ryzyka po drodze oczywiście mogą się zdarzyć. Rozumiem ten sceptycyzm, ale też nie możemy zapominać o tym, że trzeba planować. Nawet jeżeli te plany trzeba potem weryfikować, to trzeba planować,

0: zadanie, które opieramy o 92 hektary powierzchni inwestycyjnej, którą można ustanowić przy węźle Sulejów Jaksonek. I to jest to, do czego my zmierzamy. To jest to, dlaczego ja tak intensywnie zabiegałam o to, żeby te decyzje zostały podjęte. I ta decyzja o decyzji środowiskowej jest kluczowa, bo jak wiemy, w inwestycjach wszystko zaczyna się od środowiska. Ja wierzę w ten plan, naprawdę mocno w niego wierzę, ale nie spuszczę tutaj ręki z pulsu z całą pewnością.
1: Tematem zajął się Rafał Różycki.
2: SK Bełchatów.
1: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej U20 kobiet rozegrane zostaną również w Łodzi. Po raz pierwszy w historii Polska będzie gospodarzem tej imprezy. Mecze rozegrane zostaną również w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej. O wątkach łódzkiej imprezy, która startuje już w sobotę, Grzegorz Mnich.
3: W Łodzi rozegranych zostanie 10 spotkań, w tym półfinały i finał, zapowiada Marta Górska-Han z Wydziału Sportu Łódzkiego Magistratu.
4: Są u nas dwie grupy, w których naprawdę pojawią się zespoły z wąskiego grona pretendentów do medali. Będziemy mieli u siebie zarówno Koreanki Północne, obrończynie tytułu, Amerykanki, które są wspierane jakby silnym zapleczem swoim uniwersyteckim, Japonki i w ogóle Azjatki, które znane są z bardzo fachowej techniki i oceniane są jako najlepsze zespoły na świecie. Mam nadzieję zobaczyć również Polki. Wierzę w to, że dziewczyny są już tak utalentowanym rocznikiem, który pokazał, że na mistrzostwach Europy jest w stanie zdobywać medale. Na ostatnich mistrzostwach świata U17 również świetnie się zaprezentował, docierając do ćwierćfinału i mam nadzieję, że tutaj pobije to osiągnięcie. Liczę na to, że w Łodzi również będziemy mogli zobaczyć polski zespół. Te mistrzostwa to są oczywiście emocje, które z nami zostaną i wspomnienia. I to jest to, co mieliśmy tutaj w 2019 roku. Teraz wszyscy wspominamy, że Erling Haaland u nas się rozkręcał i jakby zdobywał mnóstwo bramek, akurat nie w Łodzi, ale w Lublinie. Są też wspomnienia, słyszałam Marka Chojnackiego, który wspomina, jak z Diego Armando Maradoną grał na U20 w 1979 roku. I to są takie emocje, które zostają.
5: Zaczynamy absolutnie wyjątkowe wydarzenie, czyli Mistrzostwa Świata U20 kobiet w piłce nożnej.
3: Wiceprezydent Adam Wieczorek.
5: I Łódź będzie jednym z czterech miast gospodarzy. Łącznie z nami Bielsko-Biała, Katowice oraz Sosnowiec. W Łodzi odbędzie się najwięcej z meczy, czyli 20 w ramach tego wydarzenia, przy czym będzie ćwierćfinał, półfinał, mecz o trzecie miejsce oraz finał tychże mistrzostw. Dzisiaj z ogromną przyjemnością występujemy w naszych polskich barwach, bo również dziewczyny z Polski będą grały, ale to także dla duma dla Łodzi, bo nie tylko jako gospodarz tego wydarzenia będziemy cieszyć się z tego eventu, ale także dlatego, że dwie z dziewczyn, które grają w zespole, pochodzą z naszego łódzkiego klubu, z SMS, więc będziemy także mogli obserwować zmagania naszych dziewczyn i im kibicować podczas tych wydarzeń.
3: Od gry naszych zawodniczek zależeć będzie, kiedy zobaczymy je w Łodzi, dodaje Piotr Szor, dyrektor operacyjny Makis.
6: Polki mają szansę zagrać u nas w 1/8 finału, jeżeli z trzecich miejsc, jeżeli takie zajmą w swoich grupach, one tutaj z grup, które tutaj mamy wskazane na grafice, wejdą z tego trzeciego miejsca, wtedy w 1/8 grają u nas. Jeżeli, czego życzymy, zajmą pierwsze miejsce w grupie i przejdą 1/8 finału, wtedy w ćwierćfinale również grają u nas, a my życzymy sobie, żeby te pozostałe mecze, bo półfinały są u nas, mecze o trzecie miejsce i finał, więc żebyśmy tam zobaczyli Polki. Będzie oczywiście bardzo ciężko, ale tego sobie życzymy. Co do przygotowań, u nas podobnie jak na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, te przygotowania trwały od 1,5 roku.
1: Mistrzostwa potrwają do 27 września. W Łodzi mecze obejrzymy na stadionie ŁKS-u. Od 1 września w podstawówkach obowiązuje nowa podstawa programowa. W wielu szkołach w Łodzi jeszcze przed reformą stawiano na kreatywność, zabawę przez naukę i zastosowanie wiedzy w praktyce.
7: Nowa podstawa programowa w podstawówce to rewolucja?
8: Trochę tak i trochę nie. Urszula Walewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy pierwszej w szkole podstawowej nr 173 w Łodzi. Ponieważ gro założeń nowej reformy to tak naprawdę działania, które przez wiele lat w szkołach były podejmowane, zostały oczywiście zebrane w zbiór zasad nowej reformy i bardzo dobrze.
7: To co się zmienia tak oficjalnie?
8: Oficjalnie na pewno większy nacisk będzie kładziony na większą ilość zajęć praktycznych, projektów, innowacji. Troszeczkę mamy odejść od takiego systemu typowo książkowego z ćwiczeniami na rzecz właśnie zajęć praktycznych, zdobywania umiejętności.
7: I pracy zespołowej?
8: Zdecydowanie tak. Duży nacisk reforma kładzie na pracę zespołową, na kontakty rówieśnicze i na działania interdyscyplinarne.
7: To jakie to ma przełożenie na te maluchy? Bo zaczyna się to w tych klasach najmłodszych.
8: Tak, zaczyna się to w tych klasach najmłodszych.

0: Gro nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej również realizowało i nadal realizuje swoje działania właśnie pracując metodami projektu czy innowacji pedagogicznych nastawionych właśnie na działania praktyczne.
1: Ja pamiętam to z gimnazjum, gdy chodził mój syn i to były bardzo fajne metody. Dzieciaki z tego mnóstwo wyniosły i właściwie korzystają w dorosłym życiu. To był bardzo dobry, taki wspólny czas, no ale później gimnazja się skończyły.
0: Dokładnie tak. Czasy gimnazjów to faktycznie taki słynny czas pracy metodą projektów i tak jak właśnie Pani wspomniała, bardzo dużo dzieciaki z tego wynosiły, dlatego na pewno warto to przenieść od samych maluchów, od klas 1-3.
1: To jak to wygląda u tych maluchów? Tak na przykładzie.
0: Na przykład, jeżeli chodzi o zajęcia edukacji matematycznej, jedna z koleżanek, realizując innowacje, będzie zamiast pisać cyferki, liczyć na patyczkach w klasie, będzie wychodziła na zewnątrz i będzie korzystała z dobrodziejstw otoczenia, przyrody i w ten sposób metodą praktyczną dzieci będą zdobywać umiejętności matematyczne od podstaw.
1: Czyli tak naprawdę nauka przez zabawę.
0: Dokładnie, nauka przez zabawę, przez doświadczanie, przez manipulowanie i myślę, że to zdecydowanie większy ślad w mózgu u dzieci zostawi i jednocześnie wpłynie na lepsze zapamiętywanie treści programowych.
1: Myślę, że dzieci bardzo chętnie się angażują, bo tym najmłodszym trudno jest wysiedzieć w takim bezruchu przez jakiś czas, a tutaj aktywności proponujecie.
0: Zdecydowanie tak, tym bardziej, że świat jest bardzo przebodźcowany, w związku z tym dzieci, które przychodzą już do klas pierwszych, bardzo często również się zdarza, że są przebodźcowane, potrzebują bardzo dużej ilości ruchu, a wiadomo, system klasowo-lekcyjny troszeczkę to blokuje, uniemożliwia. To siedzenie w ławkach czasami bywa dla nich trudne, więc takie wyjście, czy nawet na korytarz szkolny i tam działania praktyczne, właśnie z manipulowaniem, przeliczaniem, obserwowaniem, doświadczaniem na pewno wpłyną na to, że chociaż troszeczkę tego nadmiaru energii spożytkują w inny sposób, a nie ćwiercąc się w ławkach.
1: Ta reforma też dotyczy czwartoklasistów, a to jest taki trudny czas, bo dzieci przechodzą do zupełnie innego systemu po tych klasach 1-3. Co je tutaj czeka?
2: Zawsze było wyzwanie. Jak dzieci przechodziły z tego młodszego etapu edukacyjnego, pierwszego do drugiego, no to też było dla nich wyzwanie, bo nowy wychowawca, nowi nauczyciele, nowe przedmioty. One w tej chwili nie ma techniki, są zajęcia praktyczno-techniczne. Dla nich ta nazwa praktycznie nic nie mówi specjalnie, bo to było, tak? Jest w ilości 2 godzin czy 3, już nie pamiętam. Przyroda to też jest przedmiot nowy dla nich, tak? Tylko tej przyrody jest teraz więcej, bo jest to o tym, to może powiedzieć na przykład klasa 5, tak? Że oni mają inaczej. Klasa 4 niekoniecznie. Ale jest nacisk na te zajęcia praktyczne, na wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, w normalnym życiu. Ja tak myślę sobie, że to zawsze tak było. To, co jest naprawdę nowe, to jest ten tydzień projektowy, który jest w pewnym sensie, no, trochę dezorganizuje pracę szkoły, bo to trzeba jednak dopasować różne zajęcia, to jest takie interdyscyplinarne, do planu tych dzieci i to jest takie, no, taka zmiana organizacji na ten tydzień. Ale nauczyciele mają już pewne pomysły, o nich będziemy mówić 15 września, jak będzie Rada Pedagogiczna.
3: Tematem zajęła się Ela Piotrowska.
4: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
5: SK Music News.
4: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. A potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu, była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
5: SK Music News.
4: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i hicie etc. na disco.
6: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
4: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
7: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam ja już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me standing in a nice dress, tarara. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada, albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej, na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 83 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
2: Jak

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli Creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know, Mario.

Idziemy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tak.

0: SK Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: SK Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia SK, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku. Znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji, ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament.

0: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
1: Dzięki.
0: Za uwagę. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: bardzo czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Tako, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku,
0: pełnym
1: kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak, no i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie, wszyscy się zmieścicie.
2: Super,
1: ale
2: super.
1: Rzeczywiście on jest taki nocny, troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą, to jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu, bo lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy, niestety. Ty przegrałem, bo ona była pierwsza.
0: Masz
1: mogę
0: szansę,
1: z tobą się założyć.
0: Liczka, tym razem dobra, też wygrać.
1: Dobra. Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. Dobra, a czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jest kampania wyborcza po prostu.
2: Ta premiera w radiu. Analogicznie, zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
5: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
5: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
5: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
5: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. To właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale, pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku, na takim parkingu i tak pod wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. To jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyła mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie. Jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na jednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem, nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie, to było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej i to jest po prostu niewiarygodne. niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
0: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. Shakira i Daj Daj, to już było. Teraz mamy Shakirę w domu, a o kogo i o co chodzi, powiem wam za chwilę. Michał Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK.
2: SK Music News.
0: Startują piłkarskie Mistrzostwa Świata U20 Kobiet. Zawody odbędą się w Polsce, ale ja teraz nie o sporcie, a o muzycznej stronie tego wydarzenia. A bo skoro mundial, to musi być hymn. A na te mistrzostwa przewodnią piosenkę przygotowała Blanka. Ale nie solo, bo z Francisem, producentem. W dniu premiery tego kawałka piosenkarka odwiedziła mnie w eskowym studiu i trochę opowiedziała o kulisach powstania tej piosenki.
2: SK Music News.
0: Blanka w studiu Radia SK. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć, dobrze cię słyszeć. Shakira jest taką mistrzynią w tworzeniu piłkarskich hitów. I co, tak trochę jej pozazdrościłaś? Czy stwierdziłaś, że ty umiesz lepiej?
3: Zawsze jej zazdrościłam. Nie uważam, że umiem lepiej. To wam ocenić, słuchajcie. Wszyscy słuchacze Eski, oceniajcie, who did it better this year.
0: Mundial za nami, ale mamy piłkarską piosenkę naszą, bo szykują nam się bardzo fajne zawody.
3: Tak
0: kobiece.
3: Mistrzostwa Świata U20, FIFA, będzie się działo, oglądajcie, no i oficjalna piosenka.
0: Panie będą grały na boiskach w naszym kraju,
3: tak jest.
0: I rzeczywiście z całego świata do nas tutaj przyjadą, a oficjalny hymn nagrała nasza Blanka.
3: No surprise, surprise!
0: Powiedz mi, czy ty kierowałaś się rzeczywiście jakimiś takimi czynnikami, że to musi być zagrzewające do boju, że musi być jakiś taki chwytliwy fragment, żeby można było na stadionie śpiewać, kibicować? Jak to wyglądało?
3: Absolutnie tak. Udało mi się współpracować z niesamowitym producentem Francisem i z Kuberą, których bardzo pozdrawiam przy tej produkcji. I nasza myśl od początku była taka, żeby to był taki hymn. Właśnie hymn, który wszyscy mogą zaśpiewać, jakiś fragment, który będzie prosty i taki zagrzewający właśnie do boju, że tak powiem. Dlatego mamy taki śpiewny hymn Jejejo.
0: No właśnie, nawet sam tytuł jest taki, że łatwo zapamiętać. No wiadomo, że te hymny to są takie waka waka, daj daj, a tu mamy Jejejo.
3: Yes. Dla mnie to było bardzo ważne też, żeby ująć w tym tekście, że to jest dla młodych kobiet. To ma być taki girl empowerment anthem i coś, co po prostu da siłę młodym dziewczynom, które będą na tych boiskach i mówi o tym, że mamy się wspólnie wspierać.
0: I w sumie kibicom i kibickom
3: tak jest.
0: Też. A
3: jest.
0: Ty grasz w piłkę? Grałaś w piłkę nożną? Cokolwiek
3: z piłką? Nie, tylko gram na nerwach.
0: Okej, okay. Czyli z grania rzeczywiście zostaje granie koncertów ewentualnie.
3: Tak jest, na nerwach i koncerty.
0: To nie będę cię pytał, co to znaczy spalony, zwłaszcza, że sam nie do końca umiem to wyjaśnić. To była Blanka z hymnem kobiecego mundialu, a turniej potrwa do 27 września. Mecze rozgrywane będą w 4 miastach gospodarzach: Bielsku Białej, Katowicach, Łodzi i Sosnowcu.
2: SK Music News.
0: A ten artysta też grał w piłkę i to całkiem nieźle, ale podejrzewam, że bardziej niż z boiska możecie kojarzyć go ze sceny. Znacie go na pewno z hitu Jeszcze Będzie Pięknie, ale ostatnio być może także z kawałka Wychowany w Polsce. BRO, bo o nim mowa, zjechał cały kraj, by nakręcić klip do tego singla. Teledysk znajdziecie oczywiście w sieci, a w Radiu SK teraz BRO, bo wspomina trochę swoje początki, a to w cyklu Mój pierwszy raz.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Pamiętam doskonale, to było w liceum. Moja koleżanka obchodziła 18 urodziny jako jedna z pierwszych z rocznika, gdyż była ze stycznia i robiła to w klubie Index w Warszawie. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, ale był na krakowskim przedmieściu taki klub i gdzieś tam po prostu zasugerowała, bo wiedziała, że robię muzykę, hej, a może chciałbyś tak urozmaicić mi tą imprezę osiemnastkową i zagrać koncert. zgodziłem się, duży stres, jeden z większych w życiu, bo to taki pierwszy w ogóle jakiś występ sceniczny, ale jak widać wspominam go i mile go wspominam, było to fajne doświadczenie i też wtedy tak poczułem, że chyba to jest fajne i chyba chciałbym tak robić więcej i częściej.
0: A pamiętasz, co wtedy wykonałeś?
4: Ja wtedy miałem jakieś pierwsze utwory, tak nagrane w 2008-2009 roku, pewnie gdzieś do wydigowania są na YouTubie, nawet niekoniecznie na moim kanale, więc przypuszczam, że to było coś z tego repertuaru.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Pierwszym muzycznym idolem, który do dziś nim jest, jest Freddie Mercury. Jest to wokalista zespołu Queen. Myślę, że sylwetki nie trzeba nikomu przedstawiać. Wybitny wokalista, wybitny muzyk, kompozytor. Ikona, postać, która wpłynęła na świat muzyki bardzo mocno. I do dziś, mimo że już nowych niestety rzeczy nie słyszymy, to ja cały czas odkrywam coś nowego w tych starszych nagraniach. Wow.

0: Pamiętam, bo to były święta i pamiętam, że Mikołaj mojemu bratu przyniósł wieżę. I do wieży była płyta, w ogóle nie Queen'u, a właśnie solowa Freddiego, Mr. Bad Guy. I tam był taki kawałek I Was Born To Love You z tej płyty. I pamiętam, że to był taki moment, kiedy z racji tego wydarzenia, że święta, że choinka, że ta brat dostał tą wieżę, podłączanie tych głośników i pierwszą płytę, jaką wsadziliśmy do tej wieży, była konkretnie ta i pierwsza piosenka, która poleciała, to była konkretnie ta. Także przywołałeś bardzo miłe wspomnienie, naprawdę.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Pierwszy raz, pamiętam swój pierwszy koncert, na którym byłem dzieckiem, miałem 6 chyba lat i to był koncert Dżemu w Olsztynie, w amfiteatrze. To były jakieś dni Olsztyna bodajże i zabrali mnie rodzice. Również jestem dużym fanem Dżemu do dziś. I pamiętam taką anegdotkę stamtąd, że wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było świecenia latarkami i jak tam zespół poprosił, żeby zapalniczki zapalić. No i ojciec dał mi zapalniczkę, ja zapaliłem, ale wypadła mi z ręki. Wpadła mi, tam były takie ławki drewniane. I ja pod tą ławkę zanurkowałem, żeby wyciągnąć, no i znalazłem tą zapalniczkę i podpaliłem pod tą ławką, zapominając, że ktoś na niej siedzi. I przypaliłem gościowi, który siedział nade mną 4 litery. Na szczęście z racji, że byłem 6-letnim chłopcem, zostało mi to wybaczone.
2: Czerwony jak cegła, rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć.
1: Mój pierwszy raz na boisku.
0: Wow, szczerze, tego nie pamiętam. Ale na pewno było to gdzieś na osiedlu, na którym się wychowałem, w warszawskim Wawrze. I przypuszczam, że to mogło być takie boisko, które nie do końca jest boiskiem. My obok parkingu mieliśmy takie piaszczydło, taki placyk cały w jakby takim piasku, gdzie ustawialiśmy bramki albo z plecaków, albo z cegieł, albo z czegoś. Wtedy jeszcze nie było orlików. I na pewno dużo pierwszych meczów moich zostało tam rozegrane. Mogło to być tam.
1: Mój pierwszy raz jako BRO.
0: O, to ciekawe. Jako BRO na scenie to na pewno już był ten koncert, o którym wspominałem, pierwszy na 18 koleżanki. Natomiast pierwszy raz jako BRO wydaje mi się, że w 2008 roku wrzucałem jakiś kawałek na YouTube'a, no i wypadałoby mieć ksywkę jakąś. I jakoś tak z racji pośpiechu, nie myślałem nad tym zbyt długo, po prostu nie będę teraz rozwodził się nad genezą, ale wpadło mi do głowy, że w sumie to BRO to nie, jakoś tak brzmi chyba całkiem fajnie. Przynajmniej na tamte czasy tak było i niech tak będzie. Nie przypuszczałem, że ta ksywka do dziś ze mną pozostanie, ale jest to miły fakt.
1: Mój pierwszy hit.
0: Taki duży hit radiowy, to myślę, że rzeczywiście Mówiła Mi.
3: No

0: piosenka, która odbiła się takim szerszym echem wśród ludzi w różnym wieku i jakby w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te rapowe utwory, to pamiętam, że pierwszy taki viral udało się zrobić w 2011 roku. To był taki filmik, w którym szybko rapowałem i on zwiralował nawet w telewizji, o tym mówiono w wiadomościach i gdzieś tam ten filmik dość szybko, jak na tamte czasy, zyskał milion wyświetleń, co wtedy ten milion był naprawdę ogromnym wynikiem i to była taka piosenka, którą pierwsza zaczęła sprzedawać moje koncerty i zacząłem z nią jeździć, ludzie rzeczywiście ją znali i na nią czekali.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój kawałek w radiu.
0: O proszę, to ciekawe pytanie. Wydaje mi się, że to był kawałek Carpe Diem z Grizzlym, którego serdecznie pozdrawiam. I to był taki moment surrealistyczny, szczerze mówiąc. Jakby wtedy jeszcze rap i raperzy nie byli takimi częstymi gośćmi audycji radiowych i playlist radiowych. Ten kawałek wszedł i to na jakąś taką sensowną playlistę. Zresztą wydaje mi się, że Wesce swoją drogą. I pamiętam, że to było takie uczucie surrealistyczne, że jadę autem, bo to w ogóle... Ja nie do końca wiedziałem, że on ma wejść. Jechałem autem i słuchałem radia i nagle słyszę, że leci moja piosenka. I to jest dopiero jakby szok, kiedy kurczę, ktoś to gra, jakie to jest fajne. Na pewno takie miłe uczucie, które do dziś jakby funkcjonuje. Mimo, że trochę tych singli moich już tu i ówdzie grało, to do dziś jak jakiś nowy singiel leci w radiu, to jest takie wow, fajnie.
1: Mój pierwszy raz, gdy wykonałem Jeszcze Będzie Pięknie.
0: Na żywo? Myślę, że to jest ciekawe, bo jak wykonywałem pierwszy raz, to jeszcze nie było takim hitem. Refren może ktoś kojarzył, ale to jeszcze nie było otworem tak popularnym w całej Polsce. Przyjemnie się go grało, ja już czułem, że on niesie i im dalej w las ta piosenka trwa, tym ludzie bardziej się bawią i czułem w niej taką siłę i energię, ale chyba był to jakiś koncert plenerowy w 2022 roku. Przypuszczam, że mogło być to w maju na jakichś juwenaliach.

0: Mój pierwszy raz, gdy dostałem złotą płytę.
1: Dostałem złotą płytę za debiutancki album, który wyszedł w 2013 roku. Co prawda chyba dopiero 2 lata później ją dostałem, ale rzeczywiście była to pierwsza złota płyta w mojej karierze za album i to było takie, no, spełnienie marzeń, dość duże. Jednak obserwowałem od lat i artystów z Polski i zagranicy, gdzie oni w tych studiach wieszają te swoje płyty w domach i to było takie, wow, ja też mam swoją, to rzeczywiście się wydarzyło. Przemiłe, przeprzyjemne uczucie i w tamtym etapie, z racji, że to było za debiutancki album, bardzo takie mobilizujące, że wow, skoro to się udało raz, to może się uda więcej razy.
0: I się udało.
1: I się udało, to prawda. Fajnie, że ty to powiedziałeś, ja wyszedłem na skromnego.
0: Mój pierwszy raz z Cleo.
1: O proszę, pierwszy raz z Cleo poznałem się chyba w studiu wiele lat temu, bo wspólnie z Donatanem widzieliśmy się w Krakowie w jakimś studiu, już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, gdyż już wtedy w tamtych latach, to było okolice, myślę, 2014 roku, był pomysł na jakiś wspólny utwór. On nie doszedł do skutku, niestety. Ciekawostka jest taka, że zanim Cleo w ogóle zaczęła robić karierę i tak wybuchła, i to, co się potem wydarzyło, to wszyscy wiemy, to Donatan pisał do mnie, czy ja bym nie chciał jej napisać jakichś piosenek. Jakby ja byłem bardzo otwarty i chętny, natomiast okazało się, że Joasia sama ma ochotę pisać swoje piosenki i że w ogóle robi to całkiem nieźle i oni chyba dojrzeli do tego, że w sumie będą to robić sami, o co ja, broń Boże, nie mam żadnych pretensji, ale ja słyszałem pierwsze prewki Cleo, zanim świat o Cleo usłyszał. To jest taki fun fact.
0: Proszę bardzo. A później mieliście duet.
1: Później mieliśmy duet, utwór Znikam, to z jej płyty Super Nowa, chyba tak, taki tytuł nosił ten album. Dostałem zaproszenie, zastanawiałem się całe 3 sekundy, powiedziałem, że oczywiście robimy to. Bardzo, bardzo przyjemny czas, w ogóle Cleo jest ogromną profesjonalistką i współpraca z nią to jest czysta przyjemność. Mam nadzieję, że mimo, że to był nasz pierwszy duet, to nie jest to nasz ostatni duet.

0: mój pierwszy raz z ekipą.
1: Poznaliśmy się, chyba w ogóle to jest ciekawe, bo to jest znowu spojenie z poprzednim pytaniem, na imprezie premierowej płyty Cleo, która odbywała się w warszawskim Mariocie i tam ekipa była zaproszona. I rzeczywiście tam mieliśmy okazję pierwszy raz porozmawiać, poznać się. No ta znajomość przerodziła się później we współpracę, która przyniosła dużo ciekawych singli muzycznych wydanych spod ich skrzydła.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Myślę, że była to wpadka, kiedy po prostu, to jest naturalna rzecz, zapomniałem tekstu w jakiejś piosence, a jeszcze nie byłem obyty do końca ze sceną. Dzisiaj od czasu do czasu, raz na sezon zdarzy się, że gdzieś tam człowiek jest zmęczony, gra któryś koncert w tym tygodniu, czy nawet tego samego dnia i gdzieś myślami odpłynie i czegoś zapomni. No ale dzisiaj czuję ten komfort, że mógł powiedzieć, ej, zaraz, zaraz, śpiewacie za cicho, jakby udać, że to w ogóle wszystko było kontrolowane. Natomiast pamiętam, że wtedy było tak, że gdzieś chyba coś mi wypadło z głowy i ciekawostką było to, że chyba trochę nie mogłem sobie przypomnieć, co tam było i wrócić do tego i tak próbowałem, idę chyba, weź jeszcze raz puść ten beat i nie udało się i jeszcze raz mówię, dobra, zróbmy następny kawałek. No pamiętam, że to było takie wstydliwe doświadczenie wtedy, ale potem na szczęście z paroma artystami z dużo dłuższym stażem w owym czasie pogadałem i oni mówili, stary, nie przejmuj się, to jest normalne. Od razu zaznaczam, nie wynikało to z żadnych niedyspozycji związanych z samopoczuciem i tak dalej. Nie, nie, to było po prostu ze względu pewnie na jakiś stresik.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Bero, a więcej odcinków podcastu Mój pierwszy raz mam dla was w naszej radiowej apce na smartfony. Znajdziecie tam też szczegóły zabawy SK po raz pierwszy, w której zachęcamy was do spróbowania w życiu czegoś nowego.
2: SK Music News.
0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i o tym mówimy nie od dziś. Rzeczywiście na naszej antenie codziennie mamy dla was porcję nowości, ale jeżeli chcecie być naprawdę na bieżąco i mieć wszystkie nowości jedną za drugą, to włączcie nowy program w Radiu SK. W czwartkowe wieczory po 23 będziemy grali wam te najświeższe kawałki, również te, które właśnie się ukazują, no bo z reguły z czwartku na piątek najwięcej nowości trafia do sieci, a teraz też do Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC w każdy czwartek wieczorem. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
3: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
4: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
3: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
4: Dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo wzrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach, i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego. To nie jest fortepian, tylko to jest pianino. I na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu, i tak powstała w sumie płyta. Cała. Nazywa się Etiudy na pianino, właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
3: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
4: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
3: Trochę ich sprawdzałeś.
4: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
3: Czyli żeby nie wszystko...
4: Żeby go obracać,
3: próbować różnych rzeczy.
4: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, a te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12, i to był kawałek, w którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
3: Nowy kawałek jaki jest?
4: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie, i nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku, i nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy, i ten pomysł tak działał. PZ potem, jak do tego zaraz

0: mały właśnie jakiś taki klimat i to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy, trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
0: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
0: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: Taki PZ kiedyś i PZ z dziś.
0: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych i widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
0: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
0: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
0: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
0: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
0: O każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu. I on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem. I to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest

0: z zespołu Gramatik legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, słuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie. Napisał też piękną rzecz, piękny wiersz. Wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
0: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt, czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
0: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
0: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
0: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Sokół, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
0: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września i widzimy się na lotnisku Bemowo.
0: Serdecznie zapraszam.
2: To ja tylko dodam, że na koncert Historia Polskiego Hip-Hopu, rozdział trzeci, ostatni, zaprasza Radio SK. Jesteśmy patronem medialnym tego wydarzenia.
3: SK Music News.
2: Oskar Cymst, jakiego nie znacie, odpowiada na pytania, których do tej pory jeszcze nikt mu nie zadał. Artysta jest bohaterem wrześniowego wydania magazynu SK Story. Wywiad z Oskarem znajdziecie m.in. na sk.pl, ale nasz magazyn możecie też zgarnąć, słuchając Radia SK.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: muzyką się żyje.
1: No i mamy, my, Radio SK, niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Eski, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących zarówno kariery, jak i życia prywatnego. Zdradził na przykład, jak dorabiał sobie w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. I to wszystko czeka na was w SK Story. Na naszej antenie możecie regularnie usłyszeć jego ostatni singiel Bez końca, a niebawem będą kolejne nowości.
2: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez końca.
1: Więcej o Oskarze Cym się czeka na was w nowym numerze SK Story, wersję papierową możecie zgarnąć w Radiu SK, wystarczy nas uważnie słuchać. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem, nie tylko muzycznie, ale i prywatnie, po 20 latach nagrali, no właśnie a propos tej muzyczności, wspólną piosenkę. Ostatnio zrobiło się bardzo głośno o tym, że artyści są znowu parą, teraz weszli do studia, nagrali piosenkę Będzie Było, w której śpiewają o swojej przeszłości i odnajdywaniu siebie na nowo. W sieci można znaleźć teledysk do tego kawałka. A weskowej gorącej 20 też zrobiło się romantycznie. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Zali Tylko Kochaj Mnie. Wiadomo, że artystka pracuje teraz nad nową płytą, więc możemy spodziewać się kolejnych nowości. Na miejsce drugie gorącej 20 wskoczył klubowy hit Whatever Turns You On, za którym stoi Axel i Bon. Podium zamyka Sąb z kawałkiem My Body Isn't Ready. Ten artysta ogłosił niedawno światową trasę koncertową. Polskę niestety ominie, a całą gorącą 20, która was nie omija, czeka, cała gorąca 20, która was nie omija, czeka na sk.pl. Tam głosujecie też na wasze ulubione numery i słuchacie tej listy w każdy piątek. Uwaga, zaczynamy wcześniej, bo po godzinie 17. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie zakończył. Za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysztof Zalewski. Wstęp na te koncerty, na wszystkie eskowe koncerty jest darmowy. Jak to jest, że wczoraj jedliśmy kolację razem radiową, a dzisiaj śniadanko mamy wspólne. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie dwie po dziewiątej. Justin Bieber, Sorry. Tak zaczynamy, przyjemnie i delikatnie.

Wiem, że kusiło, żeby teraz kałką od głośności trochę dać w prawo, ewentualnie plus nacisnąć tam, gdzie się głośność reguluje, ale nie można jeszcze, bo to jak na niedzielę trochę wczesna godzina, 17 po 9, a numer bardzo przyjemny, bo takie tylko hity na czasie wam gramy w Radiu SK. Fast Boy, Music Sounds. Ktokolwiek jechał kiedykolwiek w niedzielę na rano do pracy, albo robi to dość regularnie, ten chyba zgodzi się ze mną, że ta rzeczywistość poranna, niedzielna jest dookoła nas zupełnie inna. My wychodzimy z domu, wiadomo, do roboty, ale dookoła jakoś tak cicho. Ktoś półprzytomny jedynie czasami gdzieś tam nam przemknie, bo spaceruje z psem. Albo też jedzie do pracy i wygląda tak samo idealnie, w cudzysłowie, jak my, też jadący do pracy. No ale niedziela, niedziela rządzi się swoimi prawami. Nieco dłużej rano jest cicho, dla niektórych nawet przyjemnie. Ale jak komuś teraz dosiadłem się do samochodu, ewentualnie wprosiłem do kuchni na śniadanie, a ewentualnie pod tę kawę, która już się parzy, to mi jest bardzo miło, mam nadzieję, że zaprosicie. Ja przynoszę hity na czasie. Co wy dajecie w zamian? Gdybyście chcieli coś podrzucić, zapraszam 664-402-302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Co w zamian za hity na czasie jesteście w stanie mi tutaj zaoferować? Będzie Dawid Kwiatkowski, nie sam, bo w duecie z Margaret, genialnym duecie, ale wcześniej Eminem i Houdini w Radiu SK.

0: Można o nim powiedzieć prawdziwy ojciec z dancehallu. Mogliście, jeżeli tylko wam PESEL pozwala, przez ostatnie 3 minuty próbować potwerkować. I wcale nie chodzi o to, że może w pewnym wieku nie wypada, tylko w pewnym wieku to sobie można, podejmując takie próby L4 na najbliższy tydzień, załatwić. Sean Paul, Get Busy w Radiu SK już za nami, bo u nas hity na czasie. A teraz halo, halo, czy ja dodzwoniłem się do lasu?
1: Tak, witam, witam serdecznie.
0: Cześć Tomek, moi drodzy. Tomek wysłał mi MMS-a, zdjęcie przysłał z pozdrowieniami ze środka, bo jesteś w środku lasu, prawda? Wysłałeś swoje
1: Dokładnie
0: obozowisko.
1: Tak.
0: Słuchaj, strasznie mnie to zainteresowało. Jak to jest i co ty robisz w lesie o tej porze? Co, twoje obozowisko, skąd w ogóle taki pomysł, taka idea? Co ty naprawdę spałeś w lesie dzisiaj?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchaj, sobota, południe, pakuję plecak i jadę do pierwszego lepszego lasu. Nie wiem, wybieram sobie losowo, jadę, szukam i widzę fajny las, wjeżdżam, rozbijam obóz.
0: Słuchaj,
1: nocuję tu, nocuję tutaj.
0: Pierwsze pytanie, słuchaj, jakie przychodzi mi do głowy, to czy to jest bezpieczne, czy miałeś jakichś gości?
1: Nie. Poza zwierzętami, które nas otaczają, nie ma. Ale słuchaj, no zwierzęta zazwyczaj obawiają się ludzi, nie my ich, tak? Mhm. Także może i blisko podchodzą, ale słyszymy je w nocy. Ale nie ma to, żeby to było gdzieś coś strasznego.
0: Czyli to jest taki porządny reset dla głowy po całym tygodniu spędzonym w pracy, nie? Po tym Dokładnie. Wszystkim, co nas tak czasami ciśnie, męczy, to taka cisza to jest coś fajnego.
1: Dokładnie tak, słuchaj, leżysz, szum lasu, ptaki z rana śpiewają, jesteś po takiej jednej nocy naładowane baterie na cały kolejny tydzień i zbliża się kolejna sobota, jeżeli pozwala na to czas. Jedziesz znowu, tak?
0: Ale napisałeś też, że
1: uzależnia.
0: Nie do końca jest taka cisza, bo jednak małe radio na baterię zabierasz i tam SK i hity na czasie ci grają, to napisałeś.
1: Dokładnie tak, dokładnie. To jest Radio SK, zawsze z nami było, jest, no i będzie. Gdziekolwiek byśmy nie pojechali.
0: Napisałeś jeszcze w SMS-ie, śniadanko w lesie. Słuchaj, no właśnie, jak to śniadanie w lesie wygląda? Czy to jest klasyczna konserwa jedzona prosto z puszki, mielonka, czy też coś innego? Czy może coś bardziej wykwintnego sobie przygotowujesz tam? Jak to wygląda?
1: Różnie bywa, ale zazwyczaj jest to kiełbasa z ogniska, pieczona na patyku.
0: Już żałuję, że zapytałem.
1: Także, no, takiego smaku nie ma nigdzie indziej.
0: Czyli ty dzisiaj w lesie zjadłeś lepiej niż ja w domu.
1: Na pewno, gwarantuję ci.
0: Tomek, wszystkiego dobrego w takim razie. Życzymy, żeby pogoda sprzyjała oczywiście takiemu fajnemu spędzaniu czasu. Może kogoś teraz zainspirowałeś, może ktoś też pójdzie w las w weekend i tak będzie sobie odpoczywał. Dla ciebie koszulka eskowa z napisem cześć na piersi w prezencie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz was.
0: I żeby tam robale cię nie kąsały, bo to może być jakaś uczucie.
1: Nie ma takiego.
0: Okej, no to zaprawiony w boju. Wszystkiego dobrego, trzymaj się.
1: Wzajemnie, wszystkiego dobrego.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni, Super Express i Radio SK.
2: I po reklamie.

pokazuje, który pojawił się na naszej antenie dosłownie przed chwilą, mówiąc o tym, że w weekend jak tylko może, to wybiera się do lasu i tam spędza noc, bo to jest rzeczywiście super reset, bliżej natury i tak dalej, i tak dalej. Tak zainspirował niektórych, że ja tu zaczynam dostawać szczegółowe pytania, ale no nie potrafię wam odpowiedzieć szczegółowo, jaki namiot, jak przygotować obozowisko. Pewnie internet jest niezłą kopalnią wiedzy. Ja w lesie jeszcze nie nocowałem, wszystko przede mną. Gdybyście wy to chcieli zrobić po raz pierwszy, to może nawet z wami do takiego lasu na taki nocleg wybiorą się Sońta i Korościel, bo oni mają taką zabawę SK po raz pierwszy. Bardzo chętnie pomożemy, a właściwie oni pomogą czemuś, co wy pierwszy raz w życiu chcecie zrobić. Zgłoszenia do tej zabawy na sk.pl albo w naszej eskowej apce. A jak nic, jak ich znam, Sońta i Korościel z wami do tego lasu na ten nocleg, no kto wie, kto wie. Więc działajcie, SK po raz pierwszy. Już jutro po godzinie 15 u Sońty i Korościela. Wy się zgłaszacie na sk.pl albo w naszej SK-owej apce.

0: Gród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: I po reklamie.
4: Bełchatów na czasie.
5: Daniel Dekliński, cześć. Kostiumy, rekwizyty, plakaty, dokumenty i sprzęt, czyli 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii. Na jubileuszowej wystawie w Łodzi są bezcenne eksponaty, mówi dyrektor Marzena Bomanowska.
6: Chcieliśmy zrobić wystawę, która jest jednocześnie hołdem dla twórców polskiego kina i dla twórców kolekcji Muzeum Kinematografii.
5: A eksponaty na wystawę wybrali ludzie kina, reżyserzy, scenografowie, aktorzy, operatorzy oraz muzealnicy i filmoznawcy.
7: Muzyką się żyje.
8: Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli ostatnio do nas z nowym numerem. No i przyznali, że jeszcze nie zdążyli ochłonąć po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują bardzo dobrze.
9: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
10: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
9: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w operze leśnej. Tam
10: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na operę leśną, mieliśmy już kilka sytuacji, możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
8: No i udało się zdobyć bursztynowego słowika, a wszystko za hit Stygniela, co teraz mają dla nas nowy numer, Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
10: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
9: Oczywiście
10: robić.
9: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, tak, by ich tak, było jak najmniej.
8: Nowy numer Kuby i Kuby na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, a Mrozu szykuje się do wydania nowej płyty. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Wszystko, czego chciałem i ukaże się 18 września. Na tej płycie pojawi się m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy numer Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Materiał z nowego krążka już niedługo będziemy mogli usłyszeć na żywo. 2 października Mrozu ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem na warszawskim Torwarze, w Hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i Taurun Arenie w Krakowie. Ariana Grande znika z życia publicznego. Artystka zakończyła właśnie trasę koncertową i pożegnała się z fanami. To było jedno z najpiękniejszych, niesamowitych doświadczeń w moim życiu i chciałam po prostu wyrazić swoją wdzięczność, nie rozpłakując się całkowicie. Tak powiedziała artystka na scenie. Ariana Grande już jakiś czas temu powiedziała, że potrzebuje przerwy, dlatego też postanowiła zniknąć ze sceny, no i przestać tworzyć muzykę. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa urlop Ariany. Urlop urlopem. Ja wiem, że są tacy, którzy zaczynają, bo Tomek napisał, inny Tomek niż ten, który noc w lesie spędzał, że on właśnie 2 tygodnie wolnego rozpoczyna, więc tych urlopowiczów troszkę spóźnionych pozdrawiamy. A dla wszystkich gramy hity na czasie. Rafał Adamczak. Dzień dobry. A gdyby ktoś miał opóźniony zapłon, jeżeli chodzi o weekendowe porządki, to weźcie sobie w ogóle, odpuśćcie już w ten weekend, w kolejny posprzątacie. A jak? Tak jak Dawid Podsiadło. Na błysk. 9:50 to jest SK.

może gdzieś tam ktoś stosuje przy aktywności fizycznej taką samą filozofię jak ja, czyli wrzucam sobie eskę na słuchawki i tempo wszelakiej aktywności, wszelkich ćwiczeń dostosowuję do numeru, który akurat leci w esce. No to teraz wasze tętno mogło podskoczyć, jeżeli tak robicie, bo to Somebody's Watching Me, Bitfreaks, numer, który wam zagrałem, ale za chwilę czy będzie spokojniej? No, raczej nie nastawiałbym się. Łatwe ganki Majko już czekają, potem Avicii Liteora, potem Oscar Sims, czyli krótko mówiąc, energii brakować nie będzie. 17 po 10 to jest niedzielny poranek, chyba jest dobrze, prawda? A na pewno jest dobrze w Krynkach, to jest Podlasie, bo tam pojawiło się takie oryginalnie wyglądające, chciałem powiedzieć, urządzenie, ale chyba nie możemy tego nazwać urządzeniem. To jest niewielka budka na kołach, przy której nie ma sprzedawcy, ale można sobie tam zakupić ziemniaki. Mało tego, jak głosi napis, jest to kartoflomat, moi drodzy, czyli bierzecie sobie woreczek ziemniaków, zostawiacie zapłatę, można do skrzyneczki gotówką, można ewentualnie jakąś drogą elektroniczną przesłać i już. I proszę bardzo, i za tym dziełem stoi 17-letni Franciszek Perkowski. On to wykombinował, on to wymyślił, no jak się okazuje, działa. Kartoflomat w Krynkach na Podlasiu, jak jeszcze nie macie zdjęcia przy kartoflomacie i nie pochwaliście się w socialach, to trzeba nadrobić, ale przy okazji, jak tam będziecie, to trzeba worek ziemniaków, nie? Wiadomo. Mamy już kwiatomaty, mamy paczkomaty, mamy bankomaty, ale to, co zrobił 17-letni Franek w Krynkach właśnie, to nie dość, że kartoflomat, ale prawdziwy biznesowy szach

0: Najnowsza propozycja od Margaret, Prima Ballerina w Radiu SK. Gramy hity na czasie i wszystkie hity zaczynają się w SC. 28 minut zostało do godziny 11. Słuchajcie, jeszcze lato walczy. Jeszcze nasze nastroje odpowiednio nastawione nie odpuszczają. Jeszcze chcemy się bawić, jeszcze chcemy lata i w związku z tym SK Music Tour to jest oczywiście nasza letnia trasa koncertowa, na którą zapraszamy. Jeszcze dzisiaj w Zelowie możecie spotkać się z Kamilem Noselem, który poprowadzi dla was koncert, na którym, uwaga, Maryla Rodowicza. Za tydzień jesteśmy 11 i 12 w Rawiczu. Tutaj zagrają Dawid Kwiatkowski i Seth Smiles. Do tego też na pewno na scenie pojawią się Łzy i Golec Orkiestra. No i za tydzień też jesteśmy w Wałbrzychu, gdzie OSR, Lemon, Maryla Rodowicz, Warius Manx, Zalewski i Zalia. Czyli na bogato, prawda? No ale przyjdzie taki czas, kiedy skoki narciarskie wystartują. To już jest mocny dowód na to, że rzeczywiście jesienio, zima, a potem i zima do nas przyjdą i te pory się zbliżają. A dokładnie za 3 miesiące będziemy mieć mikołajki. No w sumie słuchajcie, będzie inaczej, ale źle nie będzie. Nie ma co narzekać, potem znowu przyjdzie piękna wiosna, znowu przyjdzie lato i znowu przyjdą wakacje. Faruko i Pepas już za chwileczkę w Radiu SK. Będzie też Swedish House Mafia z nowością, czyli numerem nagranym z Lykeli. Happiness is so sad.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: I po reklamie.

ratowania jeszcze klimatów letnich, poszlibyście na jakąś fajną imprezę, to chyba mam dobrą propozycję i chyba mamy ratunek, bo w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo G-Mac z orkiestrą i z gośćmi, czyli historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, i podwójne zaproszenie zupełnie przypadkiem na tę imprezę znalazłem. Bardzo chętnie wam oddam, tylko słuchajcie, tradycyjnie dajcie znać, że chcecie, albo inaczej, że bardzo chcecie i że to właśnie wam owe podwójne zaproszenie się należy na Jimka i na historię polskiego hip-hopu. Przypominam, rozdział trzeci, ostatni za tydzień, a właściwie nie cały tydzień, bo w sobotę na lotnisku Bemowo w Warszawie. Czekam na wasze głosówki na eskowym messengerze.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Paciu, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej.

0: Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Sanach zakończyła stadionową trasę koncertową. W piątek zagrała filmowy koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Na oczach ponad 60 tysięcy fanów. Na scenie pojawiło się wielu gości. To m.in. Sobel, Kwiat Jabłoni, Kaja, czy nawet 1-8-L, z którymi Sanach wykonała kultowy hit Jak zapomnieć. Nie zabrakło też męża artystki, z którym odtworzyła słynną scenę z Titanica. Jedną z gwiazd piątkowego koncertu był też Maciej Musiał, który w czasie występu zamiatał scenę. Możecie też zobaczyć na sk.pl to wszystko. Przed koncertem Sanach wydałam nowy singiel Cicho Sza, który na pewno usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz, tą pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruściak, Kundelbury oraz Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki. Rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. Na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. Grałem wam już nowość od Margaret. Chodzi o hit Prima Ballerina, który zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
4: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Mm-hmm. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
3: Potraktujcie może to ostrzeżenie od Margaret absolutnie poważnie. A Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl, głosujcie i pamiętajcie, że gorąca 20 teraz zaczyna się godzinę wcześniej, bo w każdy piątek już o 17. A my teraz opalamy kolejną godzinę pełną weekendowego odpoczynku, luzu, chillowania, a jak trzeba to i pracy. Minuta po 11. Rafał Adamczak, dzień dobry. To niezły duecik na początek. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu SK już teraz gramy.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game i zawsze przy okazji tego numeru, który przypomina nam mundial, ten wielki, ten mundial mężczyzn w piłkę kopaną, który za nami. Będę przypominał o tym, co dzieje się teraz w Polsce, bo mamy Mistrzostwa Świata w piłkę nożną kobiet U20. No i Polki tak bardzo ładnie rozgromiły na dzień dobry Argentynę wczoraj 3-0, że są teraz na pierwszym miejscu w grupie A. Kolejny mecz, kiedy Polki się zaprezentują, to wtorek i wtedy na pewno zagramy z Meksykiem, a do tego jeszcze mnóstwo innych po drodze fajnych meczów, fajnych emocji piłkarskich w wykonaniu pań, więc zachęcam do tego, żeby się tym wydarzeniem zainteresować i śledzić, bo rzeczywiście chyba tutaj panie mają nam dużo do pokazania, dużo dobrej piłki. Tak, pamiętam bilety na Gymka i historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni mam, oddam wydarzenie w sobotę najbliższą na lotnisku Bemowo w Warszawie, ale cały czas czekam na te głosówki, które mnie przekonają do tego, że te bilety właśnie powinny trafić do ciebie albo do ciebie. A bilety są dwa, albo jak kto woli, jeden podwójny. Teraz już numer jeden ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK, Zalia. Tylko kochaj mnie.

0: Måneskin i Supermondo w Radio SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Sanach znowu wrzuciła przyspieszenie, jakieś takie wyższe obroty podkręciła, dopiero co dostaliśmy Kapitana, w sensie nowy singiel, a już proszę bardzo, zaraz po tym jak finałowo zamknęła koncertowo oczywiście Sanach na stadionach koncertem w Warszawie na PGE Narodowym, dostaliśmy kolejny numer, Cichosza, i moi drodzy, jest się czym zachwycać, nie oszukujmy się, Sanach, Cichosza, wesce już teraz.

0: Jest kilku artystów, a może nawet wielu, którzy siedzą w tak zwanej tanecznej muzie, a zaczynali od rockowego grania. To właśnie jeden z takich artystów, Denzel, u nas z USP Mirant. A chcecie kolejny przykład? Bardzo proszę, chociażby duet Offenbach. Zaczynali rockowo, a tak naprawdę wypłynęli, kiedy zaczęli robić taneczną muzę. I też ich doskonale pewnie kojarzycie z naszej eskowej anteny. 26 minut i będzie godzina 12, jak kto woli, będzie niedzielne południe. A propos Jimka i historii polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni, czyli fajnego koncertu, który szykuje się w najbliższą sobotę w Warszawie na lotnisku Bemowo. Taka oto przyszła głosówka od Agaty.
1: No hej, bardzo mi zależy na wejściówce, na Jimka. Już nieraz do was pisałam, startowałam, a jednocześnie zostałam oszukana na jednym portalu i nie dostałam biletów, także bardzo mi zależy. Liczę na was, dzięki, hej.
0: O nie, no my nie jesteśmy jak ten jeden portal. Nie, Agata, od nas na pewno ten bilet podwójny na Jimka dostaniesz, tym bardziej, że uwaga, Agata ma też swoją grupę wsparcia, bo chwilę później przyszła jeszcze taka głosówka.
2: Bardzo chcę, żeby moja mama zdobyła bilety i spędziła dobry czas z moim wujkiem, bo bardzo dużo razy nie trafiała bilety i chciałbym, żeby w końcu trafiła.
0: No to w końcu trafiła i w końcu ten podwójny bilet dla mamy i wujka na Jimka jak najbardziej. Ciekaw jestem, dlaczego młodemu tak zależy. Wiadomo, może być zasady, kota nie ma w domu, myszy harcują. Ale spokojnie, jak wam się teraz z tymi biletami nie udało, bo nie jesteście Agatą, to jeszcze dzisiaj będzie szansa na pewno w Radiu SK.
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
5: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

pasażerów, ewentualnie czego pasażerowie nie lubią u kierowców, bądź za co chcą w samochodzie odpowiadać i czym się tam wtrącić. Może jakimś słowem, nie jedź szybko, zwolnij i tak dalej, wiadomo. Podróże z matką tutaj przodują. Dajcie znać, jeżeli macie takie swoje ulubione, w cudzysłowie, zachowania w aucie. Może na Messengerze, może głosówką, czekam, a może też SMS-em pod 664 402 302.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać menopauzę.

0: metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: I po reklamie.
2: Bełchatów na czasie.
3: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Warsztaty, strefa beauty, wykłady, panele dyskusyjne. Przed nami w Łodzi trzecia edycja Kongresu Kobiecej Mocy.
4: Dla kobiet, które już znalazły swoje miejsce i chciałyby się podzielić swoją energią, ale też zainspirować inne kobiety.
3: Zapowiada Katarzyna Słowikowska. Impreza odbędzie się 19 września w Starym Kinie w Ogrodach Gejera. Szczegóły znajdziecie na Facebooku, a po więcej newsów zapraszamy na sk.pl.
5: Muzyką się żyje.
6: Teraz są na muzycznym szczycie, a wszystko zaczęło się w szkole. Do deskowego studia wpadli zdobywcy bursztynowego słowika, czyli duet Kuba i Kuba. Panowie zdradzili w naszym studiu, że ich znajomość zaczęła się w liceum w Szczecinku.
7: Poznaliśmy się w Radiu Węźle Szkolnym tak naprawdę.
8: W momencie, kiedy ta nasza muzyczna podróż się zaczęła i spotykaliśmy się na próby i to nas mega wciągnęło, to czasami się okazywało, że no na tą matematykę na 8 rano to się nie wstało.
7: Warto było.
8: Tak, teraz z perspektywy czasu, oczywiście my za to przepraszamy, że tak było, natomiast mam nadzieję, że jakby ten, czy pan od matematyki, czy pani od polskiego, no że jednak czułem jakąś małą taką satysfakcję i dumę.
6: Kuba i Kuba przez twoje wakacje bujali nas hitem Stygnie Lato, a teraz mają dla nas nowość na koniec lata. To kawałek Chłopaki, który gramy w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Kini Zimmer wskoczył na szczyt Rap 20. Jego kawałek pod tytułem Ta Sama jest numerem 1 najnowszego notowania. Kini wyprzedził m.in. Gipsa i Kukona, o co chodzi, czy Japsona, którzy też znaleźli się w czołówce. Cała lista czeka na sk.pl. Możecie tam głosować na ulubione hip-hopowe kawałki, a nowe notowanie Rap 20 gramy w SC w każdy poniedziałek po godzinie 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Jutro już poniedziałek. Ojej, strasznie to zabrzmiało. Ale jutro gościem Rap 20 będzie Opał. Tego artystę doskonale znacie z SK, chociażby z duetu z Gibsonem w hicie Drive. A Sompr będzie blisko, ale Polską minie. Artysta, którego znacie z hitu Back to Friends czy Undressed, ogłosił światową trasę koncertową. Niestety polscy fani będą musieli obejść się smakiem albo zaplanować zagraniczną wycieczkę. Sompr najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze. 2 minuty po godzinie 12. Czego wy nie lubicie? Co wam pasażer robi w samochodzie, albo odwrotnie, jak już jedziecie, jesteście pasażerem, czego nie znosicie u kierowców? Dajcie znać, czekam na głosówki, zapowiada się wyjątkowo ciekawy temat. Rafał Adamczak, dzień dobry. Ojeju, no ja też mam swoje dziwactwa, niektórzy jeszcze ze mną nie jechali, a już wiedzą, że je mam i już wiedzą jakie. Alessandra, Queen of Kings.

0: Kto nie śpiewał teraz razem z Sylwią Grzeszczak, ten... A nie, dobra. Może sobie to oszczędzimy. Mango, tak nazywa się najnowsza propozycja, którą wam zagrałem w Radiu SK, bo u nas hity na czasie. Zaraz Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls. Będzie Sombr, będzie Dua Lipa i The Baby. Będzie Riviera, będzie jeszcze Britney Spears. Po takie klasyki sięgniemy. Ja was zapytałem, czego nie lubicie, będąc pasażerem u kierowcy, albo odwrotnie, czego wy jako kierowca nie lubicie u pasażerów, albo na co sobie pozwalacie w samochodach, nie wiem, albo jakie tam macie role, podział. I odezwała się Agnieszka, która napisała: ja najbardziej nie lubię, jak prowadzę auto, tego pouczania, uważaj, wolniej. Nie lubię też syczenia pasażerów, kiedy tak naprawdę jadę normalnie. Justyna z kolei pisze: nie lubię, jak kierowca taksówki pyka w telefonie. Wolę przeżyć kurs, a nie zostać pasażerem w trybie game over. I jeszcze wpadła głosówka od Żanety.
1: Wszystko się toczy wokół jedzenia, ale będziesz to jadła, ale nie na krusz. Będziesz to sprzątała po sobie. Boże, czy musisz tak trzaskać? Dwa teksty mojego męża, to jest co inne.
0: To zupełnie jakby Żaneta ze mną podróżowała. Jeszcze Litka?
2: Z reguły to bardziej wolę jednak być pasażerem, ale wtedy u kierowcy nie lubię, kiedy zamiast patrzeć przed siebie, ogląda się jednak za kobietami. No niestety, pół żartem, pół serio, ale prawdziwie.
0: Ja pamiętam, jak na jednej z pierwszych jazd, kiedy jeszcze uczyłem się i oczywiście zanim zrobiłem prawo jazdy, instruktor powiedział do mnie: nie patrz na boki, tylko tam, gdzie chleb będzie. Więc jakby co, ja już się nie rozglądam. 18 po 12 to jest SK.

0: Oops, I did it again. To Britney Spears. A gdybyście wy tak w kontraście chcieli coś po raz pierwszy zrobić, to pamiętajcie o naszej nowej zabawieska po raz pierwszy w naszej nowej popołudniowce Usointy i Kościela, czyli SK w Radiu SK, bo oni bardzo chętnie wasze marzenia spełnią i w tym pierwszym razie pomogą. Serio, serio, naprawdę. Jutro po godzinie 15 Sointa i Kościół czekają w SC i każdego dnia po południu, a w piątek to nawet wcześniej, bo już od godziny 14, więc w sprawie tych pierwszych razów to zapraszam na sk.pl i do naszej apki eskowej. Tam się możecie zgłosić. A za chwileczkę Temper City i Self Aware w Radiu SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
12: I po reklamie.

0: posmalonej swojej Sunflower. Łukasz, ciekaw jestem, czy my byśmy jakiś duecik mogli nagrać.
1: No to spróbujmy.
2: Sunflower w naszym wykonaniu.
1: Matko, tylko nie wiem, czy to można by było nazwać śpiewem. To był między śpiewem a rapem. Coś takiego.
0: Nie wiem, co jakby ludzie reagowali, jakby tego posłuchali.
2: Tylko... Mój Boże.
1: My byśmy byli słoneczniki, po prostu.
0: Słuchaj, mi już jest blisko do... A dobra. Słuchajcie, Łukasz z Duńczyk, jak słyszycie, w świetnej formie. Zostaje z wami po godzinie 13, będzie grał hity na czasie. Ale Łukasz, muszę ciebie zapytać o to, co było tematem w tej godzinie. Czego ty nie lubisz, jak pasażer robi w samochodzie, kiedy ty jesteś kierowcą?
1: Jak je chipsy albo paluszki. Jeju, daj spokój.
0: Ja kiedyś to w ogóle byłem trochę przegięty, bo nie lubiłem nawet, jak mi przesuwał fotel tył przód. Znaczy nie, że mój, tylko ten swój.
1: Ale najgorzej jest, jak wsiadasz po kimś. Ustawiłeś sobie idealnie, lusterka wszystko ustawione, nagle ktoś wsiada i znowu muszę ustawić.
0: Albo najgorzej jest jeszcze, jak pasażer, który siedzi obok, tak blisko sobie przesuwa fotel, nie wiadomo po co, że ci siedzi w szybie i ty patrzysz w prawo, widzisz pasażera, nie widzisz nic.
1: A ja miałem raz taką sytuację, że moja narzeczona obsługuje zawsze butelkę wody i była tak zaspana, że mi tą butelkę podała, potem ja jej oddałem, żeby zakręciła.
0: A ona
1: i nie zakręciła.
0: Okej. Okay. Łukasz Zujczyk z wami zostaje, Rafał Adamczak, dzięki za dzisiaj.

0: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z piątka to grubiak, Duda,
1: Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj.

0: nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Wyjazd na maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22.00 w TTV.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To nasz multimedialny magazyn, który możecie znaleźć na sk.pl. Artysta szczerze odpowiedział na wiele pytań dotyczących swojej kariery i zdradził na przykład, jak radzi sobie z popularnością. Czy Oskar Cym może jeszcze tak spokojnie po prostu wyjść na ulicę?
11: Widzę jakby na sobie, czuję jakby wzrok i tak dalej, ale no to nie jest tak, że nie mogę sobie wyjść. Zresztą ja na co dzień raczej ubieram się dość inaczej niż na scenie, czy gdzieś w klipach i tak dalej. Ja chodzę w dresie albo jakiś spodenkach, no totalnie inaczej ubrany, więc też może jakoś tak się nie rzucam.
10: A, czyli jak zobaczycie kogoś w dresie na ulicy, to zwracajcie uwagę, czy to przypadkiem nie jest Oskar Cym. Całą rozmowę znajdziecie na story.sk.pl i na SK-owym kanale na YouTubie. A w Radiu SK możecie regularnie usłyszeć nowy hit Oskara bez końca. Sezon na letnie imprezki jeszcze się nie skończył. Już za tydzień bawimy się razem z wami w Wałbrzychu. Tam zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek zagra m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Krzysiek Zalewski. Wstęp na koncerty jest darmowy. Zdobywcy bursztynowego słowika w studiu Radia SK. Kuba i Kuba wpadli do nas ostatnio z nowym numerem i przyznali, że jeszcze nie ochłonęli po festiwalu w Sopocie, ale słowika traktują godnie.
12: Kąpaliśmy go w morzu, więc on chyba szczęśliwy jest.
13: Już tak. Podrósł nawet kilka centymetrów.
12: Tak, jest super. Trochę większy. Niedługo urośnie do tego wielkości tego, który jest w Operze Leśnej. Tam
13: tak. My go sobie wyafirmowaliśmy tak naprawdę. Zawsze przyjeżdżając na Operę Leśną mieliśmy już kilka sytuacji możliwości. Patrzyliśmy na tego słowika i mówiliśmy tak do siebie, że no stary, fajnie by było kiedyś zdobyć tą nagrodę.
10: No i marzenie się spełniło za hit Stygnie Lato, a teraz panowie mają dla nas nowy numer Chłopaki, który mówi o tym, żeby nie bać się płakać.
13: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego robić.
12: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, bo ich było jak najmniej.
10: Zagram wam ten numer już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC 3 minuty po godzinie 13. Ja wam się muszę, słuchajcie, jeszcze poskarżyć na Rafała Adamczaka. On mi tak tu klimę w studiu teraz rozkręcił, że ja zaraz kurtkę założę. Lato mamy, tak tylko przypominam, ale powietrze to już takie jesienne. Kto dzisiaj usłyszał to zdanie? Na szczęście jeszcze w Radiu SK letnia playlista. Łukasz Zduńczyk, cześć!

I tak się leniwie kołyszemy w niedzielne popołudnie, 18 minut po 13. Ale przy tym numerze samochód tak fajnie sunie po asfalcie. W drodze do teściów na obiad na przykład. Nelly Furtado z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. A ja was serdecznie zapraszam na strefę kibica do Radia SK. Startuje punktualnie o godzinie 15. Wtedy będziemy kibicować polskim siatkarkom, które dzisiaj zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy z Serbkami. Wczoraj niestety w półfinale nie udało się wygrać z Włoszkami. Nasze przegrały 1-3. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że nasze słabo grały czy coś. Ja tylko przypomnę, że trener polskich siatkarek Stefano Lavarini jest Włochem. One po prostu nie chciały mu robić przykrości, bo to dobry facet jest.

0: Pamiętacie to? Pamiętacie, jak się przy tym numerze na wakacje jeździło? Zawsze jak ten kawałek leciał w Radiu SK, to ja z fotela pasażera słyszałem: ej, no Łukasz, weź to przycisz trochę, bo za głośno. No nie da się słuchać po cichu. A teraz czas na nowość od wielkich zwycięzców.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo w Radiu SK zawsze najlepsze świeże numery z najwyższej możliwej muzycznej półki. I teraz zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, Kuba i Kuba, ostatnio wpadli do naszego studia i zdradzili, co czuli w momencie ogłoszenia wyników w Operze Leśnej.
2: No to była taka adrenalina, nagle w ogóle euforia, w ogóle skakaliśmy tam z radości. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje za bardzo.
0: Z hitem Stygnie Lato zdobyli szczyt, a teraz na antenie Radia SK rozpoczyna się nowy hit Kuby i Kuby. Chłopaki, już teraz. Ten numer jeszcze nie brzmi jak jesień, ale jak taka fajna, ciepła końcówka lata. Test SK to są hity na czasie.

0: Zywa. Uładowanie baterii przed nowym tygodniem. Florida i Kesha z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, przed chwilą w telewizji pokazywali chiński sklep, w którym ludzi obsługuje normalnie, słuchajcie, robot. Dobrze, że w Polsce czegoś takiego nie ma. Już mamy wystarczająco dużo problemów z kasami samoobsługowymi, prawda? Wystarczy, że coś raz źle zeskanujemy i trzeba asystenta wzywać i czekać 5 minut, zanim ktoś do nas przyjdzie. Z robotem te same problemy by były. Prawdziwy kasjer może co jakiś czas jest winny grosika, ale przynajmniej dogadać się normalnie można.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.

Mowa w Warszawie zagrają legendy BDOS, PZ, Łona, Soku, OSR, Paktofonika i wielu innych. I to wszystko w towarzystwie orkiestry Jimka. Przed nami historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Jeżeli chcecie być na tym wydarzeniu, no to odezwijcie się do Radia SK, bo ja mam dla was podwójne zaproszenie i po godzinie 14 wręczę komuś z was. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, albo mogą być też SMS-y 664-402-302. Dawajcie znać, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na to wydarzenie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: kto się zagotuje w kuchni Masterchefa.
1: O Boże, co byście tu zrobili?
2: Czy możemy zwolnić go?
3: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
2: Michel, ty jesteś już mój asystent.
0: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN. I po reklamie.
4: Bełchatów na czasie.
5: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. MCK w Bełchatowie zaprasza na niedzielne kino na Leżakach.
6: Na placu przy scenie plenerowej MCK Giganty Mocy wyświetlimy dla Was film pod tytułem Better Man. Niesamowity Robbie Williams. Pełną muzyki i emocji historię jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów. To historia wielkiej kariery, scenicznych sukcesów, ale także zmagań z własnymi słabościami.
5: Mówi Sylwia Broszęcka-Guszczar z MCK-u w Bełchatowie. Bezpłatny seans startuje o 20.30.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu, a chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie, a przywitał ich Wołodymyr Zełański. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i świetną zabawę dla całych rodzin. Trwa kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
8: Power Food Festival w Płocku trwa w najlepsze. Co prawda raz świeci słońce, raz pada deszcz, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. My pokazujemy, że można zdrowo i można smacznie. Ja właśnie podchodzę do naszego szefa kuchni, Mariusza Jeznacha. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.
8: Co ty tutaj robisz?
9: Aktualnie jest tutaj na grillu kotlet, taki hamburger zagrodowy z kurczaka i mamy z drugiej strony hamburger z łososia.
8: Przybywajcie, bo jest tutaj bardzo pysznie. Do zobaczenia.
7: Patronem jest Radio SK, a wydarzenie jest bezpłatne.
10: Legendy polskiego rapu w towarzystwie orkiestry Dżimka. To już w najbliższą sobotę w Warszawie. Jeśli chcecie tam być, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonujcie mnie z kim i dlaczego. I będę miał też coś dla tych, którzy są teraz w trasie. Beat, dobry pas, autostrada, lewy pas. Gips i Opał na pewno w tej godzinie zagrają. Opał jutro wpadnie do Radia SK na rap 20 po 23. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin Van Buuren w Radiu SK, to są właśnie hity na czasie, a razem ze mną teraz nasz słuchacz Krzysiek, który niczego się nie spodziewa. Wyrwałem go właśnie z rodzinnej imprezy. Cześć Krzysiu.
1: Witam.
0: Słuchaj, bo wiem, że teraz jesteś na imprezie, ale mam nadzieję, że szybko sprawę załatwimy, bo twoja żona mi w zaufaniu powiedziała, że ty lubisz rap. Czy to się zgadza wszystko?
1: Oczywiście.
0: Agnieszka jest razem z nami. Hej Agnieszka.
2: Hej, hej.
0: Krzysiu, powiem ci, że masz naprawdę dobrą żonę. Naprawdę, słuchaj, bo ona w tajemnicy z tej imprezy uciekła na inne piętro, żebyś ty niczego nie widział. Odezwała się do Radia SK i powiedziała, że lubicie rap, że od zawsze słuchacie. A byliście ostatnio razem na jakiejś imprezce?
1: Oj, zdarza się.
0: Zdarza.
1: Oczywiście.
0: Ale słyszałem też, że będziecie mieli wolną chatę. Że dziecko wyjeżdża na jakiś wyjazd.
1: Zgadza się, wszystko się zgadza. Jesteście dobrze poinformowani.
0: SK zawsze dobrze poinformowana. Aż się prosi, żeby coś z tym wolnym czasem zrobić, prawda Agnieszka?
2: Dokładnie tak.
0: No i dlatego Agnieszka odezwała się do Radia SK, bo wie, że tutaj się zaczynają najlepsze imprezki. Słuchajcie, będziecie mogli usłyszeć legendy polskiego rapu na żywo w towarzystwie orkiestry Jimka. Tam będzie PZ, Łona, Sokół, Paktofonika i wielu innych, bo teraz zgarniacie podwójne zaproszenie na historię polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. To już w sobotę w Warszawie.
1: O kurczę, dziękuję bardzo. Dzięki.
0: To już wracajcie do stołu, bo rodzina będzie dziwnie patrzeć. Dobrej zabawy wam życzę.
2: Dzięki bardzo.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów.

0: Wdech, wydech. I tak sobie odpoczywamy. Odstresowujemy się przed dniem na P, który jest bardzo daleko. Tak brzmi niedzielne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To była Lana Del Rey. Zanim zrobimy jakikolwiek remont, słuchajcie, musimy się 3 razy zastanowić, bo pewna para z Warzymic w województwie zachodniopomorskim zrobiła remont i straciła oszczędności życia. Nie dlatego, że materiały budowlane były drogie. Słuchajcie, para wyrzucała stare meble i zapomniała opróżnić pewną starą komodę, w której były oszczędności życia. Wystawili na śmietnik starą komodę, a w środku było kilkaset tysięcy złotych. Kiedy się zorientowali, komoda już pojechała prawdopodobnie na wysypisko i teraz policja prowadzi dochodzenie, nawet ta para wynajęła prywatnego detektywa, żeby tę komodę znalazł. Na razie śladu po niej zaginął, słuchajcie. Ja myślę, że ci państwo czują coś podobnego co my, gdy zapomnimy wyciągnąć kasy z kieszeni i wyrzucimy spodnie do prania. Tylko że tak kilkaset tysięcy razy bardziej. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel marki Mlekowita. Spółdzielnia Mleczarska Mlekowita. Producent wysokobiałkowych skyrów. Autopromocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.
1: Skarż.

U nas ciągle jest wakacyjnie. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 15, a polskie siatkarki właśnie teraz wybiegają na boisko w Stambule i już za kilka minut zaczną walkę o brązowy medal Mistrzostw Europy. Zmierzą się z Serbią. Za chwilę będziemy kibicować. Zapraszam Was serdecznie do strefy kibica Radia SK. Będę ten wynik dla Was śledził. Jak tylko coś się fajnego wydarzy, od razu Wam o tym opowiem. Ale Wy też opowiedzcie, właśnie tak w sprawie medalu, w jakiej sprawie zasługujecie dzisiaj na medal, albo ktoś inny Waszym zdaniem zasługuje. Może taki schaboszczak na obiad Wam wyszedł, że miodzio po prostu. Pochwalcie się tym. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. W jakiej sprawie zasługujecie na medal? SK jest najlepsza w graniu hitów na czasie. No i po godzinie 15 na pewno Temper City się pojawi.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: To będzie ostatnia reklama,
5: wygenerowaną z AI.

0: a nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Złota nie będzie, ale o brąz też warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia podczas siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet. Polki wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw.
4: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
3: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Z naszymi siatkarkami Serbki w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, to potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Okazało się, że w systemy obserwacji wleciało duże stado ptaków. Zablokowana krajowa 15 w Dylewie w Kujawsko-Pomorskiem, to między Toruniem i Brodnicą. Zderzyły się tam dwa auta, 3 osoby są ranne, a utrudnienia mogą potrwać nawet 2 godziny.
5: A na zegarach ściennych właśnie kąt prosty 90 stopni, taka matematyka. Punktualnie godzina 15, nasze siatkarki już ustawione, już gotowe do gry. Za chwilę piłka pójdzie w ruch, a my w Radiu SK będziemy śledzić dla Was ten mecz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A no i przede wszystkim będę dobrze grał. Keanu Silva już teraz.

0: Ten pan dzisiaj jest w Polsce. Wstawił zdjęcie chyba z jakiegoś hotelu z podpisem Warsaw Poland. Age w Radio SK, gramy hity na czasie. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Bardzo wyrównany początek pierwszego seta, ale no z tego co widzę, to teraz Serbki wychodzą na prowadzenie. Jest 16-13, ale spokojnie, jeszcze wszystko wróci do normy. A wy wręczacie sobie medale. Za co? No teraz medal biegnie do Marzeny, która spowodowała wielki bałagan w domu w słusznym celu.
1: Cześć SK. Ja dzisiaj postanowiłam zrobić jesienne porządki mojej szafy. Nie było litości. Większość rzeczy wylądowała w kontenerkach. Łącznie 6 worków na śmieci. Pozdrawiam.
0: To jest jeden z niewielu momentów w życiu, kiedy da się odnaleźć w damskiej szafie, kiedy jest wszystko poukładane i tak będzie, myślę, że przez tydzień, dopóki się znowu bałagan nie zrobi. Ale zaraz... Skoro się pojawiło dodatkowe miejsce w szafie, to twój facet już się może szykować na zakupy, bo te braki trzeba uzupełnić. Radio,

0: Jajajaj, to jest cały czas dobre. Hit zawsze na czasie. Black Eyed Peas w Radiu SK. Polskie siatkarki niestety przegrały pierwszego seta z Serbią w meczu o brąz Mistrzostw Europy, ale spokojnie, nadrobimy zaległości. Wystartowała druga partia. Teraz aktualnie 2-1 dla reprezentacji Serbii. A wy przyznajecie sobie medale. Sobie albo komuś innemu. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak to zrobiła Michalina.
1: Hej, SK. Ja dzisiaj byłam w lesie. Chodziłam 3 godziny i znalazłam jednego rubaczywego prawdziwka. Także myślę, że ten medal jest dla mnie. Za cierpliwość.
0: Nie, to nie jest medal za cierpliwość. To jest medal w eliminowaniu przeciwników. Michalina po prostu teraz wysłała wiadomość do wszystkich grzybiarzy w jej okolicy, że nie, słuchajcie, tam nie ma żadnych grzybów. Absolutnie. W ogóle nawet nie idźcie do tego lasu, bo tam nic ciekawego nie znajdziecie. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
18: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

nas cisza i spokój, a na boisku wielkie emocje. Sienna Spyro w Radiu SK. Polskie siatkarki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy, no i niestety nie jest dobrze. Pierwszego seta wygrały Serbki, a w drugim prowadzą 21-17. No właśnie, a może chcielibyście kiedyś w przyszłości po raz pierwszy obejrzeć na żywo, na stadionie, mecz polskich siatkarzy? Dajcie nam znać, jaki pierwszy raz chcielibyście przeżyć. Nasz nowy popołudniowy duet Sońta i Korościel rozdają codziennie kasę na wasze pierwsze razy. Wpadajcie na sk.pl i nas przekonujcie, jaki pierwszy raz wam macie w głowie, tylko proszę nie mówcie, że na przykład wyprawa na Mount Everest, bo to potrafi kosztować kilkaset tysięcy złotych, żeby nas prezes nie zbankrutował. Ale może chcielibyście po raz pierwszy nauczyć się jeździć na rolkach, ale brakuje wam sprzętu? Sońta i Korościel codziennie po południu wam to załatwiają. Zgłaszajcie się na sk.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
5: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.
16: Bełchatów na czasie.
17: Daniel Tekliński, cześć! Od 10 do 12 września w Łodzi czeka nas Great September. Wydarzenie odbędzie się w kilkunastu klubach i w pasażu Schillera. W sumie zobaczymy 100 wykonawców, głównie początkujących twórców. Zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu Artur Rojek.
18: To jest festiwal, który ma pokazać nie tylko przyszłości polskich artystów, którzy debiutują, ale też artystów, którzy są ciekawi i debiutujący, ale nie tylko pochodzący z Polski.
17: Do wyboru będzie wiele gatunków muzycznych.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Trwa drugi set, a spotkanie śledzi Michał Rawa.
3: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
19: Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. Jeszcze do 18:00 otwarte będą lokale wyborcze w Saksonii-Anhalcie. Mieszkańcy tego regionu wybierają władzę swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB i SK Kids.

0: Race to główne atrakcje tegorocznego Małopolska Tour w Nowym Targu. Wydarzenie już w przyszły weekend, a szczegóły na małopolskatour.pl.
1: No i niestety na tablicy wyników już 0-2. Polki na razie przegrywają w meczu o brąz Mistrzostw Europy. No tak to jest, słuchajcie, jak się wychodzi z domu bez obiadu. Spokojnie, słuchajcie, jest niedziela dzisiaj, wszyscy są tacy wyluzowani, nic się nie chce. Jeszcze się dziewczyny rozbudzą, będziemy kibicować. Łukasz Zdończyk, witajcie. Nie jest wszystko stracone.

hit zawsze na czasie. To Madonna w Radiu SK. Ja wam teraz polecam zajrzeć na eskowego Instagrama, bo tam się dzieją rzeczy niesamowite. Jesteśmy razem z wami w Krakowie, gdzie, uwaga, odbywają się pierwsze w Polsce zawody biegowe dla robotów. Tam nawet startuje, słuchajcie, nasz zawodnik. SK ma swojego robota humanoidalnego, nazywa się Axel. Jak mu poszło, to możecie zobaczyć na relacjach na eskowym Instagramie. A jak skończył bieg, to nawet zatańczył taki fajny taniec radości. I super mu to wyszło. Także gratulujemy naszemu robotowi. Ja mam tylko nadzieję, słuchajcie, że ten robot nie będzie miał ambicji, żeby zostać prezenterem radiowym.

0: Jak odpoczywać w niedzielne popołudnie? To z takimi numerami. U nas słowo poniedziałek nie istnieje. Robin Schulz i Watermat to nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a polskie siatkarki aktualnie zaczynają odrabiać straty. Słuchajcie, jest dobrze. Ja nie wiem, co tam się wydarzyło. Pierwsze dwa sety przecież przegraliśmy, ale w tym trzecim nagle nasze dziewczyny sobie przypomniały, jak się odbija piłkę. Ja nie wiem, czy one w przerwie jakąś kawkę wypiły, obiad zjadły, a może reprymendę od szefa dostały, ale aktualnie, słuchajcie, to jest pogrom. O, właśnie wygrały. Słuchajcie, odrabiamy zaległości. Jest 2-1 dla Serbii, a tego trzeciego seta wygraliśmy 25-15. A my w Radiu SK za chwilę gramy dalej po krótkiej przerwie. Jason Derulo. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
15: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
14: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
18: O Boże, co wyście tu zrobili?
19: Czy możemy zwolnić go?
20: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
19: Michel, ty jesteś już mój asystent.
17: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
21: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
22: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
23: To będzie ostatnia reklama. Pan Rębiszewski?
24: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
25: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: I po reklamie.

Bez przerwy są hity na czasie na antenie Radia SK. White 2-1-1-5, Palar i Vivi Simon. Wielkie emocje w meczu polskich siatkarek. Słuchajcie, to jest decydujący moment tego meczu. Biało-czerwone walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Serbia prowadzi 2-1 w setach i w tym czwartym przegrać już nie możemy. Niestety teraz Serbki wychodzą na prowadzenie i prowadzą 19-15. Ale słuchajcie, piłka jest jeszcze w grze. Zaraz wam powiem, jak to się zakończy. Za chwilę też najnowsze newsy Radia SK.

0: najniższe ceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 lat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem Wołodymyra Zełenskiego a wysłannikami Donalda Trumpa w Kijowie. Przed nami druga, rozszerzona, z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Rozmowy dotyczą zakończenia wojny. Jutro znów zobaczymy ją na korcie. Iga Świątek zmierzy się z mistrzynią olimpijską sprzed 2 lat, Chinką Qin Wenzhen. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open.
19: This is the most positive part of the year for me.
18: To najbardziej pozytywny moment roku dla mnie. Cieszę się, że miałam więcej czasu na pracę z trenerem, ponieważ to mi dużo dało, zarówno pod względem tenisowym, jak i pewności siebie. A przypomnijmy, spotkanie z Czeszką Marię Buzkową Polka wygrała 2-0. Ponad 20 maszyn pobiegło w szczytnym celu. Za nami pierwszy w historii wyścig robotów towarzyszących 15. edycji Poland Business Run w Krakowie. Był także robot Radia SK.
20: Go! Robot, który ma na imię Axel. Axel to SK od tyłu plus L. Mati Fuczyło, prezenter Radia SK. Jest to nasz robot. Nie był pierwszy, ale był wspaniały.
21: Bartosz Książek, jestem z zespołu Deep Dog. To jest robot humanoidalny G1. Towarzyszy nam bardzo długo, jeździ na eventy do dzieciaków, do szkół. Jest bardzo aktywny, no i udało się pokazać, że jest

0: również najszybszym.
1: A na miejscu była Ula Bienia-Niesyczyńska. W krakowskim Poland Business Run wzięło udział 17 tysięcy osób. W wydarzeniu patronowało Radio SK.
2: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Niestety polskie siatkarki właśnie przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy. Serbia wygrywa 3-1. Ale słuchajcie, nie ma tego złego. Dzięki temu, że przegrały, to mogą teraz od razu jechać do hotelu i nie muszą czekać na tę nudną ceremonię medalową. Są plusy tej historii. Poprawmy sobie jakoś humor. Ja obiecuję, że załatwiam hity na czasie, a wy nagrajcie głosówkę na Messengera Radia SK. Co u was dobrego się dzisiaj wydarzyło? Łukasz Duńczyk, cześć!

0: Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Polskie siatkarki, przypomnę, przegrały mecz o trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy, ale się nie smucimy. Wy udowadniacie, że humory wam dopisują, dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co dobrego u was się dzisiaj wydarzyło? I teraz uwaga, wielkie gratulacje dla naszego słuchacza Konrada.
1: Cześć SK, to okay. Co się u mnie dzisiaj wydarzyło dobrego, to się okazuje, że się zmieścimy w spodnie od garnitury.
0: Brawo.
1: Gdzie żona obstawiała, że się nie uda.
0: No brawo Konrad, wielkie gratulacje, bo żona w ciebie nie wierzyła, ale ty jej udowodniłeś, że jednak miałeś rację, że w dobrej temperaturze uprałeś te spodnie. W nagrodę leci do ciebie eskowa koszulka z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story z Oskarem Cymsem, a dla żony z dedykacją romantyczna Zalia.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Teraz czas na nowość od polskiej artystki, która ma z Edem Sheeranem sporo wspólnego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo i on, i ona grali na Stadionie Narodowym. Mam dla was świeży numer Sanach, która w piątek zakończyła swoją stadionową trasę koncertową wielkim występem na PGE Narodowym w Warszawie. Była masa gości, wielu znanych artystów. Nawet Maciek Musiał się pojawił, znany aktor, który w czasie jej występu zamiatał scenę. Sanach z okazji zakończenia trasy koncertowej wypuściła nowy numer. Teraz pewnie odpoczywa po tym wielkim wysiłku, a my odpocznijmy razem z nią. Sanach i Cichosza już teraz w Radiu SK.

0: Beyoncé i Jay-Z w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Spokojnie, to był tylko fałszywy alarm. Dzisiaj rano polskie wojsko poderwało śmigłowiec. To po tym, jak się pojawiły informacje, że znad Białorusi do Polski miał wlecieć niezidentyfikowany obiekt latający. Jednak słuchajcie, jak się później okazało, po weryfikacji, polskie systemy radiolokacyjne zauważyły przelot dużego stada ptaków. Słuchajcie, jakby nie patrzeć, to też jest pewnego rodzaju zagrożenie, prawda? Zwłaszcza jak człowiek dopiero co samochód umył. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Marian, jaki laptop jest top?
12: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
13: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
23: Duży jasna maksa.
22: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
24: I po reklamie.
25: Eska.

na eskowej playliście. Cały czas jest piękne, upalne lato. Sylwia Grzeszczak w Radiu Eska. Za chwilę najnowsze newsy, w których powiemy o meczu polskich siatkarek, które niestety przegrały walkę o brąz na Mistrzostwach Europy. No ale słuchajcie, są też dobre sportowe informacje. Robert Lewandowski strzela jak szalony. W nocy strzelił 5. gola w tym ligowym sezonie w barwach Chicago Fire. Słyszeliście to ten odgłos podziwu? Chyba nasz Lewandowski Amerykanom się podoba. Jedno jest pewne, słuchajcie, Robert Lewandowski robi Polakom za oceanem bardzo dobrą reklamę.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Tutaj szybko! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy?

0: nowością w tym kinie jest thriller Nie patrz w dół 2.
1: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polki poza podium. Nasze siatkarki przegrały mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Brązowy medal zdobyły Serbki, które wygrały to spotkanie 3-1. O szczegółach Michał Rawa.
2: Serbki zdecydowanie wygrały dwa pierwsze sety tego pojedynku. Przełamanie dla Polek przyszło w trzecim secie, w którym wygrały 25-15. Niestety w czwartym secie Serbki pokazały klasę i wygrały do 18. Nasze zawodniczki kończą turniej na czwartym miejscu. Na medal mistrzowskiej imprezy poczekamy jeszcze co najmniej rok. Ostatni nasze siatkarki zdobyły 17 lat temu.
1: A właśnie teraz rozpoczyna się finał Mistrzostw Europy. Włoszki o złoto zagrają z Turczynkami. Roman Rzet w prokuraturze krajowej w Katowicach. Trwa jego przesłuchanie, które jak podaje TVP Info prawdopodobnie będzie kontynuowane jutro. To w związku ze śledztwem Zonta Krypto. Przed nami biało-czerwony wieczór. Szymon Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz FC Porto Manchester City. To będzie inauguracyjna kolejka fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Jednym z sędziów liniowych będzie Tomasz Listkiewicz, a w drużynie FC Porto również Polacy Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła, zbiałka, cukru, brak, Duda, Duda,
3: Day. Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl?
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz

0: plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę.
3: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: I po reklamie.

0: SK Bełchatów.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
2: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z kręgową perkusją.

0: Tutaj Hanczak i zapowiedź finału muzyczno-koncertowej trylogii. 12 września na warszawskim lotnisku Bemowo usłyszymy trzeci i ostatni rozdział historii polskiego hip-hopu. To projekt, za którym stoi G-Mac i to właśnie z nim o tym koncercie i nie tylko rozmawiała Agata Chruściak.
1: Już 12 września wielki dzień, bo wtedy wrócisz na lotnisko Bemowo z niezwykłym koncertem. To będzie finał projektu Historia polskiego hip-hopu, rozdział trzeci, ostatni. Powiedz, dlaczego zależało ci na tym, żeby domknąć projekt zapoczątkowany już 4 lata temu.
2: To jest trochę właśnie z apetytem, że on rośnie, natomiast również pojawiają się nowe pomysły i chyba całe to wydarzenie jest o tym, o niezałatwionych sprawach, czyli zagraliśmy to Bemowo pierwszy raz, to była niesamowita impreza i miała taki partyzancki charakter. Nie wiadomo było, czy to się uda tak tylu raperów zebrać w jednym miejscu. Na pewno w tamtych czasach to było dość szalone. Później zagraliśmy stadion, który rozwinęliśmy też bardzo wizualnie i był dużo takim pieczołowicie przygotowanym wielkim wydarzeniem. A teraz wracamy zrobić coś pomiędzy. De facto spotkaliśmy się z tyloma raperami, mieliśmy tych interakcji parę i zawsze żałowałem, że nie nagraliśmy nowych kawałków, że nie napisaliśmy nowych rzeczy. I ten trzeci koncert jest również o tym, żeby zrobić coś nowego i tą historię jednocześnie spuentować jakąś przyszłością.
1: Pokazałeś, że rap i muzyka symfoniczna mogą ze sobą świetnie współistnieć. Tak było, kiedy projekt ruszał, no i tak jest teraz, ale powiedz, jak się pracowało w 2022, a jak teraz, co się zmieniło?
2: No, dla mnie ten rapowy, symfoniczny mariaż już trwa od przynajmniej jakiegoś 2015 w sumie i rzeczywiście ten świat trochę był inny wtedy, że trzeba było ludziom to jakoś tłumaczyć. Teraz dla mnie to jest chleb powszedni, jakaś bardzo naturalne połączenie, a jednocześnie wtedy no właśnie to jest trochę takie ogranie się z czymś, w co się wchodzi nowe i to tempo pozrasta, ilość rzeczy, które możemy sobie przyjąć, też rośnie, więc tutaj to było o tym, żeby się spotkać i robić muzykę też razem. Trochę za dużo dzisiaj się robi osobno i na komputerach i ten pomysł trochę się zrodził z czegoś bardzo skromnego, to nie jest fortepian, tylko to jest pianino i na tym pianinie napisałem parę motywów, do których właśnie legendy polskiego hip-hopu napisało parę rzeczy, bardzo często na miejscu i tak powstała w sumie płyta cała, nazywa się Etiudy na pianino właśnie. Sampler, orkiestrę i kolegów. Ten ostatni element, taki trochę uliczny, niebezpieczny, mieć kolegów. I to też jest jakieś kolejne z takich marzeń z młodości, niezałatwionych.
1: No właśnie, bo zgromadziłeś wielu czołowych artystów, Abradab, Łona, OSTR, Molesta, Evenement, PZ. Między innymi tych artystów usłyszymy podczas koncertu i na twojej płycie. Powiedz, co zdecydowało o wyborze tego składu? To właśnie te młodzieńcze wspomnienia jeszcze o tych wielkich?
2: To był klucz oczywiście do zapraszania ich na koncert, żeby grać starsze rzeczy, ale też przy tych koncertach poznaliśmy się też lepiej, więc byłem też ich ciekaw. Poznałem ich na scenie, traktuję ich jak muzyków, czyli poznając się na scenie też się ocenia, co sprawia trudność, co jest łatwość, co jest ciekawe. Jednocześnie jestem ich fanem, więc też byłem ciekaw, co by powiedzieli w takim klimacie, na takiej przestrzeni, jakby się odnaleźli.
1: Trochę ich sprawdzałeś.
2: Tak, i jednocześnie ciągle jest to zawsze moje zadanie, jakoś sobie ktoś to kiedyś dzisiaj chyba, to tak ktoś do mnie ładnie powiedział, przestawiać stół. Żeby robić rzeczy tak w życiu, żeby przestawiać stół.
1: Czyli żeby nie wszystko...
2: Żeby go obracać, żeby
1: próbować różnych rzeczy.
2: Żeby dekonstruować coś, zaczynać od nowa i trochę ten status quo rozmontowywać, ale oczywiście, że to się trudno robi, bo trzeba też fajnie pamiętać też o tym, co było dobre, co jest w tradycji piękne, co chcemy zachować, czego nie chcemy zgubić po drodze i wziąć ze sobą. Więc to jest taka nostalgiczna rzecz pod wieloma względami. Stąd też te etiudy, bo etiudy też są warsztatem, de facto takim treningiem. Dzięki temu ten proces też jest otwarty, ale te kawałki to czasami też brzmią jak coś, co się właśnie dzieje przed nami, rodzi się na naszych oczach. Wyszedł właśnie singiel z PZ-em. Zrobiliśmy kiedyś taki kawałek Nie muszę wracać w 2000 właśnie chyba 15 jakimś czy 12 i to był kawałek, którym nagrałem zespół, który potem pociąłem i go samplowałem, czyli to też jest ta budowa i ta rozbiórka. Być może cała ta płyta właśnie by się nie pojawiła, gdyby nie tamten pomysł i taka potrzeba trochę załatwienia tej sprawy jeszcze do końca i domknięcia tego. Tą nową etiudę z PZ-em.
1: Nowy kawałek jaki jest?
2: Jest jeszcze dziwniejsza sytuacja, bo akurat to było na wyjeździe, miałem jakieś mieszkanie wynajęte w jakimś tam serwisie internetowym, nie wiedziałem nawet jakie. I nagle patrzę, jest pianino w tym mieszkanku czy tam pokoiku. I nagrałem na telefon jakiś pomysł, który mi wpadł do głowy. I ten pomysł tak działał, PZ potem jak do tego zarapował, to ja postanowiłem już tego w ogóle nie psuć. I zostawiłem to pianino z tego dyktafonu, z tego w ogóle nawet nie nastrojone.
1: Przypadkowego zupełnie pokoju.
2: I nareszcie płyty jest piękne, studyjnie brzmiące pianino, na którym nagrałem wszystkie te utwory, a tego po prostu nie ruszałem, bo bałem się go zepsuć, więc to też jest trochę taka kuchnia i dużo tej kuchni chciałem zostawiać w tej muzyce, żeby właśnie nie brzmiała jak taki algorytm, jak taki jakiś ten wszędobylski dzisiejszy...
1: AI.
2: No.
1: Czyli jesteś taki sentymentalny.
2: No i to też w hip-hopie starym też były kiedyś skity, czyli takie kawałki, których nikt nie potrzebował, wypełniały te przestrzenie pomiędzy piosenkami, kawałkami na płytach i dawały właśnie jakiś taki klimat. I to jest taki mój komentarz, że jest dużo tej kuchni ze studia.
1: No bo tego klimatu chyba dzisiaj jednak potrzebujemy. Trochę już tak się przejedliśmy tym jajem.
2: Ta doskonałość,
1: wszystko jest takie samo.
2: Ta doskonałość niby jest tak względna, że ja w zasadzie już mnie od niej odrzuca na tyle, że właśnie lubię tego człowieka, ten brud, tam są oddechy, jakieś szmery, pomyłki często. Oczywiście, że każdy kawałek inną historię opowiada. Ten jest po prostu zwykłą etiudą, czyli jakby na sześć rąk w zasadzie zagrałem na tym jednym pianinie trzy razy. I też jest o tym, że kiedyś ten hip-hop był taki trochę na lupie, czyli że się powtarzał i wiele kawałków pozmieniałem, porozszerzałem, a ten realnie sobie właśnie tak trwa i PZ jest takim starym, dobrym PZ-em, a jednocześnie takim mądrym, nowym PZ-em, przyszłym PZ-em.
1: PZ z kiedyś i PZ z dziś.
2: I to też jest fajne, tak kumpla obserwować w rozwoju i w zmianach życiowych widzieć rapera, który tak naprawdę mówi wiersz.
1: No właśnie, ten kawałek jest trochę o takim dorastaniu artystycznym też.
2: Tak, nostalgia taka trochę właśnie o dzieciaku, wewnętrznym dzieciaku, porozmawiać, jakbyśmy się mogli spotkać dorośli, skonfrontować z tymi wyobrażeniami, które mieliśmy o sobie za młodu. I dla mnie w ogóle takim całym zjawiskiem w moim życiu jest właśnie hip-hop i stąd ta płyta producencka de facto z raperami, bo to było właśnie takie spotkanie z młodością.
1: No właśnie.
2: A jednocześnie dorastanie.
1: No właśnie, powiedziałeś o tym, że z każdym z artystów wiąże się jakaś historia i mówiłeś też, że po drodze poznaliśmy tylu ludzi, że stratą byłoby nie stworzyć z nimi czegoś nowego. To jak to wygląda? Najpierw jest muzyka, czy najpierw jest ten człowiek?
2: Zawsze było inaczej, ale oczywiście, że to pianino było punktem wyjścia, stąd też tytuł tej płyty, więc starałem się zrobić tak, żebyśmy się spotykali w studiu i ja po prostu zaczynałem coś grać. Na przykład OSTR przyszedł, on mi się kojarzy, to jest taki gościu, który improwizuje na każdym koncercie, freestyle robi z publicznością, rapuje o tym, co ma skitrane w kontrabasie, kontrabasista w trakcie, kiedy do niego podchodzi i robi wielki show. I myślałem, że zrobimy coś w tym stylu, coś takiego eksplozywnego, wielkiego, a nagle widzę gościa, który jest trochę taki jakiś przydymiony, jakiś kompletnie zmęczony i zacząłem grać coś nostalgicznego i on napisał w 20 minut po prostu ten tekst, a w kawałku się pojawił pierwszy take. Na samym początku kawałka jest pierwsze podejście do w ogóle próby wypowiedzenia tych słów i nagrania tego. Więc to są takie rzeczy, które które zostawiałem te smaczki. U PZ-a na przykład jest, co prawda to był drugi take, ale z pierwszego take'u jest z notatki głosowej, którą mi nagrał, jak myślał nad tym tekstem, też zostawiłem tam jakiś fragment. Chyba ten człowiek będzie tym, do czego nas będzie coraz bardziej ciągnąć w przyszłości, tak mi się wydaje. A jednocześnie dokumentacja tego procesu, że to nie jest kliknąć jakiś prompt i nagle wychodzą rezultaty, tylko że jest jakaś historia.
1: Czyli tak słuchając tej płyty będzie można trochę się poczuć jak z tobą w tym studiu podczas pierwszych nagrań?
2: To jest na pewno jakaś podróż. Przez to, że robię muzykę do filmów jako zawód taki wyuczony i wyćwiczony, to gdzieś zawsze tak się staram opowiedzieć na całej płycie jakąś dłuższą, większą historię. I oczywiście ta płyta taka jest, żeby się zmieniała cały czas, ale też nie za wszelką cenę i też starałem się ograniczać. Moim głównym zadaniem artystycznym wobec siebie było tego nie psuć, czyli zrobić tyle, ile trzeba i czasami odpuszczać, czyli ograniczać tak naprawdę też pomysły.
1: A z kim szczególnie inspirująco wspominasz współpracę przy tej płycie? No bo na liście artystów jest zdecydowanie więcej niż wymienieni przeze mnie chwilę temu.
2: No to są, o każdym musiałaby być anegdota. Oczywiście, że przychodzi mi do głowy Łona, którego nie było na poprzednich koncertach, więc spotkaliśmy się w studiu dopiero teraz, pierwszy raz pracowaliśmy razem. Zawsze byłem jego fanem od długiego czasu i on przyjechał i siedział ze mną przy komputerze, że układaliśmy te elementy tego kawałka najdłużej razem i to był ciekawy proces. On jest ostatnim kawałkiem na płycie, a pierwszym jest Eldo i to jest z zespołu Grammatic legendarnego i to jest odwrotna postawa, bo Eldo na przykład nie chciał posłuchać tego kawałka, jak go nagrał. Wyszedł, napisał go w studiu, usłuchając pierwszy raz muzyki, którą mu zagrałem na pianinie, napisał też piękną rzecz, piękny wiersz, wyszedł i nigdy go w życiu nie słyszał, do tej pory zresztą.
1: I bardzo zaufał mi się, ci, tak? Na 100%?
2: Tak, i jedna i druga postawa mi się bardzo podoba, czyli jeden siedzi ze mną i robi go razem ze mną przez cały ten żmudny proces, a drugi po punkowemu po prostu jakby nie interesuje go też jak tak naprawdę ten produkt czy ten efekt w ten sposób rozumiany, tylko sztuka jako tylko ten proces przy tym biurku, to robienie tego samego robienia i tylko i wyłącznie to jest w tym ciekawe, czyli bycie tu i teraz, jedno i drugie mi bardzo zaimponowało.
1: Bez poprawek, żadnych.
2: A to już swoją drogą, czyli o to bardzo też walczyłem, żeby starać się jak najmniej retuszów stosować też.
1: Powiedz, co jeszcze dopracowujesz? Czy są jeszcze jakieś niewiadome przed tym wrześniowym koncertem, na który czekamy?
2: No to jest kolejna ewolucja, bo te kawałki z płyty się w ogóle zmienią jeszcze raz na koncert na pewno, no bo gramy go z orkiestrą, zależy mi na tym, żeby ta symfoniczność była jak największa, a na płycie wcale nie miałem takiego wielkiego ciśnienia, żeby wszystko było tylko i wyłącznie symfoniczne, więc są takie niektóre bardziej numery, niektóre są nawet dość elektroniczne, a ta orkiestra się gdzieś pojawia jako jakiś most na przykład pomiędzy dwoma segmentami, więc chyba będę jeszcze je rekonstruował na koncert. Bo wiadomo, że czy jakaś ballada, czy coś delikatnego, no to trzeba to też formalnie ułożyć. Co innego na stojąco na bemowie, a co innego w samochodzie, czy w domu, słuchając płyty.
1: No to kto pojawi się na tym koncercie?
2: No mamy chyba już to ogłoszone w dużej mierze, bo to jest bardzo mocny skład. Eldo, OSTR, PZ, BDOS, Soku, Focus i Rahim. Czyli legendarna paktofonika, Oscar 83, czyli połowa problemu, cała Molesta Evenement, Kosma Król, Proteże Eldo właśnie i Abradab, czyli Kaliber 44, Wzgórze Ja Patrzy i Łona.
1: No to bardzo mocny skład nam się.
2: Jest jeszcze niespodzianka na końcu płyty, ale już nie będę podpowiadał za bardzo, bo już wystarczająco dużo podpowiedziałem.
1: To 12 września.

0: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Ta droga usprawni tranzyt na linii wschód-zachód oraz poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Sulejowa i okolic. Nastąpił przełom w sprawie budowy drogi ekspresowej S12.
1: Będzie realizowana ta wielka inwestycja.
2: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.
1: Polegająca na wybudowaniu drogi ekspresowej numer 12. Udało nam się w tamtym tygodniu uzyskać decyzję środowiskową. Przed nami badania geologiczne i w przyszłym roku, na początku roku, ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie rzeczywistych działań. Wreszcie się doczekaliśmy. To było arcytrudne działanie. Nasi poprzednicy zostawili nam błędną dokumentację, niezaktualizowaną, z wieloma błędnymi decyzjami, które trzeba było naprawić. Udało nam się z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska uzyskać porozumienie, zaktualizować potrzebną dokumentację i dojść do finału, którym jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Najtrudniejsza rzecz, która od wielu, wielu lat była nie do przejścia. Dzisiaj ten etap mamy za sobą i czeka nas tak naprawdę już formalna część przygotowania inwestycji do realizacji budowy.
3: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał właśnie ostateczną decyzję środowiskową dla dwóch bardzo istotnych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych.
2: Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Mianowicie drogi S12 i drogi S74. W przypadku drogi S12 mowa jest o odcinku Piotrków Trybunalski, granica województwa mazowieckiego. Ale uwaga, z decyzji wyłączony został odcinek między węzłem Kozenin i węzłem Januszewice. W przypadku drogi S74 mowa jest o odcinku Kozenin, granica województwa świętokrzyskiego, ale w tym przypadku decyzja nie obejmuje odcinka od węzła Kozenin do węzła Paradyż. Przypominam, że początki tej inwestycji sięgają 2010 roku. Od tego czasu przebrnęliśmy przez bardzo trudny, prawdę powiedziawszy, i skomplikowany proces przygotowawczy. W tej chwili decyzję już mamy, natomiast jeśli chodzi o pozostałe odcinki, czyli o S12 między węzłem Kozenin i węzłem Januszewice i S74 między węzłem Kozenin i węzłem Paradyż, w tym przypadku musimy przygotować, uzyskać odrębną decyzję środowiskową. Myślę, że będzie możliwe to w granicach 2030 roku. Natomiast jeśli mówimy o tych odcinkach, które objęte są wydaną właśnie decyzją środowiskową, przewidujemy, że w drugim kwartale przyszłego roku planujemy ogłosić przetarg w systemie Projektuj i Buduj.
4: Jest to największy krok, jaki do tej pory został przez ostatnie 20 lat wykonany do budowy tej drogi, tej S12, na którą tutaj my jako mieszkańcy czekamy. Przede wszystkim to jest ruch tranzytowy. To jest sypialnia Piotrkowa, na którą czeka, żeby dojechać do domu z Piotrkowa 2, 4 czy 6 km, czeka się 40 czy 50 minut. Powiem Państwu paradoksalnie taką sytuację, że szybciej dolatuje z Łodzi śmigłowiec LPR-u do wypadków, które tutaj na tej drodze się dzieją, niż z granicy Piotrkowa dojeżdża karetka.
5: Tirów jest bardzo dużo.
4: Potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas. Jak Państwo zresztą widzicie za mną, to jest nasza codzienność.
6: Ja mieszkam na osiedlu i w nocy spać nie można, bo jest już za tirem, jest głośno, a jeżeli będzie droga tylko praktycznie gdzieś jakiś objazd, a tylko spokojniejsza tutaj, to na pewno będą jakieś spokojne noce, spokojne dni i każdy będzie chyba bardziej zadowolony jak w tej chwili. No.
4: Walczyliśmy wszyscy. Wszyscy jesteśmy przygotowani na tą drogę. Tu serdeczne podziękowania dla wszystkich mieszkańców gminy. Serdeczne podziękowania przede wszystkim dla pani burmistrz, która wykonała niesamowicie żmudną, taką pozytywistyczną pracę, chodząc od jednych drzwi do drugich drzwi i dzięki temu mamy tą decyzję środowiskową. Dzięki temu pan minister Klimczak ją podpisał.
7: To była ogromna radość.
2: Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
7: To było bardzo wyczekiwane przedsięwzięcie, które zaczyna się materializować. To jest krok milowy we wszystkich staraniach zarówno nas, samorządu gminy Sulejów, ale i wszystkich mieszkańców. No, może słowo wszystkich jest nie na miejscu, ale wielu mieszkańców. Pewnie każdy doświadczył korków na drodze krajowej pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem. A dla nas ten ruch to nie jest ruch życiodajny, tak jak w innych lokalizacjach, tylko ruch dławiący, nie tylko rozwój, ale i bieżące funkcjonowanie. Także radość była ogromna.
8: No i co zrobić? No, mają budować obwodnice, nie obwodnice. Ale to tylko chyba na papierze.
9: Obiecanki, kacanki. No, tak myślę.

0: czy to są obiecanki cacanki?
1: Myślę, że w każdym z nas jest racjonalizm przede wszystkim, bo mamy świadomość tego, że proces inwestycyjny, szczególnie jeśli chodzi o inwestycje strategiczne, ma bardzo wiele ryzyk. I te ryzyka po drodze oczywiście mogą się zdarzyć. Rozumiem ten sceptycyzm, ale też nie możemy zapominać o tym, że trzeba planować. Nawet jeżeli te plany trzeba potem weryfikować, to trzeba planować, żeby iść do przodu. To jest taki moment, w którym ja mogę powiedzieć, że plany na rozwój gminy Sulejów łączą się bezpośrednio z tym, co się ma wydarzyć. Więc nawet jeżeli w harmonogramie rzeczowo-finansowym zdarzy się, że będą opóźnienia, to i tak sam cel jest bardzo ważny i będę robić wszystko, co w mojej mocy, żeby ten cel osiągnąć. Dla nas to jest rzeczywiście spowodowanie, że ten ruch, to o czym wspomniałam, nie będzie już tym ruchem dławiącym, a życiodajnym strumieniem pojazdów, które będą mogły obsługiwać planowane przez nas tereny inwestycyjne. To już jest bardzo konkretne zamierzenie. To jest zamierzenie, które opieramy o 92 hektary powierzchni inwestycyjnej, którą można ustanowić przy węźle Sulejów Jaksonek. I to jest to, do czego my zmierzamy. To jest to, dlaczego ja tak intensywnie zabiegałam o to, żeby te decyzje zostały podjęte. I ta decyzja o decyzji środowiskowej jest kluczowa, bo jak wiemy, w inwestycjach wszystko zaczyna się od środowiska. Ja wierzę w ten plan, naprawdę mocno w niego wierzę, ale nie spuszczę tutaj ręki z pulsu z całą pewnością.
2: Tematem zajął się Rafał Różycki.
3: SK Bełchatów.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej U20 kobiet rozegrane zostaną również w Łodzi. Po raz pierwszy w historii Polska będzie gospodarzem tej imprezy. Mecze rozegrane zostaną również w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku Białej. O wątkach łódzkiej imprezy, która startuje już w sobotę, Grzegorz Mnich.
4: W Łodzi rozegranych zostanie 10 spotkań, w tym półfinały i finał, zapowiada Marta Górska-Han z Wydziału Sportu Łódzkiego Magistratu.
5: Są u nas dwie grupy, w których naprawdę pojawią się zespoły z wąskiego grona pretendentów do medali. Będziemy mieli u siebie zarówno Koreanki Północne, obrończynie tytułu, Amerykanki, które są wspierane jakby silnym zapleczem swoim uniwersyteckim, Japonki i w ogóle Azjatki, które znane są z bardzo fachowej techniki i oceniane są jako najlepsze zespoły na świecie. Mam nadzieję zobaczyć również Polki. Wierzę w to, że dziewczyny są już tak utalentowanym rocznikiem, który pokazał, że na mistrzostwach Europy jest w stanie zdobywać medale. Na ostatnich mistrzostwach świata U17 również świetnie się zaprezentował, docierając do ćwierćfinału i mam nadzieję, że tutaj pobije to osiągnięcie. Liczę na to, że w Łodzi również będziemy mogli zobaczyć polski zespół. Te mistrzostwa to są oczywiście emocje, które z nami zostaną i wspomnienia. I to jest to, co mieliśmy tutaj w 2019 roku. Teraz wszyscy wspominamy, że Erling Haaland u nas się rozkręcał i jakby zdobywał mnóstwo bramek, akurat nie w Łodzi, ale w Lublinie. Są też wspomnienia, słyszałam Marka Chojnackiego, który wspomina, jak z Diego Armando Maradoną grał na U20 w 1979 roku. I to są takie emocje, które zostają.
6: Zaczynamy absolutnie wyjątkowe wydarzenie, czyli Mistrzostwa Świata U20 kobiet w piłce nożnej.
4: Wiceprezydent Adam Wieczorek.
6: I Łódź będzie jednym z czterech miast gospodarzy. Łącznie z nami Bielsko-Biała, Katowice oraz Sosnowiec. W Łodzi odbędzie się najwięcej z meczy, czyli 20 w ramach tego wydarzenia, przy czym będzie ćwierćfinał, półfinał, mecz o trzecie miejsce oraz finał tychże mistrzostw. Dzisiaj z ogromną przyjemnością występujemy w naszych polskich barwach, bo również dziewczyny z Polski będą grały, ale to także dla duma dla Łodzi, bo nie tylko jako gospodarz tego wydarzenia będziemy cieszyć się z tego eventu, ale także dlatego, że dwie z dziewczyn, które grają w zespole, pochodzą z naszego łódzkiego klubu, z SMS, więc będziemy także mogli obserwować zmagania naszych dziewczyn i im kibicować podczas tych wydarzeń.
4: Od gry naszych zawodniczek zależeć będzie, kiedy zobaczymy je w Łodzi, dodaje Piotr Szor, dyrektor operacyjny Makis.
7: Polki mają szansę zagrać u nas w 1/8 finału, jeżeli z trzecich miejsc, jeżeli takie zajmą w swoich grupach, one tutaj z grup, które tutaj mamy wskazane na grafice, wejdą z tego trzeciego miejsca, wtedy w 1/8 grają u nas. Jeżeli, czego życzymy, zajmą pierwsze miejsce w grupie i przejdą 1/8 finału, wtedy w ćwierćfinale również grają u nas, a my życzymy sobie, żeby te pozostałe mecze, bo półfinały są u nas, mecze o trzecie miejsce i finał, więc żebyśmy tam zobaczyli Polki. Będzie oczywiście bardzo ciężko, ale tego sobie życzymy. Co do przygotowań, u nas podobnie jak na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, te przygotowania trwały od 1,5 roku.
2: Mistrzostwa potrwają do 27 września. W Łodzi mecze obejrzymy na stadionie ŁKS-u. Od 1 września w podstawówkach obowiązuje nowa podstawa programowa. W wielu szkołach w Łodzi jeszcze przed reformą stawiano na kreatywność, zabawę przez naukę i zastosowanie wiedzy w praktyce.
0: Nowa podstawa programowa w podstawówce to rewolucja?
8: Trochę tak i trochę nie. Urszula Walewska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy pierwszej w szkole podstawowej nr 173 w Łodzi. Ponieważ gro założeń nowej reformy to tak naprawdę działania, które przez wiele lat w szkołach były podejmowane, zostały oczywiście zebrane w zbiór zasad nowej reformy i bardzo dobrze.
0: To co się zmienia tak oficjalnie?
8: Oficjalnie na pewno większy nacisk będzie kładziony na większą ilość zajęć praktycznych, projektów, innowacji. Troszeczkę mamy odejść od takiego systemu typowo książkowego z ćwiczeniami na rzecz właśnie zajęć praktycznych, zdobywania umiejętności.
0: I pracy zespołowej?
8: Zdecydowanie tak. Duży nacisk reforma kładzie na pracę zespołową, na kontakty rówieśnicze i na działania interdyscyplinarne.
0: To jakie to ma przełożenie na te maluchy? Bo zaczyna się to w tych klasach najmłodszych.
8: Tak, zaczyna się to w tych klasach najmłodszych i gro nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej również realizowało i nadal realizuje swoje działania właśnie pracując metodami projektu czy innowacji pedagogicznych nastawionych właśnie na działania praktyczne.
0: Ja pamiętam to z gimnazjum, gdy chodził mój syn i to były bardzo fajne metody. Dzieciaki z tego mnóstwo wyniosły i właściwie korzystają w dorosłym życiu. To był bardzo dobry, taki wspólny czas, no ale później gimnazja się skończyły.
8: Dokładnie tak. Czasy gimnazjów to faktycznie taki słynny czas pracy metodą projektów. I tak jak właśnie pani wspomniała, bardzo dużo dzieciaki z tego wynosiły, dlatego na pewno warto to przenieść od samych maluchów, od klas 1-3.
0: To jak to wygląda u tych maluchów? Tak na przykładzie.
8: Na przykład, jeżeli chodzi o zajęcia edukacji matematycznej, jedna z koleżanek, realizując innowacje, będzie zamiast pisać cyferki, liczyć na patyczkach w klasie, będzie wychodziła na zewnątrz i będzie korzystała z dobrodziejstw otoczenia, przyrody i w ten sposób metodą praktyczną dzieci będą zdobywać umiejętności matematyczne od podstaw.
0: Czyli tak naprawdę nauka przez zabawę.
8: Dokładnie, nauka przez zabawę, przez doświadczanie, przez manipulowanie i myślę, że to zdecydowanie większy ślad w mózgu u dzieci zostawi i jednocześnie wpłynie na lepsze zapamiętywanie treści programowych.
0: Myślę, że dzieci bardzo chętnie się angażują, bo tym najmłodszym trudno jest wysiedzieć w takim bezruchu przez jakiś czas, a tutaj aktywności proponujecie.
8: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że świat jest bardzo przebodźcowany. W związku z tym dzieci, które przychodzą już do klas pierwszych, bardzo często również się zdarza, że są przebodźcowane, potrzebują bardzo dużej ilości ruchu. A wiadomo, system klasowo-lekcyjny troszeczkę to blokuje, uniemożliwia. To siedzenie w ławkach czasami bywa dla nich trudne, więc takie wyjście, czy nawet na korytarz szkolny i tam działania praktyczne właśnie z manipulowaniem, przeliczaniem, obserwowaniem, doświadczaniem na pewno wpłyną na to, że chociaż troszeczkę tego nadmiaru energii spożytkują w inny sposób, a nie wiercąc je w ławkach.
0: Ta reforma też dotyczy czwartoklasistów, a to jest taki trudny czas, bo dzieci przechodzą do zupełnie innego systemu po tych klasach 1-3. Co je tutaj czeka?
9: Zawsze było wyzwanie. Jak dzieci przechodziły z tego młodszego etapu edukacyjnego, pierwszego do drugiego, no to też było dla nich wyzwanie, bo nowy wychowawca, nowi nauczyciele, nowe przedmioty. One w tej chwili nie ma techniki, są zajęcia praktyczno-techniczne. Dla nich ta nazwa praktycznie nic nie mówi specjalnie, bo to było, tak? Jest w ilości 2 godzin czy 3, już nie pamiętam. Przyroda to też jest przedmiot nowy dla nich, tak? Tylko tej przyrody jest teraz więcej, bo jest to o tym, to może powiedzieć na przykład klasa 5, tak? Że oni mają inaczej. Klasa 4 niekoniecznie. Ale jest nacisk na te zajęcia praktyczne, na wykorzystywanie tej wiedzy w praktyce, w normalnym życiu. Ja tak myślę sobie, że to zawsze tak było. To, co jest naprawdę nowe, to jest ten tydzień projektowy, który jest w pewnym sensie, no, trochę dezorganizuje pracę szkoły, bo to trzeba jednak dopasować różne zajęcia, to jest takie interdyscyplinarne do planu tych dzieci i to jest takie, no, taka zmiana organizacji na ten tydzień. ale nauczyciele mają już pewne pomysły. O nich będziemy mówić 15 września, jak będzie Rada Pedagogiczna.
2: Tematem zajęła się Ela Piotrowska.
3: SK Bełchatów News.
10: Łukasz Bogdan, zapraszam. 6 zabytkowych budynków, w których mieszczą się przedszkole, szkoły podstawowe i licea, zostanie wyremontowanych. Jest na to 100 milionów złotych. Miasto Łódź pozyskało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej, a prace mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
0: Co konkretnie trzeba zrobić w jedenastce?
11: W jedenastce, tak jak we wszystkich pozostałych inwestycjach, będziemy dokonywać kompleksowej termomodernizacji. Radosław Badera, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji. Wymiana centralnego ogrzewania, będzie modernizacja oświetlenia na energooszczędne, wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej oraz docieplenie zewnętrzne w formie tynku termoizolacyjnego.
0: Tutaj nie można kłaść styropianu, bo to budynki zabytkowe.
11: Tak, taka termomodernizacja. Modernizacja musi się odbywać w uzgodnieniu z łódzkim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dodatkowo tutaj jeszcze będzie docieplone poddasze i dokonana zostanie modernizacja poszycia dachowego.
0: Remonty zabytkowych szkół to wyzwanie?
5: Oczywiście, że wyzwanie, dlatego że są one zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, ale pokazujemy, że również remontujemy zabytkowe placówki edukacyjne, bo są one bardzo ważne na mapie naszego miasta. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent miasta Łodzi. Muszę podkreślić, że zabytkowe placówki to jest 2 razy większy koszt, jeśli chodzi o remont. Tutaj przeznaczamy 100 milionów złotych, z czego dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to jest 68 milionów i 2 miliony z budżetu państwa, resztę wkład miasta. Natomiast w 11 liceum będzie najpoważniejszy remont, bo będzie kosztował prawie 24 miliony złotych.
0: Tutaj do tych remontów dorzuca się Unia Europejska.
12: No tak naprawdę to jest główny płacącym za nie, dlatego że na kwotę 100 milionów złotych składa się kwota 68 milionów złotych, która pochodzi ze środków łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, funduszy europejskich dla łódzkiego i bez tej kwoty nie dalibyśmy z całą pewnością rady, więc to pokazuje, jak bardzo ważne są fundusze unijne. Piotr Borsz, dyrektor Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Bo na tą kwotę 100 milionów złotych składa się 68, jak już powiedziałem, z funduszy unijnych, 2 miliony złotych z budżetu państwa, no i dość duży wydatek jak dla miasta, czyli 30 milionów do tego dokłada miasto. Te budynki, które są zabytkowe, one wymagają naprawdę dużo większych pieniędzy na remont. Bez środków unijnych z całą pewnością nie dalibyśmy rady.
0: Wielki remont, ale to będzie taka operacja na żywym organizmie. Będziecie tu cały czas pracować?
8: Tak, jeśli chodzi o wymianę w środku, czyli elektryki i ogrzewania, będziemy pracować. Magdalena Siejka, dyrektor 11 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Będziemy musieli się tak zorganizować z wykonawcami, żeby szkoła normalnie funkcjonowała.
0: Tutaj macie dużo klas, duża przestrzeń. Dacie radę tak się trochę zagęścić?
8: Zrobimy wszystko, żeby dać radę, żeby na pewno uczniowie nie ucierpieli tutaj w trakcie remontu na tym, że nie będą mieli lekcji, czy lekcje będą w nieodpowiednich warunkach.
0: Co będzie najtrudniejsze przy tym remoncie?
8: Myślę, że właśnie najtrudniejsze będą te elementy, które będą wpływały na to, że będziemy musieli troszeczkę przeorganizować pracę szkoły. Czyli tak jak mówiłam, elektryka będzie ogrzewanie i myślę, że też wymiana okien, tak? No bo w tym momencie, jak będą okna wymieniane, też będziemy musieli wyprowadzić uczniów w sal, no bo prace muszą się odbywać bez ich udziału.
0: No ale to teraz idzie szybko.
8: Tak, myślę, że wszystko pójdzie szybko i że damy radę i tutaj uda nam się to wszystko płynnie zorganizować.
10: O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
3: SK Bełchatów.
10: Ponad 4000 kilometrów ekstremalne upały, ulewne deszcze i jeden cel. Legendarny Olimp w Grecji. W taką wyprawę wybrali się motocykliści z motobani Zuniejowa. Dodajmy, że każdego dnia spędzali w drodze 12 do 14 godzin, pokonując setki kilometrów w trudnych warunkach. Spotkałem się z nimi i porozmawiałem, a byli ze mną Dariusz Banicki, Rafał Tuleja, Hubert Gorzałczyński i Mariusz Idzikowski.
13: Skąd pomysł, żeby motorami o pojemności 350 cm3 pojechać z Unijowa aż na Olimp?
14: No pomysł to u nas się narodził w ten sposób, że zwykła rozmowa. Jedziemy, udało się załatwić motory, jakichś sponsorów, partnerów i heja.
13: Czy ty byłeś kierowcą, czy ty byłeś takim asekurantem bardziej?
14: Ja prowadziłem samochód.
13: Czyli jechałeś za całą...
14: Tak, zamykałem konwój.
13: Rozumiem. Panowie, jak wyglądała ta trasa, jak przygotowania? Tak z biegu, czy tak powiedział Darek? Rozmawialiście? Dobra, jest pomysł, to jedziemy. Ile kilometrów dziennie na tym motorze jeździliście?
15: No to różnie zależy od danej trasy, ale średnio 600-700 dziennie wychodziło. Nieustannie to było kilkanaście godzin non-stop na motocyklu. W każdą pogodę, w każdą temperaturę nie było z miły. Nie mieliśmy za bardzo czasu nawet, żeby cokolwiek zwiedzać, cokolwiek innego robić, ponieważ no, cisnął nas czas. Presja tego czasu, temperatura, baliśmy się, żeby gdzieś się nie zblokować, bo każdy przestój jednak wydłużał ten czas, mogliśmy nie dojechać do danego noclegu w danym dniu, także to była naprawdę dość intensywna podróż, bardzo wyczerpująca także fizycznie, ponieważ nie każdy sobie zdaje sprawę, jak jechać tak małolitrażowym motocyklem typu Bobber w taką wyprawę. To naprawdę jest, myślę, że wyczyn nie dla każdego.
13: No i dodajemy, że osoby, które nigdy na motocyklu nie jechały, to nie jest taka wygoda jak w samochodzie, prawda?
14: Temperatura, która panowała maksymalną, jaką żeśmy zobaczyli, to była 56 stopni. 56 stopni.
13: Wiadomo, wiatr we włosach, ale sama temperatura daje też...
14: Tam nie było wiatru. I naprawdę nie jechały inne motory, tylko my.
13: Tylko wy. A tak. Właśnie, byliście jakąś atrakcją na trasie wśród innych użytkowników dróg?
16: Tak, na pewno. Ludzie nas pozdrawiali. Mało tego, osoby, które miały... Bo Mojawy są jakby nie było czeskie, tak? Z czeskiej fabryki. I osoby, które jechały czeskimi samochodami, to tym bardziej nas pozdrawiały, tak? Każdy się cieszył i dopingował.
13: Rozumiem. Czy były chwile zwątpienia podczas całej tej podróży?
16: Nie, raczej nie. No wiedzieliśmy, że damy radę, mieliśmy zaplanowany nasz harmonogram i po prostu staraliśmy się dojechać, tak? Do tego punktu, do którego mieliśmy. Każdy się tam nawzajem dopingował. Jak była przerwa, no to jak mieliśmy tankowanie, czy coś, chwila przerwy i jedziemy dalej.
13: No ale mieliście ze sobą kontakt cały czas? Nie wiem, przez kask, telefon, cokolwiek?
14: Znaczy, powiem tak, w tej podróży wbrew pozorom nic nie było planowane, ale każdy miał jakąś swoją funkcję.
13: No tak, no jedna osoba jadąca z przodu, ona była gdyby nawigatorem całej tej wyprawy, tak? Czyli ona decydowała, że skręcamy, ale jedziemy prosto, tak?
16: Tak, tak, no dokładnie. No akurat tak się stało, że ja byłem za to odpowiedzialny i mniej więcej mieliśmy ustalony odcinek, jaki mamy przejechać. No i tam jak każdy mówił, że powiedzmy chce się zatrzymać na jakąś chwilową przerwę, czy tam posilić się, no to wtedy się zatrzymywaliśmy i robiliśmy ten postój chwilowy, tak? No bo wiadomo, czas nas goni.
13: A powiedzcie, z jaką średnią prędkością jechaliście na Olimp? To około 120? Zgodnie
17: nie,
13: z planem?
17: No to nie są turystyczne motocykle, które mają po 1000-1200 płynie.
14: Ale sporty też nie są?
17: Sporty też nie są. Tu prędkość taka przelotowa to jest w okolicach 85-95 km na godzinę. Przy tych temperaturach naprawdę musieliśmy odejmować na manetce, żeby po prostu ich nie przegrzeć. Tak? Mhm.
13: Też uważać. Nie nudziła was w związku z tym ta trasa, skoro jeździcie maszynami o wiele większą, z większą mocą, nie? I pewnie ta chęć troszkę przyspieszenia zapewne.

0: którymś momencie jedziemy i wespy nas wyprzedziły. Były takie momenty, że ta... chcesz przyspieszyć? A nie możesz. Znaczy inaczej. Możesz, ale no nie na wiązało się z konsekwencjami, to, że nie dojedziemy. Tak?
1: No tak, no poruszaliście się autostradami generalnie, tak?
0: Więc... Znaczy, gdzie były autostrady, to były, tak? Autostrady tak naprawdę kończą się w Rumunii.
2: Powiem ci tak, że były drogi naprawdę, że nie chciałbyś tam iść. Asfalt, a tam takie dziury. 30 w górę, 30 w dół. I wyrwy normalnie.
1: No to przejazd motocyklem jeszcze trudniejszą. No, mała dziurka już jest niebezpieczna, no. Tak? A już nie mówię o takich różnicach poziomu.
2: Tak.
3: Na pewno nudy nie było, choćby ze względu na to, że tam jedziemy przez różne obce kraje i jest różna kultura jazdy. Także trzeba było uważać nie tylko na siebie, na swoje motocykle, ale też na innych użytkowników drogi, którzy naprawdę potrafią się wpychać na trzeciego i z tym trzeba było bardzo uważać. No i samej nudy nie było, że to jest teren jednak górzysty. Non stop jakieś serpentyny, wyboje... w strasznym stanie miejscami drogi i trzeba było non-stop na skupieniu, pełne skupienie, żeby bezpieczeństwo było na pierwszym względzie. Tak samo jak na samym właśnie Olimpie. Podjazd jest bardzo stromy, jest dość niebezpieczny, jest bardzo droga kręta, dziurawa. Można się mieć problem, żeby wyrobić na zakręcie, minąć z innym pojazdem. Tym bardziej, jak już na przykład wracałem z Olimpu, to już wracałem po 22. To już było ciemno i stamtąd zjechać też motocyklem, to też z duszą na ramieniu. Bo to wcześniej deszczyk popadał, to było mokro, nie do końca było widać, gdzie jest zakręt, ponieważ tam nie ma zbyt świecących znaków, które tego informują, więc dużo idzie się na wyczucie. Dobrze, że akurat jawy dobre światła mają, dość mocne, także widać te zakręty, ale non-stop trzeba było bardzo uważać.
1: Który odcinek tej podróży był najtrudniejszy? No chyba sam podjazd już na samą górę.
4: Generalnie najbardziej wymagający... Pierwszy odcinek, tak, był, powiedzmy sobie, dlatego, że najdłuższy, aczkolwiek dla motocyklisty najbardziej wymagającymi odcinkami były jednak te przełęcze górskie, nie? Te, Rumunia. Powiedzmy sobie, te przejazdy przez Rumunię, przez tą górzystą Rumunię, przez górzystą Grecję, także no...
1: A wcześniej jak robiliście rezonans tej trasy, jak ona wygląda, ktoś wcześniej z waszych znajomych jechał, ostrzegał, słuchajcie, tu będzie tak, tu będzie tak?
4: Nie, no tak sami pojechaliśmy.
2: Zrobić pierwszego dnia 760 km to naprawdę jest wyczyn.
1: No ale po co było dalej? Już podjeżdżacie pod ten Olimp. Były chwile zwątpienia, coś kurczę, pomyśleliście, że nie dacie rady.
2: Ja mam do ciebie pytanie. Wiesz, jaki jest wysoki Olimp?
1: No około 3000.
2: Ja ten tak wyjeżdżałem z domu. Mnie się Olimp kojarzy z takim pagórkiem. I to z wieloma ludźmi, jak rozmawiamy, to ludziom się kojarzy Olimp z takim pagórkiem, wiesz, powiedzmy 1000, tam 1500 metrów. A tam naprawdę... Jest to góra i to naprawdę ostra góra i my możemy powiedzieć, że mamy w naszym gronie twardziela, no właśnie się ogląda do tyłu.
1: Wziął motocykl na plecy i poszedł sam, tak?
2: No z motocyklem by nie dał rady, ale wszedł na górę.
1: Ale słuchajcie, no właśnie, trasa na górę Olimp, czy to jest w ogóle legalne? Można tam wjechać motocyklem? Ludzie to robią? Czy jesteście jak gdyby pionierami w tym przypadku?
3: To znaczy jest ogólne miejsce parkingowe dla każdego typu pojazdu praktycznie. No nie jest tak, że no, tir tam się nie zmieści, ale generalnie no, podjeżdżają tam motocykle, samochody osobowe. I jest tam też schronisko i to jest miejsce jedyne, gdzie można dojechać na kołach. Dalej już zostaje tylko ewentualnie osiołek lub własne nogi, gdzie już jak akurat ja szedłem już tam dalej na szczyt.
1: Czy ty byłeś jedyną osobą, która już zdobyła ten szczyt? Czy panowie podążali za nim? Czy już jednak nie było na tyle sił?
2: My dojechaliśmy tam do tego pierwszego, do tego najwyższego punktu, jak można było dojechać. No i Rafał po prostu, szybka sesja zdjęciowa, parę słów, Rafał się przebrał, plecak i on w górę, a my w dół.
1: Zostawiłeś jakąś pamiątkę na górze?
3: No tak, naszą flagę przede wszystkim tam zatknąłem, ale trzeba zwrócić uwagę, że ja tam wyruszyłem z spodniach motocyklowych i w nowych butach motocyklowych.
2: Gdzie,
3: i po 13, gdzie każdy o tej porze to już wracał. Czyli nikt mi tego nie powiedział, że tą górę bierze się na dwa dni. Generalnie uznałem, że już jak pierwsza nasza taka poważna wyprawa takimi sprzętami, no to już grzech by było nie skorzystać, nie spróbować zaatakować tej góry. Także no jednak się udało, no nie był to prosty wyczyn, ciężko było, naprawdę było ciężko, to nie jest dla laików, ani dla motorów, tam jest niebezpieczne miejsca bywają, więc naprawdę trzeba mieć dobre buty. No te buty akurat się sprawdziły, chociaż troszkę się poobcierały. No bo to była jednak temperatura wysoka, ale w każdym razie polecam. Motobanit na Olimpie był.
1: Powiedz, od momentu zaparkowania tego motocykla do wejścia na szczyt, ile to zajęło ci czasu?
3: 6 godzin, w jedną stronę w górę.
1: Czy podczas zdobywania, ty, Rafał, zdobyłeś tę górę, potem zszedłeś od razu, wracacie do domu. Ta podróż wyglądała identycznie, tak? Też motorami wróciliście do Unijowa?
4: Dokładnie tak. No pojechaliśmy w jedną stronę motocyklami, z powrotem wróciliśmy motocyklami.
1: Pasjonaci dwóch kółek nie spoczywają na laurach, już planują kolejne wyprawy w przyszłym roku. Fasada hotelu zamieni się w ekran. 26 września po raz pierwszy na fasadzie hotelu DoubleTree by Hilton w Łodzi zostanie zaprezentowany wideomapping Cyber Girl. Filmowa historia Łodzi stanie się tłem dla nowego pokazu. Obraz, światło i muzyka opowiedzą o zmianach w świecie technologii, mediów i komunikacji, a także nawiążą do historii dawnej wytwórni filmów fabularnych, mówi Agata Makarska, starszy specjalista do spraw PR i marketingu.
5: Chcemy zaprosić mieszkańców i turystów do spojrzenia na naszą przestrzeń w nowy sposób i troszkę ten mappingiem przypomnieć, jak w ostatnich 35 latach zmienił się ten nasz cyfrowy świat. Przy okazji nieco będzie tutaj smaczków z historii naszego adresu. Najlepszym miejscem do podziwienia spektaklu będzie park imienia księcia Józefa Poniatowskiego po przeciwnej stronie ulicy, co fasada hotelu.
1: Projekcje będą wyświetlane od 20 do północy co 15 minut.
6: SK Bełchatów News.
1: Uratowali 92-letnią seniorkę z płonącego domu. Takim bohaterskim czynem wykazało się dwóch sąsiadów, Piotr Kardas i Rafał Rozpęcki z pod Bełchatowa.
7: Bohaterowie?
8: Czy bohaterowie? Nie wiem. Nigdy nim nie byłem, nie jestem i zapewne nigdy nie będę bohaterem. Starszy honorzy sztabowy Piotr Kardas służy w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Po prostu zrobiłem to, co do mnie należało.
9: Chyba każdy by się tak zachował jak Piotr, bo mówię, ja akurat to tylko dobiegłem na sam koniec i udało się babcię uratować, a Rafał Rozpęcki. A główne zasługi to i tak dla Piotra tutaj.
10: Zacznijmy od początku. Jak to wyglądało?
8: No wtedy był bardzo upalny ten dzień. Temperatura grubo przekraczała chyba ponad 30 stopni, więc ten pożar dość szybko się zaczął rozprzestrzeniać i naprawdę czasu na reakcję było niewiele, żeby cokolwiek tam zdziałać. Tak właśnie wcześniej Rafał powiedział, no po kilku chwilach nie było już możliwości przejścia między budynkami.
10: To był, rozumiem, sąsiedni dom, tak?
8: Tak, tak.
10: Trzeba było działać szybko. Pan był jako pierwszy, tak w tym domu?
8: Pierwszy, no po prostu wbiegłem do tego domu, no nie znając rozkładu pomieszczeń, po prostu intuicyjnie to poszło, że znalazłem tą babcię i po prostu powiedziałem, że pali się dom i wychodzimy. O dziwo posłuchała mnie, bo no, to była starsza pani, 92 lata, wpada jakiś obcy gość, nie wiadomo jakby zareagowała, tak? Mogłaby stawiać opór, wtedy już raczej nie dalibyśmy rady wyjść stamtąd.
10: No właśnie, tam nie było czasu na zastanawianie
8: nie,
10: się.
8: Nie, prawda? Nie, oczywiście, że nie, bo mówię, temperatura sprzyjała bardzo szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.
10: Co by było, gdyby pan się nie zjawił na czas?
8: No myślę, że to chyba by się skończyło tragicznie, tak?
10: Tam decydowały nie tylko minuty, ale też sekundy.
8: Sekundy oczywiście, bo tam po 5 minutach to już chyba nie było szans nawet na cokolwiek, żeby zdziałać.
10: Na szczęście nie był pan sam, bo miał pan po chwili kompana właśnie.
8: Tak, oczywiście, że pan tak. Rafał. Tutaj Rafał też dużą pomoc wniósł, bo nawet żeśmy kawałek płotu musieli rozebrać, żeby tutaj babcię bezpiecznie przenieść, tak? Z dala od tego dymu żrącego, bo niestety pożar jak jest, to ten dym jest, wszyscy wiemy, jak i nie pozwala oddychać ani działać w tym kierunku.
10: Tutaj też reakcja była natychmiastowa.
9: Znaczy ja akurat dobiegłem, jak Piotr już wyprowadzał babcię z budynku i tylko dobiegłem, pomogłem mu odprowadzić ją jak najdalej. Brama akurat z tamtej strony posesji była zamknięta, więc nie było możliwości w ogóle uciec dalej z podwórka. A jak doszliśmy do końca tego podwórka, to już ten dym był na tyle żrący, że no po prostu odcięło nam to drogę ucieczki i z babcią nie dalibyśmy rady obejść z powrotem tego budynku, żeby uciec z tym wejściem, którym wszedłem. I mówię do Piotra, dawaj rozbieramy ogrodzenie, bo mówię, no ona nam tutaj, żeby się tam jakiejś tragedii nie stało. Rozebraliśmy dwa przęsła i babcię na krzesełku przez płot przynieśliśmy, także udało się.
10: Całą i zdrową.
9: Całą i zdrową, tak, tak. Także to skończyło się na tyle szczęśliwie. No, a niestety budynek się spalił.
10: Wiadomo, że działaliście panowie na dużej adrenalinie. A co było później, kiedy nieco już te emocje opadły? Jakie myśli panom towarzyszyły?
9: Nie wiem, tak nie zastanawiałem się nawet nad tym, co po tym. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, bo akurat z zięciem pracuję, razem pracujemy na kopalni, no i jedyne, co ma to organizować jakąś pomoc, sprzątanie po tym pożarze i tak dalej, także tylko takie rzeczy.
10: Była taka duża ulga, udało się.
8: Na pewno była ulga, że finał był szczęśliwy, tak? Mimo, że cały budynek spłonął, jednak tutaj życie ludzkie jest najważniejsze.
10: Bo doskonale wiemy o tym, że w takich sytuacjach nie brakuje gapiów. Nie brakuje osób, które zamiast pomagać, to wyciągają telefon i nagrywają. No, panowie reagowali natychmiast, dzięki czemu ta pani żyje.
8: Zgadza się, no tutaj nawet przez myśl nie przyszło, żeby gdzieś telefon mieć przy sobie, bo to po prostu to są ułamki sekund, krótka decyzja i działanie i tyle, tak?
9: No nic dodać, to co Piotr powiedział.
7: Moje emocje były bardzo wielkie. Lidia Witkowska, jestem córką uratowanej mojej mamy 92-letniej przez Piotra i Rafała. Zainstalowałam kamery i po prostu podgląd już nie działał. A ja w tym czasie poszłam do sklepu. Zrobiłam mamie herbatę i to było dosłownie w ciągu pół godziny. Jak wróciłam ze sklepu jeszcze samochodu, nie mogłam odpalić. Klientka tam podwiozła mnie do domu. No to już w zasadzie mama siedziała już na krzesełku. No i tylko była reakcja straży pożarnej, ratowanie. Ale tam już nie było co ratować. Pożar bardzo szybko pochłonął wszystko. Nawet nasz nowy dom. I cała ściana też no jest po prostu do remontu.
10: Na szczęście znalazło się dwóch takich śmiałków, tak, którzy są obok nas.
7: Jestem bardzo szczęśliwa, że uratowali moją mamę. To jest jedyna osoba, która po prostu trzyma mnie przy życiu.
10: No gdyby nie oni, pewnie...
7: No na pewno by spłonęła. Byłaby tragedia. Bo przeważnie jest tak, że ludzie nagrywają, oglądają, a pomocy...
10: Nie reagują.
7: Nie reagują, nie ma reakcji, nikt nie odważy się wejść i cokolwiek pomóc. Przechodzą obojętnie. Także bardzo, bardzo dziękuję sąsiadom za pomoc.
10: Oni nie uważają się za bohaterów, ale dla pani...
7: Są bohaterami. Jeden i drugi. Także dziękuję ślicznie.
1: Rozmawiał Rafał Różycki. Dramatyczne chwile rozegrały się kilka tygodni temu w miejscowości Domiechowice. Parkiet będzie służył dobrej sprawie. W najbliższą niedzielę w szkole podstawowej nr 149 w Łodzi odbędzie się charytatywny maraton zumby dla małego Teodorka. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią taniec, muzykę i aktywne spędzanie czasu, a przy okazji chcą pomóc. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
11: Na co dzień pracujecie, tańczycie, a teraz jeszcze będziecie pomagać.
12: Tym razem tańczymy w szczytnym celu. Organizujemy taki maraton taneczny, charytatywny, właśnie na którym będzie zumba i brazuka. Ola Karasińska-Kutner. Maraton jest dla chłopca Teodorka z guzem mózgu. Chłopiec nie ma jeszcze nawet roku. Bardzo potrzebuje naszego wsparcia, dlatego organizujemy, jesteśmy tutaj, żeby pomóc.
11: A jaka jest historia Teodora?
12: Historia Teodorka jest taka, że po prostu podczas zabawy uderzył się w główkę. Rodzice się zaniepokoili, ponieważ ruszała mu się powieka, tak jakby mrugał, i poszli do lekarza. Lekarz skierował ich na SOR. Podczas tomografii okazało się, że Teodorek ma guza mózgu wielkości ponad 4 cm. Został od razu skierowany na blok operacyjny. kolejny. Usunięto większość guza, no ale żeby była obawa, że po prostu będą, może być na przykład utrata wzroku albo jakieś coś z nerwami na kończynach, że może mieć nieruchomych tych kończyn, dlatego zdecydowano się zostawić 1,5 centymetra tego guza. No dalszej po prostu diagnostyki i obserwacji. Cała sytuacja miała miejsce około 2 miesiące temu i jakby wszystko zmienia się bardzo dynamicznie. Teodor ma bardzo dużo badań i tak naprawdę cały czas pokazują się jakieś nowe, różne rozwiązania. Niestety ostatnie badanie było w sobotę. Okazało się, że guz się powiększa. Na ten moment też wydaje się, że jest za wcześnie i zbyt ryzykowna byłaby kolejna operacja, dlatego no, konieczne jest zastosowanie chemioterapii. Też ze względu na możliwości, raczej chemioterapia będzie w Barcelonie, ponieważ w Polsce mamy na pierwszy rzut idą takie mocniejsze czy bardziej agresywne po prostu leki i byłoby ryzyko na przykład utraty słuchu. Dlatego rodzice się zdecydowali na taką chemioterapię w Barcelonie, gdzie są po prostu lżejsze te preparaty i wydaje się, że po prostu te skutki uboczne będą mniejsze. Tutaj jest oczywiście zbiórka. Tam jest wszystko opisane, też kroki leczenia, tylko że tak jak powiedziałam, to wszystko się rozwija dynamicznie i tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, jaka kwota jest potrzebna. Obecną kwotę, która tam jest, zasiliła już Fundacja Cancer Fighters. No jakby tutaj już takie wsparcie pierwsze na to pierwsze leczenie jest, no ale jakby ta zbiórka trwa, ponieważ no właśnie nie wiadomo co dalej, nie wiadomo też jak to leczenie się przyjmie. Każda pomoc jest nadal potrzebna.
13: No właśnie i wy te pomocy niesiecie i jesteś pomysłodawczynią. Co będziecie teraz realizować?
12: Zaproponowałam moim znajomym instruktorkom Zumby i Brazuki Fitness, żebyśmy zorganizowały po prostu dla Teodorka taki maraton taneczny właśnie, na którym będziemy prezentować, tańczyć Zumbę i Brazukę. Każdy może dołączyć niezależnie od poziomu. Nie trzeba też cały czas tańczyć, można odpocząć, można po prostu przyjść i zobaczyć, wesprzeć. Nikt tutaj nie wymaga, to nie jest też taki trening, to jest przede wszystkim dobra zabawa i żeby wspomóc tą zbiórkę.
13: Tańczycie nie tylko w Polsce.
14: Tak, zgadza się. Wyjeżdżamy również do Brazylii na karnawał. Tutaj akurat obydwie miałyśmy okazję zatańczyć na karnawale w Rio de Janeiro. Kasia Królak zajmuje się tańcem zawodowo. No, jest to fantastyczne doświadczenie i cieszymy się, że też możemy przenieść tą energię z Brazylii tutaj do nas, do Łodzi i dzielić się z nią na salach tanecznych, czy to właśnie podczas takich szczytnych wydarzeń. No i mamy fantastyczną społeczność instruktorów, którzy zawsze są właśnie gotowi pomóc. Na pewno można się spodziewać ogromnej dawki pozytywnej energii. Będzie Zumba Fitness, czyli rytmy latino, ale właśnie też będzie można potańczyć do rytmów brazylijskich, bo zaprezentujemy także program Brazuka Fitness, który przede wszystkim właśnie te rytmy brazylijskie w sobie ma i no, między innymi zatańczymy też tę sambę, którą tańczymy na karnawale, także będzie wspaniale, ale tak jak Ola mówi, najważniejsze tutaj jest dobra zabawa, no i pomoc, którą niesiemy dla Toda.
12: Wydarzenie odbywa się tą niedzielę, czyli 6 września. Zaczynamy o godzinie 11:30, maraton trwa 3 godziny, ale tak już wspominałam, można też sobie robić przerwy, tutaj najważniejsza jest pomoc i dobra zabawa. Maraton odbędzie się w szkole podstawowej numer 149 w Łodzi, przy ulicy Tatrzańskiej 69A.
13: Dlaczego ta szkoła akurat?
12: To ja po prostu napisałam maila do tej szkoły i po prostu dyrekcja się zgodziła, ale też dodam, chociaż to wyszło przypadkiem, że akurat tata Teodorka chodził do tej szkoły podstawowej.
15: Chciałybyśmy również serdecznie podziękować dyrekcji szkoły za udostępnienie sali gimnastycznej oraz za możliwość organizowania wydarzenia.
14: Na naszym maratonie połączymy energię, muzykę, ruch i wielkie serca. Każdy krok, każda piosenka i każda złotówka mają znaczenie. Razem dołożymy cegiełkę do walki o zdrowie i przyszłość Teodora.
13: To nie pierwszy raz, kiedy wy pomagacie, prawda?
12: Tak, zgadza się. Jest to już kolejna, powiedzmy, edycja maratonu, gdzie właśnie spotykamy się w szczytnym celu. Jest to już trzeci raz w tej szkole konkretnie, ale już też były organizowane takie maratony w innych miejscach, też z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu akurat Kasia z inną instruktorką Angelą to organizowały i też co roku to organizują. Także no, staramy się pomagać i łączyć właśnie tą społeczność taneczną, też właśnie pomagać potrzebującym.
13: Gdzie znaleźć więcej informacji, jeżeli chodzi o wasze wydarzenia?
12: Wydarzenie jest na Facebooku, także można wyszukać, pisać charytatywny maraton Zumba, myślnik dla Teodora i tam są wszystkie informacje, gdzie jest wydarzenie, w jakich godzinach i wszystkie sprawy organizacyjne również będą tam przekazane. Również jest link do zbiórki.
16: Cały dochód ze zbiórki zostanie przeznaczony na leczenie chłopca.
6: SK Bełchatów.
1: Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami w Łodzi Festiwal Fantastyki Kapitularz. Wydarzenie, które gromadzi miłośników literatury, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. Przygotowano kilkaset wydarzeń, a w tym spotkania autorskie, widowiskowe pokazy, gry oraz interaktywne strefy tematyczne. Grzegorz Mich.
16: Festiwal od lat ma swoich wiernych fanów.
17: Właśnie atmosfera to, że można sobie pogadać z znajomymi albo nawet nieznajomymi o rzeczach, które nas interesują wszystkich. Gdzieś tam posłuchać o ciekawych rzeczach na prelekcjach. Także jakby myślę, że program jest ciekawy, można poznać też nowych ludzi. Takie imprezy naprawdę ściągają ogromnych fanów fantazy. Fantastyki jako takiej i właśnie fantazy. I tutaj możliwości jest mnóstwo tych ludzi o różnych zainteresowaniach jest całe mnóstwo.
18: Ahoj piraci! Kapitularz 2026 zbliża się nieubłaganie. Słyszysz to?
19: Organizator Karolina Pokrzyńska.
18: To nie szum morza, ani miasta, ale nadchodzącej niezwykłej przygody. Pakuj skarby i patrz w horyzont, bo już 4 września wypływamy na szerokie wody morskich opowieści. I gwarantujemy, w tym roku emocje będą wysokie, jak fale w trakcie sztormu. Nasza załoga zawija prosto do portu Łódź na Uniwersytet Łódzki przy Pomorskiej, by przeżyć 3 dni totalnego szaleństwa. Kto z nami płynie? Mam nadzieję, że ty, ale wiemy już, że na pokładzie zameldują się wyjątkowi goście, a wśród nich Beata Jewiarz, wybitna aktorka, dziennikarka i promotorka kultury, Jarosław Juszkiewicz, legendarny radiowiec i kultowy głos nawigacji, który zawsze każe kierować się na południe, Stanisław Monderek, genialny reżyser, twórca filmowy i czarodziej wirtualnych światów w Game Devu oraz Jakub Ćwiek, pisarz, komik stand-upowy i prawdziwy korsarz polskiej fantastyki oraz kryminału. A obok nich wiele, wiele naukowców, pisarzy i twórców internetowych. Towarzyszyć nam będą też szanty śpiewane przez zespoły takie jak Grom i Zrefowani, a także dźwięki harfy czarujące okoliczne stwory grane przez Barbarę Karnik. Uświetniać ten czas będą również występy improwizowane na scenie, więc nie możecie tam zabraknąć.
20: Po prostu ludzie są przyjaźni. Tutaj ludzie są praktycznie wszyscy o tych samych zainteresowaniach w pewien sposób. Fantastyka, gry fabularne, LARP. Część osób jest zainteresowana fantastyką dalekowschodnią, czyli mangami i anime.
21: To można bardzo intensywnie spędzić czas, cały czas słuchając o rzeczach, którymi się interesujesz i jakby wszyscy ludzie dookoła też interesują się tym samym i to nie zdarza się zwykle.
18: Przemierzając pokłady naszego statku, trafisz też na masę atrakcji. Czekać będą na ciebie kreatywny konkurs cosplay, występy muzyczne, genialne prelekcje, gry oraz potężna strefa atrakcji i wystawców, gdzie zgarniesz najlepsze skarby i przeżyjesz niezapomniane chwile. Setki godzin planowanych aktywności do wyboru przez całe dnie, a na deser nocne granie w dedykowanej sali oraz sobotnie spektakularne fire show, które rozświetli całą okolice niczym salwa z 1000 armat. Jeśli kochasz dobrą zabawę, wolność i chcesz tam być, gdzie serce łódzkiej fantastyki po prostu bije, nie może cię zabraknąć. Odliczanie trwa. Wszystkie ręce na pokład i do zobaczenia na miejscu.
6: SK Bełchatów News.
1: Wakacje już się skończyły, ale tego samego nie można powiedzieć o remontach łódzkich ulic. Część prac została na jesień, co oznacza poważne utrudnienia w komunikacji. O szczegółach Grzegorz Mnich.
16: Jak pierwszego dnia po wakacjach jeździ się w Łodzi?
22: Widać na drogach, niestety, ale tak jest dużo ciaśniej, duże, większe korki, prawda? I większe, to teraz jest zablokowana wiadukt przy dworcu Kaliskim. Jedna nitka. Skrzyżowanie oczywiście Kościuszki, Zielona, to jest 3 lata zablokowane. Kluczowe skrzyżowanie w Łodzi. Bardzo ciężko z tego skrzyżowania się poruszać. Fabianiska też w stronę miasta jest zablokowana całkowicie. A teraz jak jeszcze wrócą studenci i ci inni, to w ogóle będzie. Ale ogólnie dobrze, że coś się w ogóle robi w Łodzi, bo będzie lepiej kiedyś.
16: Część inwestycji jest zaliczona do długotrwałych, a to oznacza, że będą zmorą kierowców jeszcze przez dłuższy czas.
23: Będą miały wpływ na ruch w mieście jesienią, to na przykład Broniewskiego, Żgowska czy Estakada przy dworcu Kaliskim.
16: Tomasz Andrzejewski z łódzkiego magistratu.
23: Przed nami kolejne otwarcia, bo jak choćby na Alei Palki mamy już nową nawierzchnię, tylko potrzebujemy jeszcze chwili, żeby wprowadzić nowe oznakowanie i we wrześniu kierowcy zyskają choćby drugi pas do lewoskrętu, który ułatwi podróżowanie, a do końca września czekamy choćby z takimi pracami jak na ulicy Pawianickiej. To jedyna rzecz, która zostaje jakby po tych wakacyjnych remontach, które zaplanowaliśmy sobie w ponad 40 lokalizacjach. Remonty to proces ciągły i one będą realizowane przez cały rok, natomiast w wakacje skupiamy się, żeby zrobić jak najwięcej. Natomiast jesienią pamiętajmy, że nadal trwają te długo długotrwałe inwestycje, jak choćby przebudowa torowiska na ulicy Broniewskiego. Remontujemy pierwszy odcinek ulicy Żgowskiej między Dąbrowskiego a Bednarską. Pracujemy przy estakadzie przy dworcu Kaliskim, a ponadto rozpoczął się remont ulicy Wróblewskiego.
16: A co udało się zrobić w wakacje?
23: Wykorzystaliśmy na maksa, aby zrobić jak najwięcej. Udało nam się ponad 40 ulic wyremontować. Były to też remonty trzech torowisk w mieście, które powodowały duże utrudnienia. Od dziś choćby wraca autobus na ulicę Kniaziewicza. Oprócz tego mamy kilka zupełnie nowych ulic z nowym asfaltem czy chodnikami, jak Marysińska czy Szklana, a we wrześniu kolejne nasze otwarcia, choćby ulica Górnicza czy Stefana. Na te wakacje zaplanowaliśmy sobie bardzo dużo pracy, nie urlopowaliśmy, żeby zrobić jak najwięcej, żeby jak najmniej zostało na jesień. Te wakacyjne remonty, choćby w postaci wymian nawierzchni, jakie robiliśmy choćby na ulicy Okulnej, w pełni zakończyliśmy wakacje. Dokończyliśmy też większe inwestycje jak Marysińską czy Szklaną i one są już otwarte. Ponadto od dziś możemy korzystać już z całej długości ulicy Kniaziewicza.
1: A na łódzkich ulicach jeszcze ciaśniej zrobi się od października, gdy do miasta zjadą studenci.
6: SK Bełchatów.
1: Od miesięcy bez bieżącej wody, a teraz jeszcze grozi eksmisja. Chodzi o lokatorkę mieszkania przy ulicy Prusa w Łodzi. Pani Monika i córka od miesięcy myją się w miskach. Wodę w butelkach dostarcza im zarząd lokali miejskich. Urzędnicy zaproponowali kobiecie inne, jednopokojowe mieszkanie. Ta jednak odmówiła. Tłumaczy, że potrzebuje lokalu, w którym znajdzie się również miejsce dla jej córki. O szczegółach Julia nie wiadoma.
0: Jak mówi Jacek Tukarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, miasto podjęło wszystkie wymagane prawem działania i zapewniło kobiecie odpowiedni lokal.
2: Lokal przy ulicy Prusa 24 został wyłączony z użytkowania ze względu na jego stan techniczny. Miasto już w lutym tego roku zaproponowało lokatorce inne mieszkanie przy ulicy Nawrot 29. To lokal o powierzchni około 40 m2 z pokojem, kuchnią i łazienką, położony na pierwszym piętrze i spełniający wszystkie wymagane standardy. Niestety ta propozycja nie została przyjęta. W związku z tym, że lokal przy ulicy Prusa 24 nadal nie został opuszczony, pod koniec kwietnia wypowiedziano umowę najmu, wyznaczając termin opuszczenia mieszkania do 30 czerwca. Do tej pory lokal nie został opuszczony. Sprawa zostanie więc skierowana do sądu.
3: Co się wydarzyło?
4: Tutaj na osiedlu pękła rura, to był ten czas tych mrozów. Wawrzyniak Monika, mieszkam przy ulicy Prusa, w kamienicy właściwie sama z córką. Ja już od 10 lat byłam przyzwyczajona, więc woda moja leciała w łazience dzień i noc, po to tylko, żeby po prostu w pionie nie zamarzło. Natomiast w momencie, kiedy tutaj stała się ta awaria, zakręcili właściwie całą ulicę Prusa, podstawili beczkowóz i od tego momentu zaczęła się ta cała, ten właściwie dramat mój i córki, ponieważ zostałyśmy już wtedy bez wody. Awaria została naprawiona w tej wspólnocie, czy spółdzielni mieszkaniowej, bo to trwało około 3 dni. Natomiast ja już od tych, powiedzmy, od tego 4 lutego zostałam bez wody, tak, bieżącej.
3: To jest mieszkanie komunalne.
4: Tak, to jest mieszkanie komunalne.
3: I co później? Co się wydarzyło? Zgłosiliście to oczywiście.
4: Zgłaszałam już właściwie od tego momentu, kiedy się tak zaczęło, bo byłam przeświadczona, że jednak już tej wody nie uzyskam, ponieważ jak rury przymarzną, to niestety nie będzie wody. Po czym przez tydzień czasu prosiłam administrację naszą, panią administratorkę, gdzie zwlekały z jakimkolwiek tutaj, nie były tym właściwie zainteresowane. W sobotę dzwoniłam też na numer taki chyba do pani koordynator, więc mi podpowiedziała, żebym wzięła swoje grzejniki, farelki i zaczęła od parteru do 3. piętra grzać rury. Może się rozmrozi, natomiast moim prądem, tak? Nikt z administracji nie zareagował, tak? I potem to już tylko była po prostu taka batalia, że proszenie się, błaganie o wodę, dzwonienie, stres, po prostu jak wracam do tego wszystkiego, mówię, to jest 6 miesięcy, Mam też ciarki, tak, i traktowanie mnie i córki po prostu, nie wiem, zarząd lokali miejskich, tak, owszem, przyznał nam lokal zamienny, natomiast lokal o, powiedzmy, kilka metrów więcej niż tutaj jest, z tym, że jakby pokój z kuchnią. Córka ma 24 lata, jest też meldowana ze mną, mieszkamy razem, uczy się, więc no też powinna mieć jakby oddzielny swój, nie wiem, kawałek pomieszczenia, tak? Tutaj, pomimo tego, że jest mały lokal, ma okno, w tamtym lokalu na Śródmieściu był pokój z kuchnią bez możliwości przedzielenia, ponieważ pokój był, okno było jedno, tak, w tym pokoju. Więc dlatego odmówiłam ten lokal, ze względu też na mój stan zdrowia, ponieważ mam nerwicę lękową, depresyjne właśnie mam stany i niestety odmówiłam, przedstawiając pismo zarządowi lokali miejskich, po czym dali mi wypowiedzenie najmu lokalu do chyba sierpnia i ponownie jakby zaoferowali ten sam lokal.
13: Rozumiem, że póki co jest cisza.
4: Jest cisza, już tyle miesięcy jest cisza, tak? Ja dokumenty dostarczałam, wody, tak, informowałam o braku wody, nie, pani redaktor, ja nie informowałam, ja prosiłam, błagałam, dzwoniłam na pogotowie kryzysowe wiele razy, gdzie jest to udokumentowane, tak samo są, nie wiem, dokumenty, które twierdzą, że ja nie mam powodu do kłamania, tak? Ja po prostu już jestem tak wyczerpana psychicznie, że to się po prostu nie mieści w głowie. Najgorsze jest też to, że dziecko, no to jest dorosła córka, ale ona już też po prostu ma tego dość, tak?
13: Na zewnątrz są butle, bardzo dużo butli.
4: Oczywiście od jakiegoś czasu przywozi nam ktoś inny, podejrzewam, że zarząd lokali miejskich wziął bodajże z innej firmy panów, którzy mi dostarczają tą wodę, którzy sami są w szoku, że przez tyle czasu, że sami nie mają, tak naprawdę też to jest jednak ciężkie, tak? I stwierdzili, że będą podnośnikiem do pół piętra nam jakby przez okno wkładają tą wodę, dostarczają. Natomiast my z córką, która waży 45 kilo, wnosimy każda jeden, nie wiem, toaleta, to do toalety, żeby spłukać jest 5 litrów, tak? Mycie naczyń, ja już nie wspomnę o praniu jakimkolwiek, tak, bo po prostu, no, albo proszę sąsiadów tutaj z wieżowcy, żeby, są też tacy ludzie, którzy mnie wspierają, mówią, żebym korzystała z kąpieli, czy nie wiem, przyjścia umycia włosów, tak, ponieważ, no niestety, ale w tych warunkach się nie da, tak. Mycie, tak samo trzeba nagrzać wody, cokolwiek, tak, no to są takie czynności, gdzie człowiek do tego momentu żyłam sobie naprawdę bez nerwów, bez stresu i mogłam przyjść i zrobić taką czynność, jak włączyć pranie, nie wiem, włączyć zmywarkę. W tej chwili, tak jak zmywarka, pralka, boiler, to wszystko będzie do wyrzucenia, ponieważ z tego się nie korzysta już tyle czasu, no i to wszystko tam będzie kamień, podejrzewam, tak, w tym boilerze, no mówię, to jest po prostu niewiarygodne, że w XXI wieku zostałyśmy same sobie, bo ja nie oczekuję willi, ja nie chcę willi z basenem, ja chcę po prostu godnych warunków, dwóch pokoi z CO, żebym nie musiała się martwić zimą, że nie mam ogrzewania, albo tak jak płacę po te 1000 zł za prąd, tak? Czyli 1000 zł plus 618 to jest 1618. Panie w zarządzie lokali miejskich stwierdziły, że mnie nie stać na bloki, bo jest jeden dochód. No ale córka też ma jakieś prace dorywcze, uczy się, owszem, natomiast też ma alimenty, więc stać nas, jeśli stać nas na kamienicę ogrzewającą prądem, to myślę, tak samo będzie nas stać na nieduży metraż w dwóch pokojach w bloku, starym bloku, gdzie są takie mieszkania. Są i z tego, co mnie jest wiadomo, na naszym osiedlu przynajmniej ze trzy.
13: Ta kamienica generalnie, bo mieszka pani tutaj sama, nie ma dookoła sąsiadów.
4: Nie ma.
13: Czy ta kamienica jest do rozbiórki tutaj?
4: Nieoficjalnie wiem, że tak, że już teraz tak, tak. Natomiast pierwsza wersja była, że do rozbiórki bądź do rewitalizacji. Tak. Jak dostarczyłam dokumenty do zarządu lokali miejskich, właściwie nikt mi nic nie powiedział, nikt mnie nie poinformował, co dalej. Jedynie teraz dwa tygodnie temu zmieniła się pani administrator, która zadzwoniła i poprosiła o spotkanie, bo ma jakieś dokumenty, żebym jej wypisała, ile ludzi w lokalu mieszka i tak dalej. Natomiast no, ja te dokumenty dostarczałam, ja mam stemple i nie wiem, czego jeszcze ode mnie oczekują, no bo przy wypowiedzeniu najmu lokalu i przy rozbiórce chyba nie ma możliwości zameldowania trzeciej, czwartej osoby, więc u mnie przez te pół roku nic się nie zmieniło, tak? Po tym, jak otrzymałam tą pierwszą ofertę mieszkaniową, więc pani potrafiła mi w nerwach o 21, gdzie nie miałam wody, powiedzieć, że mogła pani przyjąć to mieszkanie, ten lokal i byłoby po problemie. No są to takie rzeczy, gdzie mnie się absolutnie nie zgadza z tym, z tą całą prawdą, jaką ja tutaj z nimi po prostu cały czas walczę, tak? Ja naprawdę nie oczekuję willi z basenem, ja oczekuję dwóch małych pokoi, żeby było mnie stać z córką, żeby płacić, tak jak płacę do tej pory czynsz i wszystko i po prostu chciałabym w spokoju żyć, w spokoju, ja niczego więcej nie oczekuję, tylko mówię, na osiedlu, gdzieś tutaj, gdzieś w pobliżu, ponieważ ja leczę się już dosyć długo na tą nerwicę lękową i to nie jest takie proste, to jest mieszkanie, w którym przeżyłam całe życie i to też jest sentyment, tak? To nie jest takie, mówię, no urzędnikom zupełnie oni inaczej podchodzą do tego, ja oczekuję spokoju z moją córką, która się jeszcze kształci, żeby też miała spokój i żebyśmy sobie spokojnie jeszcze żyły, tak? Ponieważ mówię, no nigdy w życiu nie pomyślałabym o tym, że mnie coś takiego spotka. Chciałabym jeszcze nadmienić, że ja płacę za ten lokal, ja nie zalegam w czynszu i nigdy nie zalegałam. Starałam się płacić i mieć wszystko na bieżąco. I niech proszę o wyrozumiałość też, tak? I dziękuję za wsparcie ludzi dobrej woli, tak? Bo to jest bardzo ważne i dziękuję, że mnie wspierają, tak? Chociaż jakaś część nie hejtuje.
1: Pani Monika zapowiada, że z obecnego mieszkania nie zamierza się wyprowadzać. Sprawę przekazała już adwokatowi. Na tę imprezę fani fantastyki czekają cały rok. Przed nami wodzi festiwal fantastyki Kapitularz. Wydarzenie, które gromadzi miłośników literatury, gier, filmu, komiksu i szeroko pojętej popkultury. Przygotowano kilkaset wydarzeń, w tym spotkania autorskie, widowiskowe pokazy, gry oraz interaktywne strefy tematyczne.
20: Fantastyka, gry fabularne, LARP. Część osób jest zainteresowana mangami i anime.
1: No dodajmy, że święto miłośników fantastyki odbędzie się w ten weekend 4 i 6 września przy ulicy Pomorskiej 171. Życzymy miłej zabawy.
5: SK.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiękiem.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la